0: Polak Litwin, dwa bratanki. Polska obiecuje pomoc Litwie w ewakuacji ludności, jeśli kiedykolwiek będzie taka konieczność. Deklarację złożył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak powiedział, jeśli któreś z państw bałtyckich zostanie napadnięte, Polska będzie wnioskować o uruchomienie artykułu 5 NATO. Miesięczne zarobki lekarzy z limitem. Rząd przyjął pakiet ustaw, które wprowadzają ograniczenia wynagrodzeń dla medyków. Limity wynoszące prawie 77 tysięcy złotych brutto będą obowiązywały w placówkach publicznych i prywatnych świadczących umowy dla NFZ-u. Zarówno lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę, jak i w ramach kontraktu B2B. Limit to 16-krotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia, tłumaczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
1: 16-krotność to jest wymiar dwóch etatów, tak? Czyli zakładamy, że w momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć tą 16-krotność.
0: Rząd chce, żeby przepisy zaczęły obowiązywać do połowy przyszłego roku. Zatrzymani za handel narkotykami w Łódzkiem w powiatach Zgierskim i Łęczyckim wpadło 7 osób. Przeszukane zostały ich mieszkania, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
2: Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie prawie 800 gramów narkotyków, w tym mefedron, marihuanę oraz tabletki MDMA. Policjanci zabezpieczyli również blisko 25 tysięcy złotych, które, jak wynika z ustaleń, mogą pochodzić z handlu narkotykami.
0: Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, za które grozi im do 12 lat więzienia. Rekordowa liczba butelek i puszek zebrana przez biegacza z Baczkowo koło Bochni to 11 218 sztuk w pół roku. Wszystkie trafiły do automatu kaucyjnego, a pieniądze z kaucji wsparły szkołę, koło gospodyń wiejskich i strażaków. Z bosym biegaczem rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
3: Paweł May, znany z tego, że biega na bosaka, tym razem wsiadł na rower, żeby zebrać jak najwięcej opakowań.
4: 18 albo 19 wiosek w okolicy.
5: Gdzie pan tyle znalazł butelek i puszek?
4: Na Pokorza, po Świętnikach, Cyrożysko.
3: Wrzucanie ponad 11 tysięcy butelek i puszek do automatu trwało 10 godzin, opowiada May.
4: Pan w sklepie zrobił herbatę, kawę, kanapki zrobił.
3: Paragon wymienił w sklepie na gotówkę, dostał ponad 5,5 tysiąca złotych. Za to kupił 18 piłek do miejscowej szkoły, 800 zł dał strażakom, reszta trafiła do koła gospodyń wiejskich. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Paweł May dalej zbiera butelki i puszki, tym razem pieniądze z kaucji chce przekazać strażakom z Baczkowa. Filmowe emocje w Gdyni. Ruszył 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Jest co oglądać, o czym specjalna wysłanniczka Radia Z do Gdyni, Lucyna Półżyczka.
6: Oj tak, tych projekcji do soboty będzie w sumie aż 421. Filmy są pokazywane w trzech sekcjach konkursowych. To konkurs główny, perspektywy i filmów krótkometrażowych. Do tego dochodzą m.in. Złote Lwiątka, czyli filmy dla dzieci i młodzieży, klasyki polskiego kina, dokumenty i sekcja portrety, której bohaterami są Barbara Sas, Andrzej Wajda, Tadeusz Konwicki i Krzysztof Kieślowski. A w programie są też wydarzenia specjalne, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawy i koncerty. Ułożenie sensownego planu dnia jest więc dla widzów wielkim wyzwaniem. Z Gdyni Lucyna Półżyczka, Radio Z.
0: Festiwal w Gdyni potrwa do soboty.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Pod niebie. Studiowała na uniwersytecie, ale pedagogicznym, wyjaśnił Igor. I nie psychologię. Nie dostała się, więc poszła na pedagogikę. Ach tak. Katarzyna Woźniak pokiwała głową. Jakoś nie pomyślałam, żeby tam też sprawdzić. Dzisiaj byłoby łatwiej, prawda? Jest ten cały Facebook i Instagram i inne media społecznościowe. Nie ogarniam ich wszystkich. Hanka była na Facebooku? Tak. Iga wyciągnęła z torebki komórkę i weszła na Face'a. Pisała coś w wyszukiwarkę i po chwili pokazała gospodyni profil jej siostry. Ale założyła profil dopiero po ślubie i nie podawała nigdzie nazwiska panińskiego, więc i tak by jej pani w ten sposób nie znalazła. Nie mogę uwierzyć, że to ona. Woźniak wpatrywała się w zdjęcie profilowe siostry. Są jeszcze jakieś zdjęcia? Nie, mało publikowała. Jeśli już, to udostępniała raczej cudze posty. Żadnych selfie. Tyle czasu minęło. Rozpoznaję jej rysy, ale na ulicy raczej bym jej nie poznała. No, chyba że po tym znamieniu. Szkoda, że nie ma więcej zdjęć. Iga się zawahała. Rozmawiała już pani z jej mężem? Tylko chwilę, przez telefon. Może uda nam się niedługo dłużej porozmawiać. Nie wiem. Zobaczymy. Myślę, że zgodzi się pani przekazać więcej zdjęć. Naprawdę? Bardzo bym chciała. Wystarczy zgrać. Oczywiście dopiero gdy znajdzie czas. Teraz ma sporo na głowie. A pani rodzice? Próbowali się z nią kiedykolwiek kontaktować? Wtrącił Igor. Nie. A pani brat? Też nie. Chociaż z Piotrkiem czasami o niej rozmawialiśmy. Zawsze tak, żeby rodzice nie słyszeli. Zastanawialiśmy się, gdzie jest i co robi. A teraz przychodzi pani do głowy, co się wtedy wydarzyło? Nie. Dużo o tym myślałam, ale nie wiem. A co pani pamięta z tamtych czasów? Pamiętam zabawy z Hanką. Bawiłyśmy się lalkami albo klockami. Często razem rysowałyśmy. Hanka miała talent. Zazdrościłam jej. Potem, gdy podrosła, nie chciała się już bawić. Siadała gdzieś z książką i czytała. A ja się wtedy złościłam, bo wolałam, żeby to mnie poświęciła czas. Wtedy tata kazał jej przestać czytać i musiała się zająć mną. Dopiero jako dorosła zrozumiałam, że to chyba nie było dla niej łatwe. Aspirant Paweł Noga powiedział, że pani ojciec nie był biologicznym ojcem pani siostry. To prawda. Mama miała wcześniej męża. Urodziła Hankę, a tamten mężczyzna odszedł. Później zmarł. Pobrali się z tatą, a Hanka zamieszkała z nimi. 5 lat później urodziłam się ja, a potem po 2 latach Piotr. Jakie były relacje między pani ojcem a siostrą? Kobieta wzruszyła ramionami. Czasami na nią krzyczał, ale też Hanka sprawiała trochę problemów. Jakich? Ja nie pamiętam. Ale często były awantury. Chodziło o szkołę czy o sprawy domowe? Naprawdę nie pamiętam. Jak jej szła nauka?

0: chyba dobrze. Pamięta pani jakichś jej nauczycieli? Nie, to znaczy była jedna nauczycielka, która uczyła też Hankę, ale nie wiem, czy jeszcze żyje. Zapisze mi pani później jej nazwisko i adres szkoły? Tak. A jej koleżanki? Miała taką jedną, mieszkała tu obok. W tym ceglanym domu? Igor wskazał okno. Tak, ale oni wyjechali jakoś dawno temu. Dom od tamtej pory niszczeje. Najwyraźniej nawet nie opłaca im się przyjechać, żeby coś z nim zrobić. Jak się nazywali? Woźniak zamyśliła się. Nie pamiętam. Gdy się wyprowadzili, byłam jeszcze mała. Ale popytam i dam państwu znać. Ma pani ich numer telefonu? Albo aktualny adres? Nie, nawet żałuję, bo kręcił się tu kiedyś jakiś człowiek. Kupnem był zainteresowany. Czy pani siostra miała jakieś koleżanki ze szkoły? Miała, no ale sami państwo widzą, gdzie mieszkamy. Najbardziej oddalony od wioski przysiółek. Myśli pani, zwróciła się do Igi, że w tamtych czasach chciało się komuś przyprowadzać, a raczej przywozić tu dziecko? W dodatku ojciec... No, on był dość surowy. Dzieci się go bały. A ta koleżanka, która mieszkała obok, czy przypomina sobie pani coś jeszcze? Nie, rodziców w ogóle nie pamiętam zbyt dobrze. Już prędzej ich córkę, bo przychodziła się czasami pobawić z moją siostrą. Ale nie pamiętam, jak miała na imię. Iga spojrzała na Igora. Ledwo zauważalnym ruchem głowy dała mu znak, że nie ma więcej pytań. Wyciągnęła z torby wizytówkę. Proszę do nas zadzwonić, jeśli cokolwiek się pani przypomni. Poprosiła, podając kobiecie mały papierowy prostokąt. Woźniak pokiwała głową. My się teraz pożegnamy, powiedział Igor. Ale skoro już tu jesteśmy, chcielibyśmy jeszcze podejść do pani brata. Spojrzeli w kierunku sąsiedniej posesji. W tej samej chwili usłyszeli odgłos włączanego silnika i niebieski samochód ruszył w kierunku otwartej bramy. To Piotr! Zatrzymam go! Zawołała woźniak, wybiegając z pokoju. Ujrzeli ją, jak biegła do furtki, machając ręką. Samochód pojechał jednak dalej, nie zatrzymując się ani nawet nie zwalniając. Nie zdążyłam, powiedziała, gdy zdyszana wróciła do domu. Sięgnęła po komórkę, którą zostawiła na stoliku. Wybrała numer i przez długą chwilę przyciskała słuchawkę do ucha. Nie odbiera. Trudno. Zaczekamy w samochodzie. Może niedługo wróci. Woźniak pokręciła głową. Nie uda wam się porozmawiać z Piotrem. Dlaczego? Teraz sobie przypomniałam. Wspominał, że musi jechać do Nowego Targu. Wróci dopiero jutro wieczorem. Ledwo wrócili do agencji, zadzwonił telefon Igi. Bagińska przez chwilę słuchała swojej rozmówczyni. Jest pani pewna? Iga otworzyła torbę i zaczęła w niej grzebać. W końcu wyjęła notes i pióro. Otworzyła na wolnej stronie i zanotowała coś. Bardzo pani dziękuję. Czy moglibyśmy teraz do pani przyjechać? Mamy więcej pytań. Igor wpatrywał się w Igę. Wydawało mu się, że rozpoznaje głos jej rozmówczyni, ale nie słyszał, co mówi. Zastanawiał się, co takiego się wydarzyło, że Iga chce się z nią spotkać. Dobrze, odezwała się Iga. Zaraz będziemy. Schowała komórkę do torby i uśmiechnęła się do Igora. Chyba wiemy, kim jest K.
1: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już za chwilę. Everybody.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Podniebie. Nie przyszło nam to od razu do głowy, bo Kamil od wieków już u nas nie pracuje, wyjaśniła Bibi. A nawet wtedy nie trzymaliśmy się jakoś razem. Zupełnie o nim zapomniałyśmy. On zresztą nie miał pełnego etatu. Przychodził chyba tylko raz w tygodniu, dodała Magda. Właściwie mijaliśmy się na korytarzu. Nie było jak się lepiej poznać. No i nie pracował długo. On, zdaje się, miał tylko jakieś zastępstwo? Bibi popatrzyła na przyjaciółkę. Tak, pamiętam, to było za Anię Stanowicz. Ona poszła wtedy na urlop macierzyński. Magda zwróciła się do detektywów. Potem wróciła do pracy. A czego uczył Kamil Barski? Gry na gitarze. Jest taki przedmiot? Zdziwił się Igor. To znaczy, super, dzieciaki powinny się uczyć na muzyce, gry na instrumentach, ale myślałem, że w polskiej szkole jak to w polskiej szkole. Kupa teorii i zero praktyki. Przypominam, że to szkoła prywatna. Bibi się uśmiechnęła. Kamil uczył w ramach zajęć dodatkowych, wyjaśniła Magda. Nie były obowiązkowe. Jeśli dziecko chciało się uczyć grać, albo jeśli rodzic chciał, żeby jego dziecko zostało drugim Ericiem Claptonem, wtrąciła Bibi. Właśnie, albo rodzic, bo u nas nieraz jest tak, że dziecko wolałoby się pobawić z kolegami w świetlicy, a nie ma czasu, bo rodzice pozapisywali je na trzeci język obcy, taniec, szachy albo właśnie instrumenty. Oczywiście to dobrze, że są kółka zainteresowań i te dodatkowe zajęcia, ale niektórzy trochę przesadzają i zapisują dziecko dosłownie na wszystko, nawet jeśli ono wyraźnie nie ma predyspozycji. Jedno mnie zastanawia, powiedziała Iga. Bo wspomniały panie, że to nie była jakaś bliska znajomość. Dlaczego w takim razie K pojawia się tyle razy w zapiskach Hanny? Nie, źle się wyraziłam. Ja się z nim nie przyjaźniłam. Magda, ty chyba też niespecjalnie? Magda pokręciła przecząco głową. Nie. Ale Hania... ciągnęła Bibi. Hania miała z nim dobry kontakt. Lubili się, dodała Magda. Bardzo. Nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale oni chyba chodzili razem na jakiś kurs. Magda, pamiętasz, co to było? Angielski. Tak, chyba tak. Czyli widywali się również poza szkołą, podsumował Igor. A kiedy Kamil Barski przestał pracować w tej szkole, utrzymywał kontakt z Hanną? Nauczycielki popatrzyły na siebie. Nie wiem. Głos Bibi brzmiał niepewnie. Przynajmniej nic o tym nie wspominała, dodała Magda. W każdym razie niczego takiego sobie nie przypominam. Mają panie jego numer telefonu? Nie, tak jak mówiłam, nie utrzymywaliśmy kontaktu, wyjaśniła Bibi. Magda przez chwilę skrolowała książkę adresową. W końcu pokręciła przecząco głową. Wydawało mi się, że kiedyś zapisywałam jego numer telefonu, ale jednak nie. Chyba mamy jego adres mailowy. Bibi podeszła do biurka i otworzyła klapę laptopa. Weszła do poczty i odszukała właściwy adres. Zapisała go w notesie, po czym wyrwała kartkę i podała ją Idze. Proszę, stara często wysyła maile do wszystkich. Oczywiście do Kamila już nie, z tym, że jego adres mailowy został w książce adresowej. Dziękuję. Iga schowała kartkę do torby. Wstała. Pójdziemy już. Bardzo nam panie pomogły. Chwileczkę, odezwał się Igor. Czy został pani jakiś nieskasowany e-mail od Barskiego? E-mail? Może w sygnaturce podawał numer telefonu, wyjaśnił Igor. Już sprawdzam. Bibi pochyliła się nad klawiaturą. O, rzeczywiście jest. Podyktowała, a Igor wklepał numer do swojej komórki. Napiszę do Wierzbickiego, czy moglibyśmy teraz do niego przyjść. Pogadamy z nim o tym Barskim. Pasuje ci?
2: Tak.
1: I znowu, jak ostatnio, mam prośbę. odezwała się Iga, gdy już wychodzili. Bibi zaśmiała się, potrząsając lokami. Mamy zadzwonić, gdyby coś nam się przypomniało? Wyszli z kamienicy. Ulice Szymanowskiego rozświetlały gdzieniegdzie żółte kule latarni. Przed nimi we mgle i smogu majaczył Park Krakowski. Nagie gałęzie drzew wznosiły się niczym wyciągnięte do góry kościste ręce upiorów. Igor zatrzymał się na chodniku przed wejściem, by sprawdzić, czy nie przyszła odpowiedź od Kamila Barskiego. Wcześniej, jeszcze na klatce schodowej, zadzwonił, jednak abonent był czasowo niedostępny. Wysłał mu więc SMS-a z prośbą o kontakt. Igor schował komórkę do kieszeni płaszcza. W tym samym momencie rozległ się sygnał przychodzącego SMS-a, ale w komórce Igi. Odczytała wiadomość. To Robert, powiedziała. Pisze, żebyśmy przyszli. Iga wyciągnęła rękę w kierunku pobliskiego placu inwalidów. Tam jest przystanek. Chodźmy parkiem. Ostatnia okazja, zanim go zamkną. Mają go zamknąć? Zdziwił się Igor. Rewitalizacja. Wytną wszystkie drzewa i zrobią nasadzenia. Herlawe badyle w betonowych doniczkach. Przeszli przez ulicę i weszli do parku, kierując się ku placowi inwalidów. Może uda się znaleźć tego gitarzystę na Facebooku albo na Instagramie. Igor ponownie wyciągnął komórkę. Scrollował chwilę, mrucząc pod nosem: Barski, Barski. O, jest. To znaczy to chyba on, bo na profilowym wrzucił zdjęcie z gitarą. Nie zwalniając kroku, zaczął coś pisać na komórce. Na fejsie też mu wysłałem wiadomość. Miejmy nadzieję, że często sprawdza. Iga spojrzała na zegarek. Gdyby odpowiedział jeszcze dzisiaj, mogłabym się z nim umówić na wieczór. Z tego, co mówiły Bibi i Magda, tych dwoje bardzo się lubiło. Jeśli rzeczywiście tak jest, będzie mu zależało na rozmowie z nami. Też tak sądzę. Będzie chciał pomóc znaleźć Wierzbicką. Możemy spotkać się z nim razem. Nie mam żadnych planów na wieczór. To znaczy, będzie chciał pomóc, jeśli nie ma związku z jej zniknięciem. A jeśli nie będzie odbierał ani nie odpowiadał na wiadomości, to może w ten sposób potwierdzić hipotezę o tym, że zniknięcie Hanny jest tak naprawdę ucieczką. I że być może wyjechała gdzieś z Kamilem Barskim. Z K. Przeszli koło niewielkiej sadzawki z wyspą, na której rosła wierzba. Trzech wyrostków zaśmiewało się, wrzucając do wody kamienie. Skręcili w główną alejkę. W dali od ciemności odcinały się podświetlone prostokąty okien kamienic otaczających niewielki park. Jak nowe mieszkanie? Spytała Iga. Nieźle. Tylko wciąż jeszcze siedzę na kartonach. Minęli latarnię umarłych, kapliczkę, której światło niegdyś wskazywało wędrowcom drogę. Żebym nie zapomniała, daj znać, gdyby Barski jeszcze dzisiaj się odezwał, nawet jeśli będzie już późno. Dam znać, obiecał Igor. Kiedy 2 godziny później Iga przekręcała klucz w drzwiach mieszkania, uśmiechała się do siebie. Znaleźli K. I teraz było tylko kwestią czasu, kiedy uda im się porozmawiać z mężczyzną, z którym w ostatni piątek najprawdopodobniej miała się spotkać Hanna Wierzbicka. A może się z nim spotkała? Co prawda u Wierzbickiego niewiele wskórali. Mąż Hanny wyglądał na autentycznie zdziwionego, gdy wyjaśnili mu, kim jest K. Zupełnie nie kojarzył żadnego Kamila Barskiego. Albo rzeczywiście nie wiedział, o kogo chodzi, albo był świetnym kłamcą. Mimo wszystko Igę przepełniała nowa energia. Czuła, że ten trop może okazać się ważny. Weszła do mieszkania i zapaliła światło. Na środku przedpokoju stała walizka. Pewnego dnia przyszłam do Hani pobawić się lalkami. Ja miałam Gosię z jasnymi włosami, a Hania Elę z ciemnymi. Ledwie zaczęłyśmy się bawić, do pokoju weszła Kasia, młodsza siostra Hani. Nie lubiłyśmy, gdy do nas dołączała, bo była o kilka lat młodsza. Ale jak już nieraz bywało, mama Hani wetknęła głowę przez drzwi i kazała jej się bawić z Kasią. No więc niechętnie na to przystałyśmy. Tylko że ta mała wszystko psuła. Miała swoją lalkę, z którą przyszła, ale wolała lalkę Hani. Cały czas chciała odebrać ją siostrze. Zupełnie popsuła nam zabawę. W pewnym momencie szarpnęła mocno za lalkę, próbując ją wyrwać. Nie udało jej się, bo Hania była silniejsza. Kasia tak mocno ciągnęła, że w końcu upadła. Uderzyła się i zaczęła płakać. Hania wystraszyła się. Podbiegła do siostry i objęła ją, prosząc, by nie płakała. Ale mała darła się, jakby ją obdzierano ze skóry. Nie sądzę, żeby ją bolało. Była raczej sfrustrowana tym, że nie udało jej się odebrać siostrze zabawki. I wtedy do pokoju wpadł ojczym Hani. Co się wtedy stało? Powiedział: Hanka, do warsztatu. Nie, nie powiedział. To było raczej jedno z tych jego warknięć. Zawsze wymawiał jej imię ze złością. Właśnie jakby warczał. Miał warsztat w przybudówce. Trzymał tam swoje narzędzia. Nieraz coś naprawiał. Na wsi co chwilę coś się psuło, a on był złotą rączką. Kazał jej iść do tego warsztatu. Hania zbladła. Spuściła głowę. Pamiętam, że trzęsła jej się broda, jakby się miała zaraz rozpłakać. Ale poszła. On ruszył za nią. Mama Hani się zdenerwowała. Kazała mi iść do domu, chociaż wcześniej pytała, czy zostanę u nich na podwieczorku. Wyszłam. Ale gdy w sieni wkładałam buty, odwróciłam się jeszcze. On właśnie wchodził do środka, do tej przybudówki. Zanim wszedł, sięgnął po coś? Tak. Widziałaś, co to było? Nie, nie z tamtego miejsca. Ale domyśliłam się. Jak? Zdjął to z kołka wiszącego w krótkim korytarzyku prowadzącym do warsztatu. Widywałam to wcześniej, podczas wizyt u kowalów. Co to było? Pas. Stary, skórzany pas. Z grubą metalową sprzączką.
0: To był fragment powieści Agnieszki Gracy Podniebie. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Marco Rubio, sekretarz stanu USA, spotka się dziś w Nowym Jorku z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. Rozmowa ma dotyczyć m.in. roli Stanów Zjednoczonych w próbach zakończenia wojny w Ukrainie. Spotkanie odbędzie się przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Wcześniej Donald Trump mówił, że wojna może zakończyć się szybciej niż się powszechnie uważa. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. Maszyna znajdowała się zaledwie 40 km od polskiego wybrzeża, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier dodał, że to kolejny w ostatnich tygodniach taki incydent i element stałej presji na wschodnią flankę NATO. Rosyjskie prowokacje nasilają się także w innych krajach nad Bałtykiem. Do ewentualnego ataku przygotowuje się m.in. Litwa. Choć takie plany powstają, to władze określają prawdopodobieństwo na ich użycia jako bardzo niskie. Polska będzie gotowa pomóc Litwie w razie ewakuacji ludności, deklaruje minister obrony. O szczegółach specjalny wysłannik Radia Z do Wilna, Maciej Bąk.
1: Ewakuacja miałaby dotyczyć na przykład osób starszych i wcale nie jest łatwą sprawą. Na przykład trzeba uniknąć korków, które, gdy zrobi się gorąco, stają się bardzo niebezpieczne, mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.
2: Ewakuacja, no, musi być dobrze rozpracowana i znowu musimy ten proces uruchamiać tylko wtedy, kiedy widzimy, że to jest bezpieczne dla naszych mieszkańców.
1: Naturalny kierunek ewakuacji to Podlasie. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla naszą gotowość.
3: Tak, Polska pomoże. Pomogą Polacy, pomogą instytucje państwowe.
1: I choć tych planów pewnie nie trzeba będzie wdrażać, to warto dmuchać na zimne. Wilno, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Litwa skupia się na przygotowaniu obrony cywilnej i przeciwdziałaniu prowokacjom z użyciem dronów. Samorządy mierzą się z pytaniami od podejrzanych osób w sprawie ochrony ludności, ustaliło Radio Z. Chodzi o wrażliwe informacje na temat inwestycji z zakresu bezpieczeństwa. Są składane w trybie dostępu do informacji publicznej, co oznacza, że samorządy mają formalny obowiązek na nie odpowiedzieć. To mogą być działania obcych wywiadów, mówi burmistrz Pobiedzisk z Wielkopolski Ireneusz Antkowiak.
4: W żaden sposób nie odpowiadamy, nawet pod presją skierowania nas do sądu.
0: Zdaniem samorządowców ustawa o dostępie do informacji publicznej wymaga w tej kwestii doprecyzowania. Do piątku kandydaci na prezydenta Krakowa mają czas na przekonanie mieszkańców do siebie i swojej wizji rozwoju miasta. W niedzielę krakowianie zdecydują, kto zastąpi odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Liderem sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. O tym, z kim zmierzyć się może w drugiej turze, reporter Radia Z, Przemek Taranek.
5: Drugie miejsce w sondażach zajmuje senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska.
6: To, co mnie cieszy w tych sondażach, to trend, który jest trendem absolutnie wzrostowym.
5: Tuż za nią jest Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, który wierzy, że to on wejdzie do drugiej tury.
7: 3,5 miesiące ciężkiej pracy, spotkań z mieszkańcami. Sądzę, że przekonam tutaj wyborców swoim doświadczeniem, swoją pracą.
5: Ale takie nadzieje poparte wynikami sondaży mają też Aleksandra Owca z Razem i Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Zdecydują mieszkańcy już w najbliższą niedzielę. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: W wyborach na prezydenta Krakowa startują jeszcze Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej, Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji i organizator referendum Jan Hoffman. Zwarcie medyków z dyrekcją Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Placówka nie przedłużyła umów ratownikom i pielęgniarkom pracującym na SOR-ze. To około 40 osób, które chciały podwyżek. Szpital proponuje dotychczasową stawkę 87 zł za godzinę. Czym się może skończyć ten pad? Reporter Radia Z Daniel Brzos.
8: Czasu na porozumienie medyków ze szpitalem jest niewiele, ponieważ SOR w oparciu o nowe umowy powinien zacząć działać od 1 października. Jak usłyszałem, w szpitalu SOR na pewno nie wstrzyma działalności. Może, jak twierdzą ratownicy, pracować w okrojonym składzie. Medycy, którym nie przedłużono kontraktów na świadczenie usług medycznych, twierdzą, że na innych takich oddziałach stawki wahają się od 90 do 100 zł za godzinę. Szpital zapewnił mnie, że nie zejdzie poniżej tych proponowanych dotychczas.
0: W obrębie SOR-u działa też jedyne na Mazowszu centrum urazowe dla dzieci. Zakaz reklamy i promocji alkoholu wróci na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Zapewnia o tym w Radiu Z wicemarszałek Piotr Zgorzelski. Będzie głosowany koniec kropka, zapowiada polityk PSL i odpiera zarzuty minister funduszy Katarzyny Pałczyńskiej-Nałęcz, że działania ludowców są związane z lobby alkoholowym.
9: Nie wiem, co pani Pałczyńska-Nałęcz mówi, myśli i kompletnie mnie to nie interesuje. To są wypowiedzi, które powinny, jeżeli już, to towarzyszyć opozycji, a nie osobie, która jest w rządzie.
0: Wicemarszałek Zgorzelski wypomina Pełczyńskiej-Nałęcz, że nie zna procedur sejmowych. Minister funduszy nie jest posłanką. Chłodna i deszczowa pogoda utrzyma się w kraju jeszcze przez kilka dni. Jak wynika z prognoz IMGW, pod koniec tygodnia ma jednak dojść do przełomu. Pojawi się więcej słońca i wyższe temperatury. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
10: Mimo że w zachodnich województwach już pojawia się coraz więcej słońca, to jednak większość kraju mierzy się z dużym zachmurzeniem, opadami deszczu, a w nocy nawet z burzami. Zmiany mają zajść w niedzielę, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
11: Tego słońca będzie zdecydowanie więcej. Osłabnie też wiatr. Na zachodzie, na południu, może nawet miejscami przy takim słonecznym niebie pojawić się wartość około 20-21 stopni.
10: A to dopiero początek, bo według średnioterminowych prognoz w następnych dniach temperatura może sięgnąć nawet 24 stopni Celsjusza. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Według eksperymentalnych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ta jesień, a zwłaszcza listopad, ma być cieplejsza niż w poprzednich latach. Wiemy już w detalach, jakie były to wakacje. Mamy podsumowanie od Polskiej Organizacji Turystycznej. Jasno wynika z niego, że coraz więcej z nas wyjeżdża na urlop i wydaje na to coraz więcej pieniędzy. Ze szczegółami reporter Radia Z Tomasz Kubat.
12: 2/3 z nas woli wypoczynek w kraju, głównie nad morzem. Tani, bo zazwyczaj nie są to długie podróże, najczęściej kilkudniowe. 1/3 z tych, co decydują się na urlop w lecie, wybiera za granicę i to przynajmniej na 8 dni. To albo Egipt, albo Grecja, ale przede wszystkim Turcja, wyjaśnia Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki.
13: Turcy z uśmiechem nas witają, uwielbiają Polaków, zresztą my chyba też. Tutaj widzimy wspaniały stosunek ceny do jakości.
12: Zdecydowana większość zagranicznych wyjazdów jest organizowana przez biura podróży z lotniczym transportem i w formule all inclusive, który wybiera ponad 4/5 Polaków.
0: Na nawet krótki wyjazd nie zdecydowała się tego lata 1/3 Polaków. Powodem był najczęściej brak pieniędzy albo czasu.
14: Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
15: Dzień dobry, z nami jest Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, radny tego miasta, przewodniczący klubu Kraków dla mieszkańców. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witamy piękny Kraków. I pierwsze pytanie. Wizyta w Waszyngtonie szefa obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza została przełożona. No Waszyngton, właściwie Biały Dom tłumaczy, że to jest taki konflikt terminów. Czy perspektywa amerykańskiej bazy w Polsce się oddala, Pana zdaniem?
16: No jest to niepokojące. Wszyscy wiemy, że w języku dyplomacji konflikt terminów może być tak naprawdę określeniem, które pokazuje, że jednak jakieś coś tu jest nie tak z relacjami między dwoma państwami. Język dyplomacji jest zawsze językiem takim dookoła. No a w tej sytuacji, gdy Rosja zachowuje się tak agresywnie, moim zdaniem sojusz ze Stanami jest kluczowy, więc mnie to bardzo martwi.
15: Pytanie numer dwa. Premier ostatnio w Sejmie przestrzegał przed eskalacją działań hybrydowych ze strony Rosji, wymierzonych także w kraje natowskie, w tym Polskę. I według Pałacu Prezydenckiego to są takie trochę strachy na lachy, podyktowane taktyką polityczną. A co pan na to? Czy premier Tusk nas straszy, czy jednak ostrzega?
16: No doskonałe pytanie. Ja też mam taki tutaj dwudźwięk jakby. No bo z jednej strony premier Financial Times powiedział, że zaraz Rosja nas zaatakuje, a z drugiej strony jego zastępca, minister obrony narodowej i wicepremier, przyjechał do Krakowa, stanął pod kandydatki na prezydenta pani Piątkowskiej i powiedział, że z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności zostanie przeznaczonych 500 mln na budowę nie schronów, nie jakichś systemów antydronowych, ale na budowę trasy. Trasy pychowickiej, która jest bardzo Krakowowi potrzebna. No ale to się pojawia pytanie. Jeśli ta Rosja ma zaraz zaatakować, to czy to jest ma sens, żeby premier, wicepremier takie obietnice składał? Więc moim zdaniem to jest jakaś sprzeczność w tym, co robi rząd i co robią różni ważni członkowie tego gremium.
15: I pytanie numer trzy. Czy Kraków jest przygotowany na zagrożenie z zewnątrz? Ja pytam o schrony i inne tego typu miejsca w tym pana pięknym mieście.
16: Nie jest przygotowany. Nie wiem, jak to jest w innych miastach, ale w Krakowie została zrobiona inwentaryzacja, która okazała się być ściemą. Czyli zrobiono inwentaryzację schronów. Schronów, i proszę sobie wyobrazić, że mieszkańcy do mnie pisali, że te miejsca schronienia, które były zaznaczone na tej mapie, która powstała, no to są miejsca nieistniejące. Czyli ktoś miał na przykład zaznaczone, że w budynku jest piwnica, a tam ten budynek nigdy piwnicy nie miał. Więc tak jakby tutaj AI robiło ten raport, trochę tak jak z tym raportem pani ministr Gorgoń-Mróz, która też taki raport przedstawiła z innej dziedziny. AI ma to do siebie, często halucynuje. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Takie tak słabej jakości dokumenty magistrat pod rządami pana Miszalskiego i potem Kracika produkuje. Jeśli zostanę prezydentem, to trzeba będzie tą inwentaryzację moim zdaniem zrobić od początku.
15: No i tutaj stawiamy pauzę. Łukasz Gibała z nami oczywiście zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka serdecznie zapraszam. Łukasz Gibała też zaprasza.
14: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
15: A na początek, bo jeszcze do kwestii schronów to wrócę, co pan chce dokładnie tam zrobić, bo rzeczywiście to jest kwestia bardzo ważna, no, w kontekście tego, o czym mówił premier chociażby i do czego już się odwoływałam w części radiowej. Natomiast na początku taki quiz trochę pół żartem, pół serio. Najstarszy budynek w Krakowie.
16: Pamiętam, że dwa lata temu, jak startowałem, to też pani redaktor robiła taki quiz. Wtedy miałem 3 na 3. Boję się, że teraz, kurczę, będzie
15: zobaczymy,
16: gorzej.
15: Zobaczymy.
16: Zostaje w tamtym wyniku sprzed 2 lat. Nie da się tak?
15: Nie. Najstarszy budynek w Krakowie. Budynek w ogóle. Może być sakralny, może być taki mieszkalny, ale najstarszy.
16: No, nie wiem, obstawiałbym, że chyba to będzie któryś z kościołów. Pewnie kościół świętego Wojciecha.
15: Świętego Andrzeja. Romański.
16: Nie trafiłem, tak.
15: No, a jeśli chodzi o budynki mieszkalne, to powiem, że chodzi o dawną kamienicę przy ulicy Świętego Krzyża 23. To jest Stare Miasto, rozumiem. Pytanie numer 2. A co znajduje się w prześwicie bramy na herbie Krakowa?
16: Prześwicie bramy na herbie Krakowa. Mhm. Prześwit bramy to jest to, co jest, jak się otworzy bramę, tak? Czyli po prostu światło bramy. No, moim zdaniem tam jest orzeł.
15: W koronie czy bez?
16: W koronie.
15: Zgadza się, orzeł biały w koronie. I pytanie numer 3. Kto był pierwszym prezydentem Krakowa?
16: Pierwszym prezydentem Krakowa? No proszę. Niech się zastanowię, niech pani da sekundę, bo trochę tych prezydentów mieliśmy. No moim zdaniem to był Dietl.
15: Zgadza się, chyba macie taką ulicę również, prawda? Tak, zgadza się. Wybrana na ten urząd w 1860...
16: Ale jego pomnik jest przed magistratem, tak.
15: Wybrany na ten urząd 13 września, no teraz można powiedzieć taka okrągła rocznica niemalże, no prawie okrągła, w 1866 roku. No i z tego, co czytam, to był taki reformator, bo i zreformował krakowską uczelnię, uporządkował finanse miasta i też rozwinął jego infrastrukturę. No to jeśli w takim razie...
16: To powiem, że nawet przesunął korytowisko, że oczyścił tereny bagniste i powstała właśnie ulica Dietla, bardzo ważna arteria, dzięki temu, że to korytowisko było przesunięte.
15: No, jeśli zostanie pan prezydentem miasta, to mogłaby być niezła inspiracja, można powiedzieć. A wracam do zapewnienia schronów. To w takim razie audyt jeszcze raz, jak pan powiedział, bo ten, który przygotował, został przygotowany na zlecenie rządu, jak rozumiem, pana nie przekonuje. A co jeszcze należałoby tutaj poprawić?
16: No tu jest kwestia działań i twardych, i miękkich. Jak chodzi o działania twarde, to ja proponuję, żeby narzucili na deweloperów, którzy będą budowali nowe budynki mieszkalne.
15: To chyba jeszcze jest takie prawo uchwalone.
16: No jest takie prawo uchwalone, ale to prawo jest moim zdaniem zbyt, nie idzie wystarczająco daleko. Ja bym za tym, żeby miasto narzuciło jeszcze dalej idące wymogi, tak żeby ta liczba tych poziomów w dół była jeszcze większa niż to jest obecnie. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym z ekspertami i oni zwracali uwagę, że to są zbyt małe wymogi. Niezależnie od tego też bardzo ważne są działania miękkie. Niedawno byłem na ulicy Balickiej, tam powstał taki pierwszy, jeden z pierwszych w Polsce ośrodek obrony cywilnej, założony przez NGOs, przez stowarzyszenie, i ci ludzie robią szkolenia, robią działania informacyjne, wynajmują po prostu budynek i mówią, że popyt jest ogromny. No i chodzi o to, żeby miasto na dużą większą skalę robiło takie działania, żeby ludzie wiedzieli, jak się zachować, jak są różne sygnały alarmowe, jak braknie wody, jak braknie prądu, żeby nie panikowali, nie byli zdezorientowani, tylko żeby mieli wiedzę. Moim zdaniem to drugie może być nawet ważniejsze, bo wie pani, infrastruktura twarda to jest coś, co będziemy budowali latami. Nowe schrony, adaptowanie starych schronów, natomiast zdobycie tej wiedzy przez ludzi to jest kwestia roku, 2 lat, a to by nam bardzo pomogło.
15: Czyli rozumiem, że miasto będzie organizowałoby takie szkolenia dla ludności cywilnej. Co zrobić, jak się zachować, no i jak się powinny zachować również na przykład dzieci w szkołach, nauczyciele, etc. A ma pan plecak ewakuacyjny?
16: Tak. Przepraszam?
15: Czy ma pan plecak ewakuacyjny?
16: Tak, mam.
15: Tak? I co pan tam zmieścił?
16: Stworzyła go moja partnerka, przyznam się, więc ona to zrobiła, więc nie wiem do końca, co tam jest, ale zakładam, że zrobiła to bardzo profesjonalnie, bo ja mam pełne zaufanie do swojej partnerki.
15: Czyli tutaj, że tak powiem, widać, kto nosi spodnie.
16: No nie, no pani redaktor.
15: No dobrze, jest zapobiegliwa. Jest zapobiegliwa.
16: Równość płci, pani redaktor.
15: Jest zapobiegliwa, dobrze.
16: Mężczyzna robi takie rzeczy.
15: A ile wynosi zadłużenie miasta Krakowa? Bo jak czytamy, no to niemało. A ile dokładnie?
16: 11 tysięcy na głowę każdego mieszkańca, czyli 9 miliardów złotych plus 2 miliardy ukrytego zadłużenia w spółkach miejskich.
15: No i jaki ma pan pomysł, żeby to zredukować? Co należałoby zrobić? No bo to rzeczywiście
16: W jakimkolwiek innym polskim dużym mieście. W Warszawie, pani redaktor, macie tylko 4 tysiące na głowę, a w Krakowie 11 tysięcy.
15: No inne są dochody. Inne są dochody po prostu. No tak. Mniej więcej zadłużenie jest na podobnym poziomie, natomiast mamy inne dochody. Natomiast, a skąd to się wzięło, że to jest aż tak ogromna kwota?
16: No ale wie pani, Warszawa ma większe dochody, bo jest miastem stołecznym, a na przykład Gdańsk ma na mieszkańca 1200 zł z CIT-u, a Kraków ma tylko 600, więc dlaczego? Jakoś widać, że w Krakowie ta gospodarka paradoksalnie powinna być rozwinięta równie dobrze jak w Gdańsku, a jednak generuje dużo mniejsze wpływy. Moim zdaniem to wynika z tego, że w Krakowie postawiono na taki model rozwoju w oparciu o centra usług wspólnych, które często transferują zyski za granicę i dlatego jestem za tym, żebyśmy zbudowali w Krakowie taki hub innowacji, gdzie będzie lokalny przemysł rozwijany, lokalna gospodarka, w oparciu lokalne startupy z branży AI, z gamingu, z life science.
15: To też w jesień przyszłości, można powiedzieć, ale myślę, że chodzi o to, żeby jednak jak najszybciej spróbować trochę ten dług jednak zredukować. Ja wiem, że teraz osoba wybrana na prezydenta Krakowa będzie miała tylko na to 2 lata na dobrą sprawę, tak czy też 2,5, no powiedzmy, no bo wybory są w 2029 roku, pewnie jakoś tam na wiosnę. No to co, będzie pan ciąć wydatki? Ciąłby pan wydatki?
16: Tak, trzeba. Trzeba zrobić audyt i poszukać takich cięć, które nie dotkną bezpośrednio mieszkańców. No bo alternatywą jest podnoszenie opłat za śmieci, za parkowanie, to co robił Aleksander Miszalski. Więc zamiast tego ja na przykład chcę zlikwidować departamenty, które stworzył Aleksander Miszalski. Teraz mamy 3 szczeble. Są wiceprezydenci, departamenty i wydziały w Urzędzie Miasta. Ja bym chciał, żeby było tak, było wcześniej, czyli tylko wydziały i wiceprezydenci. Ten dodatkowy szczebel jest niepotrzebny. To jest 6 departamentów, które kosztują nas co najmniej kilkanaście milionów złotych utrzymanie rocznie.
15: Czyli dodatkowo... chce pan odchudzić administrację w magistracie? Tak?
16: Tak, przy czym będziemy głównie likwidowali stanowiska kierownicze i dyrektorskie. Wyliczyliśmy, że gdyby zarządy spółek miejskich były dwuosobowe, to tych stanowisk byłoby 2 razy mniej niż obecnie. Po prostu mamy duże zarządy, mamy duże rady nadzorcze, mamy dużo dodatkowych jednostek, gdzie te jednostki mają swoich dyrektorów. Pracownicy na niskim i średnim szczeblu mogą spać spokojnie, ale rzeczywiście ci na wyższych szczeblach no niestety muszą się liczyć z tym, że część tych stanowisk zostanie zlikwidowana. A niezależnie od tego, pani redaktor, jestem za tym, żeby wprowadzić opłatę turystyczną. To też są dodatkowe pieniądze. Kraków jest miastem najbardziej rozwiniętym, jak chodzi o turystykę w Polsce. Ja uważam, te 5 zł, które proponuje rząd, to jest stanowczo za mało. W ogóle nie rozumiem, dlaczego rząd w Warszawie miałby decydować, ile my w Krakowie nałożymy tej opłaty. Ja bym chciał, żeby to było 20 zł. To by
15: wtedy, a nie 40?
16: 40 to jest mój postulat, jak chodzi o stawkę docelową. Zacznijmy od 20 i potem stopniowo podnosimy do 40. I to by generowało prawie 250 mln zł dochodu rocznie. No to jest dużo więcej niż na przykład Aleksander Miszalski miał dodatkowy wpływ z podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej, więc wtedy mogliśmy cofnąć te ceny biletów komunikacji miejskiej do poprzednich poziomów, a jednocześnie i tak by zostały pieniądze na redukcję na przykład deficytu operacyjnego.
15: No bo pan ma takie dość ambitne plany i zastanawiałam się, skąd to właśnie pieniądze. Na przykład plany, że to są rozbudowane plany inwestycyjne, właśnie specjalne, na przykład, żeby była darmowa komunikacja dla określonych grup społecznych. No a to jest oceniane, że po prostu to jest nieracjonalne ekonomiczne, no że po prostu no, trzeba byłoby drastycznie ciąć wydatki. I co, w takim razie ta opłata taka turystyczna to pokryje?
16: No a pani redaktor, a ustawa metropolitarna? Dlaczego Gdańsk ma ustawę metropolitarną od tego roku? Czy tylko dlatego, że premier jest z Gdańska, to niektóre miasta mają mieć prawo do ustawy metropolitarnej, to będzie 500 mln dodatkowych dochodów.

0: wyborców, to tam zależy, żeby ci wyborcy za rok zagłosowali w wyborach parlamentarnych na jego partię. A jak będzie Kraków dalej sekował, to ja jako prezydent niezależny będę to podnosił i będę wywierał presję na pana premiera. I zakładam, że jednak pan premier będzie się zachował fair w stosunku do Krakowa, a nie tak, że będzie faworyzował Gdańsk czy inne miasta kosztem Krakowa.
1: A co pan zdziała, skoro jednak nie będzie miał pan większości w Radzie Miasta? No to może być panu po prostu pod górę na dobrą sprawę i będzie miał pan problem z, ogromny problem z przeforzowaniem tych swoich flagowych propozycji i tych ambitnych planów.
0: Nie, dlatego pani redaktor, zgłaszają się do mnie radni z różnych klubów, w tym również proszę sobie wyobrazić, z Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią, że jeśli zostanę prezydentem, to są gotowi na współpracę opartą na merytoryce. Twierdzą, że mi się nie podoba to, co robił Aleksander Miszalski. Oczywiście nie mogę zdradzić nazwisk, bo to by był pocałunek śmierci, no ale zakładam, że skoro tak, no raczej, wszyscy wiemy, jak jest w partiach politycznych, tam nie ma miękkiej gry, ale generalnie zakładam, że oni pewnie jednak mówią prawdę i może się okazać, że tą większość bardzo szybko zbuduje.
1: Ale co, wystąpiliby wtedy z Koalicji Obywatelskiej?
0: No bo chyba nie mieliby wyjścia, zakładam, że przecież by inaczej wyrzucono, gdyby współpracowali ze mną jako niezależnym prezydentem, więc sądzę, że są właśnie gotowi wystąpić.
1: A co ze strefą czystego transportu? Czy pan by ją zlikwidował, czy może mocno ograniczył? Bo o mocne ograniczenie na początek to mówi na przykład kandydat Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ja bym ją mocno ograniczył,
1: też,
0: ale jednocześnie...
1: Tak? Ale co, to do starego rynku tylko?
0: Może nie aż tak bardzo, ale do albo pierwszej, albo do drugiej obwodnicy. Nie wiem, czy pani kojarzy topografię Krakowa. Druga obwodnica są aleje, a pierwsza obwodnica to są aleje. To może jeszcze raz. Druga obwodnica są aleje, a pierwsza obwodnica to jest rzeczywiście obszar wokół same planty i obszar rynku. Natomiast ja bym przede wszystkim poddał strefę czystego transportu pod osąd społeczny. Uważam, że powinno być referendum. Moja propozycja jest taka, żeby ograniczyć jej obszar, ale jeśli większość mieszkańców będzie chciała obszaru ambitnego, no to oczywiście jest głosowanie i być może oni wygrają to głosowanie, chociaż patrząc na nastroje społeczne, wydaje mi się to mało prawdopodobne.
1: A może referendum należałoby ogłosić? No nie wiem, też chyba pani Monika Piątkowska, senator Koalicji Obywatelskiej i reprezentantka, znaczy kandydatka wspólna Koalicji Obywatelskiej i PSL-u wspominała o tym, że chyba by próbowała zorganizować referendum właśnie w tej sprawie.
0: To tego nie słyszałem, natomiast ja jestem zwolennikiem referendum. Dokładnie tak. Chciałbym, żeby mieszkańcy w referendum się wypowiedzieli. Ja w tym referendum będę rekomendował właśnie wariant ograniczenia obszaru strefy czystego transportu, ale jeśli większość będzie chciała jednak, żeby to była strefa większa, taka jak obecnie, to oczywiście wtedy tę decyzję uszanuję.
1: Pytanie od słuchacza. A może w obrębie pierwszej obwodnicy powinni płacić wszyscy wjeżdżający do takiej strefy? Także i bogaci, i ci, którzy mają samochody elektryczne, bo w tej sytuacji w ramach pierwszej obwodnicy MPK mogłoby być za darmo.
0: No to bardzo ciekawy postulat, ale wydaje mi się, że generalnie ustawa o elektromobilności, na podstawie której uchwalane są strefy czystego transportu, chyba nie zezwala na pobieranie tych opłat od wszystkich samochodów, w tym również od elektryków. To jednak musi być jakieś takie kryterium oparte właśnie o to, jakie normy spełnia dany silnik, więc wydaje mi się, że to jest postulat niezgodny z prawem wyższego rzędu, czyli z ustawą.
1: No a co z ceną biletów komunikacji miejskiej?
0: No bo też Aleksander Miszalski podniósł te ceny. Mamy, nie wiem, czy pani wie, w Krakowie 4 zł koszt biletu 15-minutowego, na którym praktycznie nigdzie się nie da dojechać, bo są tak duże korki. W związku z tym ja proponuję cofnięcie tej podwyżki, którą wprowadził Aleksander Miszalski. Nie obiecuję, że obniżymy ceny biletów jeszcze niżej, bo to było moim zdaniem populistyczne i nierealne, ale cofnięcie tej podwyżki moim zdaniem jest realne.
1: Dobrze, to zapytam jeszcze tak. To co po tych 2 latach chciałby pan na pewno, że tak powiem, zostawić w mieście Kraków?
0: Chciałbym przede wszystkim posprzątać bałagan po swoich poprzednikach i przywrócić normalność. Czyli wiele osób podnosiło, że niestety stanowiska były obsadzane w oparciu o kryteria niemerytoryczne, tylko w oparciu o to, jaką kto miał legitymację partyjną, i to było fatalne. Chciałbym też zrobić rzetelny audyt, jak chodzi o funkcjonowanie urzędu i miejskich jednostek, poszukać oszczędności tam, gdzie te pieniądze są wydawane w sposób nieracjonalny. Chciałbym nie wprowadzać takich eksperymentów jak Aleksander Miszalski w postaci takiej właśnie wielkiej strefy czystego transportu. Chciałbym, żeby dla wszystkich były równe i uczciwe zasady. Chciałbym też, żeby prezydent był neutralny światopoglądowo, żeby nie był związany z jedną opcją polityczną i żeby wszyscy krakowianie, ci, którzy popierają Platformę Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację czy Partię Razem, czuli, że to jest ich prezydent.
1: To co w takim razie może pan obiecać, że nie zatrudni pan na przykład w magistracie, czy na przykład w miejskiej spółce,

0: kolegówce, swojego kolegi, koleżanki, znajomego, nawet jeśli jest super fachowcem?
1: Będziemy wszystkie stanowiska obsadzać w oparciu o konkursy i te konkursy żeby były jawne, żeby nawet każdy mógł uczestniczyć w takim wysłuchaniu danych kandydatów, tak żeby każdy mógł ocenić, czy rzeczywiście ci, którzy wybierają, są najlepsi merytorycznie, czy też są jakieś fory. No i po 2 latach krakowianie ocenią, czy rzeczywiście jestem słowny, czy nie. Ja będę robił wszystko, żeby decydowały tylko i wyłącznie kryteria merytoryczne.
0: Bo pana program jest podzielony na 11 takich obszarów, najwłaśnie nie dla kolesiostwa, między innymi naprawa finansów, to już pan wspominał. Transport, co jeszcze z transportem związane, co by pan chciał poprawić?
1: Moim zdaniem metro jest nierealne, nie będzie finansowania metra z budżetu państwa.
0: No jak powinniśmy... No premier przyjechał, powiedział, że to właściwie jest tylko formalność, tylko to papierologia, pieniądze się znajdą.
1: I pani w to wierzy?
0: Nie wiem, czy to jest kwestia wiary. No, premier przyjechał, powiedział, no to co, no to mam nie wierzyć?
1: No ja nie wierzę, bo to samo mówił, jak wybierali krakowianie Aleksandra Miszalskiego, więc Scott drugi raz mówi to samo i wtedy nie dobił.
0: No bo to było 100 konkretów na 100 dni też, tak by the way. Dobrze, ale wracając do metra, dla pana jest po prostu nierealne, rozumiem, tak? Że to są po prostu gruszki na wierzbie, tak?
1: Tak. Rozmawiałem z posłami koalicji rządzącej z członkami rządu i oni twierdzą, że tych pieniędzy nie będzie, więc zakładam, że tak jest. I na przykład z panią minister Pełczyńską. I w związku z tym, moim zdaniem, trzeba zamiast tego wzmocnić obecną komunikację poprzez zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów czy tramwajów, bo one często są nadmiernie obłożone, oraz poprzez doprowadzenie nowych linii autobusowych, tam teraz są tak zwane transportowe białe plamy, gdzie nie ma tych autobusów, jak na przykład na ulicy Starego Dębu, czy inne takie miejsca, plus dodatkowo budowanie nowych linii tramwajowych. Skoro nie stać na metro, to chociaż zbudujemy linię tramwajową na Kliny, na Złocin czy na Azory. I to jest moim zdaniem coś, co jest tak programem maksimum. Mam nadzieję, że przynajmniej część z tego uda się zrealizować przez te 2 lata, bo to będzie, jak pani sama powiedziała, bardzo krótka kadencja.
0: Kolejne pytanie od słuchacza. Nie kryje się pan z tym, że ma pan lewicowe poglądy, chyba że coś się zmieniło?
1: Nie.
0: Lewicowiec w Krakowie. Więc co pan myśli o sporze mieszkańców osiedla podwawelskiego ze społecznością muzułmańską dotyczącym utworzenia miejsca kultury muzułmańskiej, które według niektórych miałoby być nielegalnym meczetem? Czy pan będzie wspierał społeczności muzułmańską i hinduską w tworzeniu nowych miejsc kultu religijnego?
1: Nie będę wspierał, a to dlatego, że wydaje mi się, że generalnie państwo czy miasto powinno być neutralne właśnie światopoglądowo, więc nie powinno wspierać żadnych kościołów czy religii. Nie takie jest zadanie prezydenta. Poza tym wydaje mi się, że ten model imigracji, który jest wprowadzony w Unii Europejskiej, jak popatrzymy na to, co się dzieje w Paryżu czy w Londynie, się ewidentnie nie sprawdził. Ja bym proponował, żeby rząd w Polsce jednak wprowadził inną politykę imigracyjną, polegającą na tym, że otwieramy szeroko ramiona wobec wszystkich, którzy chcą się tutaj integrować, chcą się asymilować, a jednak nie tworzymy jakichś takich gett. Dlatego będę bardzo ostrożny, jak chodzi o ten element polityki w Krakowie.
0: Jakub, czy zamierza pan bez żadnego ale, gdyby został pan prezydentem Krakowa, kontynuować transkrypcję par jednopłciowych i brać pod patronat wydarzenia osób społeczności LGBT+, na przykład Marsze Równości?
1: No moim zdaniem prezydent nie jest do tego, żeby interpretować prawo, tylko żeby je realizować. Skoro jest takie zarządzenie, że transkrypcja małżeństw par jednopłciowych jest w Polsce legalna, to prezydent to musi robić. Nie chciałbym, żeby co innego robił prezydent Warszawy, co innego prezydent Krakowa, co innego burmistrz Zakopanego. Więc tak, dopóki takie jest prawo, to będzie taka transkrypcja, jeśli ja będę prezydentem. Natomiast za rok, proszę pani i szanowny panie pytający, są wybory parlamentarne. Jak pan uważa, że taka transkrypcja nie powinna mieć miejsca, to niech pan głosuje na prawicę. Jak ktoś uważa, że powinna mieć miejsce, to niech głosuje na lewicę. To są spory, które powinny być rozstrzygane na poziomie ogólnokrajowym. Ten, kto wygrywa wybory parlamentarne, ten decyduje, jakie w Polsce to jest prawo, a burmistrz czy prezydent mają to prawo realizować.
0: No a co z Marszami Równości, jeśli będzie taki wniosek? Czy pan by objął wtedy patronat nad takowym?
1: Jeszcze 2 czy 3 lata temu powiedziałbym, żebym objął, ale ostatnio ten w Krakowie akurat Marsz Równości się bardzo upartyjnił. Osoby, które go organizują, są aktywnymi działaczami politycznymi. Startowały z list Platformy Obywatelskiej do parlamentu. Jedna z tych osób pracuje w ministerstwie, w rządzie. W związku z tym ja bym nie chciał jednak obejmować patronatem wydarzeń stricte partyjnych.
0: Podał pan kwotę 85 milionów jako roczne koszty turystyki w Krakowie. To jakie to jest dokładne źródło tego wyliczenia? Jeśli się na przykład opróżnia śmietniki na plantach, to śmieci nie są znaczone swoje, turystyczne, a ile opłat za same śmieci rocznie miasto uiszczają hotele i restauracje? Tutaj chyba są dwie, że tak powiem, rzeczy w tym pytaniu od słuchacza. Bo z jednej strony koszty turystyki, a z drugiej strony, że jednak no, tutaj dokładają się hotele i restauracje.
1: Już odpowiadam. Generalnie moi współpracownicy wyliczyli to w taki sposób, że policzyli, jak to wygląda w miastach, gdzie turystyki prawie w ogóle nie ma, jaki jest koszt właśnie utrzymania czystości w tych miastach na jednego mieszkańca. Potem policzyli, sprawdzili, jaki jest w Krakowie, no i na tej podstawie im wyszło, że w Krakowie ten koszt właśnie jest o tyle, o 80 kilka milionów złotych wyższy niż powinien być, gdyby turystów nie było.
0: Kryspin. Finansowy labirynt Gibałów pod Krakowem ulokowali olbrzymi majątek, pisze Polityka. Czy będzie konflikt interesów? Oczywiście, że będzie. Kraków z deszczu pod Rynnę zaraz trafi. I co pan odpowie?
1: No w przeciwieństwie do moich poprzedników ja stosuję najwyższe zasady etyczne. Dlatego jeśli kupowaliśmy właśnie jakieś działki czy zakładaliśmy fabryki, to robiliśmy to pod Krakowem po to, żeby tego konfliktu interesów, jak byłem radnym, jak będę prezydentem, nie było. No i właśnie na tym polega przestrzeganie najwyższych standardów. Pan Majchrowski miał szkołę w Krakowie, szkołę wyższą, więc tu był konflikt interesów. Pan Miszalski miał firmę hostelową w Krakowie, więc też był ewidentny konflikt interesów. A u mnie tego konfliktu nie ma, bo te fabryki, które budowaliśmy, no to są właśnie w Brześciu, w Niepołomicach, czyli w miejscowościach pod Krakowem, na które prezydent Gibała, jeśli te wybory wygram, albo radny Gibała, tak jak jest obecnie, nie ma żadnego wpływu.
0: No tak, ale chyba były prezydent Miszalski chyba się pozbył wtedy udziału w tych hostelach, w tym hostelu, kiedy już był prezydentem, z tego co pamiętam. Proszę mnie poprawić, jeśli było inaczej.
1: Ma pani rację. Jako prezydent już nie było konfliktu interesów, jako radny był przewodniczącym Komisji Promocji i Turystyki Miasta i jednocześnie miał firmę, która działała w mieście, więc w tym sensie był konflikt. Potem jako prezydent rzeczywiście na szczęście już tego konfliktu nie było.
0: No bo wszyscy kandydaci, właśnie nie wszyscy, chyba sześcioro pokazali, jaki mają majątek. No pan jest tutaj, że tak powiem, krezusem, można powiedzieć, na tle innych. Ponad...
1: dobrze czy źle?
0: No, po prostu mówię, jak jest. No. Ponad 1 400 000 złotych w papierach wartościowych, mieszkanie warte prawie 4 miliony powierzchni 225 metrów kwadratowych. 150 tysięcy złotych oszczędności w polskiej walucie, około 4 tysięcy dolarów oraz około 4 tysięcy euro. No najbogatszy kandydat, no.
1: Ja jestem, pani redaktor, za tym, żeby do polityki szli ludzie zamożni, tacy, którzy już się dorobili, a nie tacy, którzy chcą się dorobić na polityce, więc traktuję to jako swój atut, jako swoją zaletę i tych, którzy tak uważają, zachęcam do głosu na mnie. Jeśli ktoś uważa, że osoby zamożne są w jakiś sposób podejrzane, to wprost mówię, niech na mnie nie głosuje, bo ja rzeczywiście jestem dosyć zamożny.
0: No w oświadczeniu za 2025 rok, czyli ubiegły, pan nie wykazał dochodów z działalności gospodarczej ani zasiadania w zarządach spółek i że jedynym pana dochodem była dieta radnego miejskiego w wysokości około 47 tysięcy, ponad niewiele. I co, pan żył za niespełna 4 tysiące miesięcznie? To niemożliwe.
1: Nie, żyłem z oszczędności, które powstały wtedy, kiedy prowadziłem działalność gospodarczą, czyli do roku 2024. Wtedy miałem dochody na poziomie około 50 tysięcy złotych rocznie, bo taką pensję pobierałem, czasami wyższe, czasami niższe, bo to różnie było, były jakieś premie. No i w związku z tym trochę z tego odłożyłem i stąd też te kwoty, które pani podawała, ulokowane w, na przykład właśnie w papierach wartościowych, które to kwoty teraz właśnie jako oszczędności służą mi do tego, żeby z nich żyć.
0: No w 2023, kiedy był pan członkiem zarządu spółki Duktor, tak to się nazywało, wykazał pan dochodu około 600 tysięcy. No i co się stało z tą spółką? Rozumiem, że przekazał pan ojcu, tak?
1: Na tak, poczet tak, długów. Powiedziałem, jakieś 50 tysięcy miesięcznie to było, czyli 600 tysięcy rocznie, zgadza się. A spółkę, udziały w tej spółce przekazałem ojcu. To jest spółka, która produkuje filament do drukarek 3D, bardzo innowacyjna, eksportowany do 70 krajów na świecie. I przekazałem ją ojcu, ponieważ rzeczywiście to, że byłem właścicielem tej spółki, budziło różne kontrowersje. Moi przeciwnicy zarzucali mi, że ponieważ ta spółka wzięła kredyt inwestycyjny, to w związku z tym jest jakieś zadłużona, że ja jestem zadłużony. No to moim zdaniem był absurdalny argumenty, ale żeby je przeciąć, przekazałem udziały w tej spółce ojcu w postaci darowizny.
0: A widzi się pan już w drugiej turze?
1: Nie. Sondaże często się mylą, jestem faworytem według sondaży, ale w realnym świecie różnie to bywa. Apeluję do wszystkich swoich zwolenników o pełną mobilizację do końca. Uważam, że może być bardzo różnie. Wszyscy pamiętamy, jak to było z Bronisławem Komorowskim. Wszyscy pamiętamy, jak to było z Rafałem Trzaskowskim, który się ogłosił prezydentem. Uważam, że polityka jest bardzo przewrotna i do końca nie możemy być pewni, jak to głosowanie się skończy.
0: No, mówi się, że jeśli nie teraz pan zostanie, bo to jest czwarte kandydowanie na prezydenta Krakowa, można powiedzieć, że ma pan niezły zapał, można powiedzieć, jest pan konsekwentny do bólu, czyli będzie, byłoby wtedy do 4 razy sztuka, no i ci, którzy znają dokładnie tam historię Krakowa ostatnimi laty, to mówią, że albo teraz, albo już nigdy. No pana taką najsilniejszą rywalką, przynajmniej tak z sondaży wynika, no to jest pani Monika Piątkowska, czyli senatorka Koalicji Obywatelskiej. Groźny rywal? Rywalka?
1: Jeszcze się odniosę do tego zapału, jeśli pani pozwoli, bo generalnie, jeśli pani redaktor w coś bardzo mocno wierzy, to trzeba być wytrwałym, konsekwentnym i nie można się poddawać, a ja wierzę w Kraków dla mieszkańców, nie dla partii politycznych, nie dla turystów, nie dla deweloperów, nie dla wielkiego kapitału, tylko dla mieszkańców.
0: No to to już jest manifest polityczny. Właśnie... Manifest polityczny tak na koniec, tak. A jaka byłaby, jaka byłaby pierwsza pana decyzja, gdyby pan został prezydentem?
1: Nie, pierwszą moją decyzją, pani redaktor, będzie przegląd kadr pod kątem właśnie tego, ile z osób zatrudnionych przez Aleksandra Miszalskiego dostało to miejsce pracy, a zatrudnił 211 w samym magistracie, według klucza merytorycznego, a ile według właśnie klucza legitymacji partyjnej. Uważam, że krakowianie mają prawo to wiedzieć. To był jeden z głównych argumentów za referendum, tak zwana epidemia kolesiostwa, więc trzeba z tym zrobić porządek.
0: I jeszcze jedno pytanie słuchacza. Może zanim metro, chociaż pan mówi, że to jest nierealne, no na pewno w ciągu 2 lat nic się nie wydarzy generalnie, no i nawet nie powstaną plany inwestycyjne, nic takiego, więc naprawdę gruszki na wierzbie, moim zdaniem też. No to może zamiast tego metra to nowe przystanki kolejowe i integracja z siecią MPK. Czy powiat krakowski powinien dokładać się do komunikacji aglomeracyjnej?
1: Tak, powinien, tylko właśnie po to powstają tak zwane ustawy metropolitalne, o których mówiłem. One właśnie służą koordynacji polityki transportowej pomiędzy gminami ościennymi a metropoliami i dlatego Kraków takiej ustawy bardzo potrzebuje, bo teraz tej koordynacji nie ma. Ona opiera się wyłącznie na działaniach dobrowolnych, a często tej dobrej woli ze strony obu stron, również władz Krakowa, brakuje i dlatego ta polityka leży na łopatkach.
0: No to co, to będą nowe przystanki kolejowe, integracja z siecią MPK?
1: Jeśli będzie ustawa metropolitalna, to na 100% będą, bo na to wymusi, a jeśli nie będzie, to będę rozmawiał z każdym osobno, burmistrzem czy wójtem gminy ościennych. Pewnie z częścią się nie porozumie, a z częścią nie, więc to jest dużo trudniej.
0: I jeszcze jedno pytanie. Czy będzie więcej pieniędzy na kulturę w Nowej Hucie? Bo co dalej z Muzeum Nowej Huty i z Nowochódzkim Centrum Kultury?
1: No z tymi dodatkowymi pieniędzmi to się nie rozpędzajmy, bo Kraków jest, tak jak mówiliśmy, w fatalnej sytuacji budżetowej, więc ja jestem uczciwy, nie jestem populistą. Nie będzie dodatkowych pieniędzy, które byśmy skądś wygenerowali, jeśli nie przesuniemy z jednego miejsca w drugie. Natomiast rzeczywiście do tej pory było tak, że bardzo duże fundusze szły na rynek główny, na Kazimierz, na dzielnice centralne, a bardzo mało dla dzielnic obrzeża, dla dzielnic peryferyjnych. Ja to zamierzam zmienić i Nowa Huta w tym sensie będzie dowartościowana kosztem dzielnic centralnych.
0: Czyli zrównoważony rozwój. Rozumiem, że te pieniądze tak były po prostu lokowane tam głównie, gdzie są turyści.
1: No, trafiła pani 10 na 10 i to jest coś, co mnie bardzo boli, że właśnie Jacek Majchrowski i potem Aleksander Miszalski dbali o to, żeby miasto miało taką dobrą wizytówkę na pokaz, czyli żeby te dzielnice, gdzie jest dużo turystów, dużo przyjezdnych, wyglądały pięknie i wspaniale, żeby były wspaniałe chodniki, wspaniałe drogi, wspaniałe latarnie, wspaniałe oświetlenie, a te dzielnice peryferyjne często nie mają ani chodnika, ani kanalizacji, no i są bardzo, bardzo niestety zapuszczone.
0: No, to pierwsza tura. Głosowanie w tę niedzielę. Zobaczymy, jak to będzie. Co się okaże generalnie, czy będzie druga tura? No prawdopodobnie będzie. Łukasz Gibała był z nami, kandydat na prezydenta Krakowa. Dziękuję bardzo, radny tego miasta. No i cóż, no i życzę dobrego popołudnia. Kłaniam się w pas i żegnamy Kraków. No piękne miasto. Tu trzeba oddać sprawiedliwość.
1: Dziękuję za rozmowę i serdecznie pozdrawiam rzeczywiście z przepięknego Krakowa.
2: To były 3 najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Uwaga kierowcy, poważne utrudnienia na Krajowej 15 w Wielkopolsce. W pobliżu Krotoszyna doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego. Policja wyznaczyła objazdy ulicami miasta. Policjanci zatrzymali w Mławie 47-letnią matkę Bartosza G., oskarżonego o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai. Śledczy przeszukali dom i zabezpieczyli nośniki danych, telefony i dokumenty. To w związku z nowymi wątkami badanymi przez prokuraturę, w tym o domniemanym podżeganiu do zbrodni. Wcześniej rodzina zamordowanej domagała się interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie umorzonego wcześniej wątku gróźb. Z kolei, jak ustalili dziennikarze Polsat, tu Katarzyna G. miała próbować zlecić zabójstwo trzech osób, które dążyły do skazania jej syna. Niejasności w sprawie prezydenckiego spotkania w Nowym Jorku. Za wynajem miejsca pod organizację polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego zapłaciło stałe przedstawicielstwo przy ONZ. Wynajęło pomieszczenia dla kancelarii prezydenta, mimo że organizatorem była prywatna fundacja. Ustalili autorzy podcastu w związku ze śledztwem Mariusz Gierszewski z Radia Z i Dominika Długosz z Newsweeka. Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz śledczy, kancelaria ma zwrócić przedstawicielstwo 35 tysięcy dolarów.
1: Siedziba Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku, gdzie w poniedziałek odbył się polsko-amerykański szczyt gospodarczy, wynajęto dla kancelarii prezydenta. Tak zapewnia stałe przedstawicielstwo przy ONZ. Stoi to w sprzeczności z zapewnieniami przedstawicieli kancelarii prezydenta, że organizatorem szczytu była prywatna fundacja. W miniony weekend ujawniliśmy historię płatnych pakietów, które miały zdaniem naszych informatorów być pakietami na spotkanie z Karolem Nawrockim. Fundacja organizująca szczyt w Nowym Jorku miała sugerować amerykańskim firmom, że jeśli wykupią pakiet, to będą miały szansę spotkać się z prezydentem.
0: A więcej o tej sprawie przeczytacie na radioz.pl. Wykryty w pobliżu bazy w Redzikowie dron nie stanowił zagrożenia. Cały czas był obserwowany. Resort obrony na portalu X poinformował, że dron nie operował nad amerykańską bazą, ale jego lot odbywał się z naruszeniem strefy, w której obowiązuje zakaz lotów. Służby ustaliły także miejsce, w którym był operator maszyny. Lubelszczyzna robi co może, żeby przygotować się na zagrożenie. Szkoły trenują uczniów z bezpieczeństwa, a szpitale ćwiczą ewakuację. Ostatnie alarmy pokazały, że nie wszystkie instytucje wiedzą, jak się zachować. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Wiele szkół mimo zagrożenia prowadziło lekcje, opowiadają mi uczniowie z Lublina.
3: Nie było chowanie się.
2: Nie było.
3: Nie było. Cały czas lekcje były.
2: To absolutnie niedopuszczalne, bo nawet przy braku piwnicy wystarczy wyjść na korytarz, mówi mi Mariusz Banach, wiceprezydent Lublina.
4: Znaleźć na korytarzach takie miejsca, gdzie nie ma okien.
2: Jeszcze trudniej jest w szpitalach, dlatego już teraz za budowę nowego schronu bierze się wojewódzki szpital specjalistyczny, mówi mi dyrektor Piotr Matej.
5: Tam będą dodatkowe magazyny, żywności, wody.
2: Budynek będzie chronił, leczył i zabezpieczał 800 osób. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Lubelszczyzna instaluje nowe syreny i organizuje ćwiczenia dla mieszkańców. Nastroje na Litwie wobec zagrożenia ze strony Rosji dosyć spokojne. Reporter Radia Z rozmawiał z merem rejonu wileńskiego. Wilno leży 30 kilometrów od granicy z Białorusią. Jesteśmy gotowi na prowokacje, mówi naszemu wysłannikowi Maciejowi Bąkowi Robert Duchniewicz.
6: Nie ma tak chyba na dzień dzisiejszy, żeby byłoby dużo chaosu. To znaczy mieszkańcy jeszcze być może nie uświadamiają do końca i nie wierzą, że mogłoby dojść do jakiegoś poważniejszego incydentu.
7: Ten dron uzbrojony na przykład, który został zestrzelony pod Kownem, no to tak. Już była rzecz tak, to, alarmująca.
6: Tak, to jest rzecz alarmująca, jasne. Wiemy, że dron był rosyjski chyba, ale nie wiemy, czy on z trajektorii gdzieś odeszedł, czy on był ukierunkowany celowo do tego miejsca.
0: Litwini dostali dobre informacje z USA. Prezydent Gitanas Nauseda informuje, że w drodze do państw bałtyckich są amerykańscy żołnierze. W czerwcu około 1000 z nich opuściło Litwę. Teraz ten brak zostanie uzupełniony, być może z naddatkiem. Poważny incydent na lotnisku we Wrocławiu. 23-latek z Tunezji sforsował ogrodzenie, bo chciał polecieć do Palermo. Został zatrzymany w samolocie. Sąd w trybie przyspieszonym rozpatrzył toczy jego sprawę. Szczegóły zna reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: 23-latek rano wspiął się na 3-metrowe ogrodzenie z drutem kolczastym. Udało mu się wejść na płytę lotniska i tam w tłumie pasażerów wejść do samolotu.
9: Funkcjonariusze interwencji specjalnych Straży Granicznej pojawili się na pokładzie samolotu i zatrzymali tego mężczyznę.
8: Jak mówi mi rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski, wszystko trwało kilka minut. Obywatelem Tunezji zajmie się sąd, a służby też wyjaśniają, jak mogło dojść do tego incydentu i co można zmienić w zabezpieczeniach. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Mężczyzna jest w Polsce legalnie. Sukces łowców głów z małopolskiej policji. Zatrzymali w Krakowie jednego z liderów mafii okradającej seniorów metodą na legendę. Poszukiwany listem gończym był 29-letni Rom. Jak wpadł i co ma na sumieniu? O tym krakowski reporter Radia Z, Przemek Taranek.
10: Mężczyzna pełnił rolę logistyka w gangu. Znajdował potencjalne ofiary, dzwonił do nich, namawiał do przekazania gotówki i biżuterii, a następnie wysyłał po kosztowności tak zwanych odbieraków, powiedziała mi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
11: Ten człowiek ma udowodnionych już co najmniej 6 takich oszustw, podszywając się pod wnuczka, pod policjanta. Wyłudził od starszych osób blisko 500 000.
10: Oszust ukrywał się za granicą, ale policjanci go wytropili, a kiedy wrócił do kraju, zatrzymali w jednym z mieszkań w Nowej Hucie. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Policjanci apelują do seniorów, by pod żadnym pozorem nie przekazywali obcym osobom pieniędzy ani innych kosztowności. Gdynia nie może się otrząsnąć po pokazie najnowszej produkcji Jana Cholubka. Festiwal otworzył film Dziki, Dziki Wschód. To wojenny thriller, którego akcja toczy się w 1943 roku. Do miasteczka, z którego zostali wywiezieni Żydzi, przyjeżdża tajemniczy niemiecki urzędnik, który ma przeprowadzić śledztwo. Jego obecność wyciąga na wierzch głęboko skrywane sekrety mieszkańców. To film bardzo aktualny, o pewnym kole zamachowym historii, która wrzuca kolejne narody w spirale agresji i nienawiści, mówił reżyser.
12: Ja tym filmem chcę jakoś uderzyć w stół i powiedzieć, że znowu jesteśmy w momencie historii, który jest niebezpieczny dla nas, Europejczyków, i że jest to moment, w którym Europa się dzieli pod sztandarami lokalnych nacjonalizmów i że to jest niezwykle groźne. To jest bardzo niebezpieczny moment, w którym takie ultraprawicowe ideologie przebijają się do głównego nurtu, ludzie zaczynają w to wierzyć, tak jakby zapomnieli, czym się to kończy.
0: W filmie grają m.in. Itai Tiran, Robert Więckiewicz i Joanna Kulik. Dziki, Dziki Wschód wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Złote Lwy. Laureatów poznamy w sobotę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
14: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
15: Dzień dobry.
14: Witam, panie marszałku. Zaczynamy od krótkiej piłki. Jakże może być inna?
15: Tak od razu, panie redaktorze, krótkiej piłki.
14: Taki od razu strzał. Poproszę odpowiedź tak czy nie. Czy należy wprowadzić całkowity zakaz reklam i promocji alkoholu? Tak czy nie?
15: Tak.
14: Tak, odpowiada nasz gość. Zapraszam państwa. Poproszę o wyrażenie państwa opinii. Wystarczy wejść na radioz.pl i kliknąć. Ale podobno na kilka godzin przed piątkowym głosowaniem to właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe interweniowało u marszałka Czarzastego i ta ustawa o zakazie reklamy alkoholu znikła z planu głosowań. Co się stało?
15: Nie ma takiej formuły jak interweniowanie u marszałka, tylko pani Pełczyńska-Nałęcz, gdyby była posłanką, a nie jest, to wiedziałaby, że zdarzają się takie sytuacje i w tej kadencji wcześniej.
14: To co się zdarzyło?
15: Że kluby zwracają się do marszałka Sejmu o to, aby zdjąć z porządku głosowań jakiś punkt. Tak było chyba nawet i na poprzednim jeszcze posiedzeniu. I jest to obyczaj stosowany, może nie za często, ale wtedy, kiedy, tak jak w przypadku naszego klubu, posłowie chcieli mieć jeszcze możliwość zapoznania się, bo jest bardzo dużo poprawek w tym zakresie, ale także opinii. Niektóre poprawki prawdopodobnie i niektóre przepisy wymagają notyfikacji, więc naprawdę się nic nie dzieje.
14: Czyli i to jest... Prosiliście o przełożenie głosowania.
15: Tylko i wyłącznie.
14: A bo wie pan, co pani minister Pełczyńska napisała?
15: Nie, ale nie
14: że jakieś
15: wiem, ale
14: lobby
15: nie
14: się
15: wiem.
14: Zaniepokoiło. I pytanie, jakiego lobby interesy reprezentuje PSL?
15: Nie wiem, co pani Pełczyńska-Nałęcz mówi, myśli i kompletnie mnie to nie interesuje. Dlatego,
14: ale to jest minister w pańskim rządzie.
15: Dlatego, że tego typu wypowiedzi to są wypowiedzi, które powinny, jeżeli już, to towarzyszyć opozycji, a nie osobie, która jest w rządzie.
14: Pani minister, miejsce jest w opozycji, a nie w rządzie? Zachowuje się jak polityk opozycji?
15: Takie wypowiedzi, tak.
14: No dobrze, ale powtórzę jej pytanie. Jakieś lobby się zaniepokoiło? Jakie lobby interesuje, czy reprezentuje PSL?
15: Żadne. I zapewniam pana, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu ten projekt ustawy, jeżeli marszałek tak uzna, zostanie wprowadzony do porządku.
14: Wczoraj pan skrytykował w Polsat News panią minister Pełczyńską. Powiedział pan, że nie chce mieć nic wspólnego z taką koalicjantką. Dzisiaj pan te słowa powtórzył. Wie pan, jak zareagowała? Ona uważa, że pan się odgraża metodami kagańcowymi.
15: Och, strachy jakieś takie słyszę od samego rana. Ja uważam, że Szymon Hołownia, który zrobił pierwszy krok i został szefem klubu, powinien zostać szefem partii. I chcę przypomnieć, że wszyscy ci, którzy należą do Polski 2050, Centrum, czy to posłowie, czy to politycy, gdyby nie Szymon Hołownia, nie byliby w tym miejscu, gdzie są, więc niech także biorą to pod uwagę i uwzględniają w swoich działaniach politycznych.
14: Zamiast usunąć reklamę alkoholu, lepiej usunąć z rządu ministra, który się tego domaga, pisze pani Pełczyńska na Łęcz.
15: Nie podbijajmy wypowiedzi nieistotnej.
14: No dobrze, ale jest jeszcze wypowiedź drugiego koalicjanta, pani Joanna Wicha, posłanka Lewicy, mówi tak, niech PSL wytrzeźwieje i posłucha głosu społeczeństwa, bo 80% chce tych wszystkich ograniczeń.
15: Wolę rozmawiać z przedstawicielami Lewicy, którzy nie obrażają niepotrzebnie, a pani poseł chyba się zagalopowała. Naprawdę, pani poseł też jest pierwszą kadencję i też może nie wie, że takie przypadki się zdarzają. Jest to burza w szklance wody.
14: O co chodzi w tej sprawie?
15: O nic, panie redaktorze.
14: Kto z kim walczy? Ale lobby spirytusowe z lobbym browarniczym?
15: Na przyszłym posiedzeniu Sejmu ten projekt będzie głosowany.
14: Na 100%.
15: Kropka.
14: No dobrze, Amerykanie odwołali jutrzejsze spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Oficjalny komunikat jest taki, że z powodu konfliktu terminów. Czy jest jakieś drugie dno tej decyzji?
15: Moim zdaniem nie. Prawdopodobnie chodzi o kolizję właśnie terminów, bo planowana jest wizyta przywódcy Chin w Stanach Zjednoczonych. Być może jest to powód. Najważniejsze jest to, że w komunikacie wybrzmiało to, że ta wizyta jest po prostu przełożona na inny termin. Tak się zdarza, szczególnie wtedy, kiedy na świecie jest gorąco, a wiemy, że jest gorąco. Na naszej wschodniej granicy coraz więcej różnego rodzaju dziwnych działań, niepokojących, które także powodują to, że no, taka wizyta moim zdaniem jest i będzie potrzebna.
14: Ale to wszyscy rozumieją, zwłaszcza po ostatnim wpisie Donalda Trumpa dotyczącym stałej bazy. Ale Sławomir Cenckiewicz, były szef BBN-u, twierdzi, że to znak, to sygnał, że tylko prezydent ma otwarte drzwi do Waszyngtonu.
15: No i niech tak sobie pan Sławomir Cenckiewicz myśli, to jest jego prawo. Ja uważam, że Władysław Kosiniak-Kamysz jako jeden z nielicznych ministrów obrony narodowej w Europie ma modelowe relacje osobiste z Pittem Hegsethem i nigdy bym nie używał sarkastycznych wypowiedzi, gdyby okazało się, że na przykład Donald Trump zdejmuje z agendy spotkanie z prezydentem Nawrockim, bo po prostu takie rzeczy się zdarzają, ale to już pozostawiam do osobistej oceny pana profesora Cenckiewicza. Ja chcę tylko powiedzieć, że osobiste, widzi pan, panie redaktorze, relacje są bardzo ważne i ja osobiście bardzo cenię tą relację, którą wypracował sobie prezydent Nawrocki z prezydentem Trumpem, tylko pamiętajmy, że to nie jest najważniejsze, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, bo prezydenci się zmieniają, a państwa muszą dalej ze sobą współpracować.
14: To jeszcze jeden cytat z tego komunikatu MON-u, który informował o przełożeniu tego spotkania. Po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów paktu. No, brzmi to trochę niepokojąco. Czy pan wie, o co chodzi?
15: Wiem, że chyba w weekend odbyło się spotkanie szefów sztabów, także z szefem sztabu wojsk NATO w Europie i prawdopodobnie chodzi o to, że przygotowywana jest nowa strategia na nowe wyzwania i zagrożenia. Bo jeżeli słyszymy, że właśnie w Chinach Rosja zamawia tysiące silników do dronów, no to raczej to nie jest sygnał, który można powiedzieć, że jest gałązką pokoju.
14: Ale po takich słowach Polacy mogą się zaniepokoić. Czy dobrze, że takie słowa znalazły się w komunikacie?
15: Znaczy, dzisiaj trzeba mówić szczerze do bólu prawdę. Nie dlatego, że Polacy się mogą zaniepokoić lub mogą się uspokoić, tylko żeby wiedzieli, że zagrożenie jest realne.
14: Okej, to jeszcze jedna sprawa niepokojąca. Kilka dni temu, ujawniły to wczoraj wieczorem media, nad amerykańską bazą w Redzikowie pojawił się nieuprawniony dron. I wojsko zamiast, nie wiem, zneutralizować tego drona, zestrzelić go, wie pan co zrobiło? No. Oficer dyżurny zadzwonił na numer alarmowy 112. Jak pan to skomentuje?
15: No blamasz, jeżeli tak faktycznie było. No blamasz. Dzisiaj potrzebne są jasne, zdecydowane reakcje wojska na tego typu działania, żeby obywatele wiedzieli, że czują się bezpiecznie.
14: No okazuje się, że podobno ta baza jest chroniona przez taki batalion ochronny. No, pytanie, czy oni nie mają żadnego sprzętu antydronowego.
15: No, ale oficer dzwoniący na 112 wydaje sobie sam świadectwo.
14: Sławomir Mencen napisał krótko: nasze państwo to mem. Zgadza się pan z nim?
15: Nie, nie zgadzam się. Naprawdę, jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa, to dzięki aktywnej polityce Polskiego Stronnictwa Ludowego i Władysława Kosiniaka-Kamysza jesteśmy w dużo lepszym miejscu niż za ministra Błaszczaka, który nawet ostatnio chyba u pana redaktora dywagował nad artykułem 5 i tak do końca nie zrozumiałem, o co mu chodzi. Może pan podpowie mi, wyjaśni.
14: Mówi pan o przyjściu z pomocą Estonii.
15: Tak.
14: No dobrze, ale wracając
15: do
14: tego drona.
15: Błaszczak, proszę mi powiedzieć.
14: On niejednoznacznie odpowiedział.
15: No właśnie, a ja uważam, że na takie pytania trzeba odpowiadać jednoznacznie, bo jeżeli jeden z naszych sojuszników, takich jak Litwa czy Łotwa, będzie zaatakowany, to my nie możemy dywagować jak pan Błaszczak, tylko odpowiadać jednoznacznie, realizując artykuł 5, pomagając naszemu sojusznikowi.
14: Czyli jeśli Estonia zostanie zaatakowana, polskie wojsko
15: musi pójść
14: z pomocą.
15: Bo taka jest logika artykułu 5.
14: Dobrze, krótka piłka, odsłona numer 2, 3 krótkie pytania. Buta doktora Kacprzyka może zatopić koalicję, tak czy nie?
15: Buta jest z pewnością, ale to jest chyba jeszcze nie powód, żeby zatopić koalicję.
14: Ja mówię o koalicji rządzącej.
15: No właśnie, to i odpowiadam.
14: Czyli nie. Dziki w miastach trzeba odstrzelić natychmiast, tak czy nie?
15: Dziki w miastach trzeba po prostu uśpić i przewieźć w tereny, gdzie mogą sobie normalnie funkcjonować.
14: Więcej strączków w szkole wyjdzie dzieciom na zdrowie, tak czy nie?
15: Pan do czego tutaj pije, panie redaktorze?
14: No do diety planetarnej.
15: Powrócę do pierwotnego wątku naszej rozmowy. Do czego pan pije?
14: Zaczęliśmy od picia i kończymy picie.
15: No właśnie, a może
14: no dobrze,
15: sprawdzimy, co tu mamy w szklaneczkach.
14: Dieta planetarna, okej czy nie okej?
15: Dla mnie to jest w ogóle niepotrzebny temat, dający paliwo Prawu i Sprawiedliwości i wszystkim partiom po prawej stronie.
14: Czyli niepotrzebnie wprowadzona to zostało przez panią minister Nowacką?
15: Myślę, że akurat centralnie nie powinniśmy narzucać jadłospisów w szkołach.
14: To jeszcze mamy odpowiedź na nasze pytanie, czy należy wprowadzić całkowity zakaz reklam i promocji alkoholu. Tak odpowiada 63% ankietowanych biorących udział w naszej sondzie. Nie, 37%. Przechodzimy teraz do internetu.
13: To jest gość Radia Z.
14: No właśnie, to czego możemy się spodziewać na tym kolejnym posiedzeniu, gdzie już będzie głosowanie?
15: Ale czego?
14: Mówię o zakazie reklam alkoholu i promocji alkoholu. No,
15: w wypracowanym sprawozdaniu przez komisję będziemy głosowali całą tą ustawę.
14: Będą jakieś poprawki, na przykład dotyczące jakichś dziedzin, winiarni czy innych?
15: Nie, znaczy
14: fabryk produkujących
15: alkohol. Mamy dwa tygodnie, panie redaktorze. Gdyby ta ustawa nie została przegłosowana, to ja bym rozumiał oburzenie. Ale ta ustawa jest po prostu na wniosek jednego z klubów. Mogło to się zdarzyć, że także innego klubu. Została przeniesiona na kolejne głosowanie. Ja uważam, że temat jest zamknięty i nieistotny na tyle, żeby kolejny dzień opowiadać o tym, że pani Pełczyńska-Nałęcz kogoś nazywa lobbystami. Już nie pierwszy, nie ostatni raz i świat się nie zawalił od jej, że tak powiem, insynuacji.
14: Insynuuje pani minister?
15: Myślę, że tak, no.
14: Tak? To mocne słowo.
15: A tam mocne. Normalne, panie doktorze.
14: No insynuacja to jest...
15: No ale przecież powiedziała, że jacyś lobbyści tutaj gdzieś chodzą i pukają.
14: Nie ma żadnych lobbystów w tej sprawie.
15: Nie.
14: No dobrze, wróćmy do pana doktora Kacprzyka. Pana zdaniem jego sprawa nie zatopi koalicji rządzącej. Widział pan to nagranie, kiedy Dawid Kacprzyk mówi reporterowi Kanału Zero w przypływie szczerości, że ma w D całą tę aferę.
15: No więc jak ktoś za szybko awansuje i dojdzie do pewnych zaszczytów, no to później się okazuje, że nie dorósł do nich. Ja jako historyk mogę powiedzieć, że w starożytności był tak zwany corpus honorum, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli ścieżka kariery zawodowej i nikt nie mógł przeskoczyć o 3-4 stopnie, tylko po prostu odbyć tą karierę. No, widocznie 20-paroletni lekarz, który jest szefem SOR-u, to jest zbyt wiele dla pana Kasprzyka. Nie dźwignął tego mentalnie i jak widać, nadal nie wyciąga wniosków z tego, co się stało.
14: Czy to normalne, że do tej pory po tych 3 miesiącach od wybuchu afery nie przesłuchała go prokuratura?
15: Panie redaktorze, pan dobrze wie, że

0: ograniczeniach...
1: Ale ta sprawa?
0: Sprawa pana doktora Kasprzyka pokazuje, zdaniem pani minister Nałęcz, że nie powinno się odkładać o rok wejścia w życie ustawy o ograniczeniach zarobków lekarzy. O to chodzi.
1: A, o to chodzi. No naprawdę...
0: Minister zdrowia powiedziała, że to wejdzie dopiero w 28.
1: Rząd partii demokratycznych nie ma lepszego recenzenta jak członkini tego rządu. Przecież jest forum rządu. Tam można zabrać głos, tam można coś powiedzieć, tam można się po prostu nie zgadzać, natomiast wylewać swoje żale wtedy, kiedy jest się nieskutecznym w łonie rządu, a nie po prostu pewnie przychodzi pani minister, siedzi na posiedzeniu rządu, później wychodzi i twituje i komentuje rząd. No to jest po prostu, znaczy pomylenie kompletne rólu.
0: Czy uważa pan, że twitowanie to jest objaw, przepraszam, pewnej bezradności?
1: No...
0: I bezsilności.
1: Nie wiem.
0: Może ona po prostu zderza się ze ścianą w rządzie.
1: Mam wrażenie, że w tym programie jest więcej pani Pełczyńskiej-Nałęcz niż mnie. Jeżeli pan chce z nią porozmawiać, to proszę ją zaprosić.
0: Nie, myślę, że posiadanie piłki należy absolutnie do pana.
1: No
0: 99.
1: No to uspokoił mnie pan po prostu.
0: Maciej Berek powiedział w TVN24, że poczeka krótkie tygodnie na zaproszenie na ślubowanie od prezydenta. Jak pan myśli, ile to potrwa? Krótkie tygodnie.
1: Zastanawiam się, panie redaktorze, bo jeżeli prezydent będzie stosował zasadę, której, według której przyjmował ślubowania, czy odbierał ślubowania, no to nie ma powodów, dla których pan Maciej Berek tego ślubowania nie powinien składać. Bo nie jest rolą kancelarii prezydenta sprawdzanie teczki personalnej pana ministra Berka, bo to komisja sejmowa, która zgodnie z kryteriami przyjętymi z przepisami prawa, zweryfikowała to i dała rekomendację do Sejmu, żeby wybrać pana Berka na sędziego.
0: A weryfikacja jest stuprocentowa?
1: To jest taka jak zawsze.
0: Bo pan marszałek Bosak, który był tutaj wczoraj gościem w Radiu Z, ma wątpliwości co do tego, że zasugerował, że on chciałby zobaczyć dowód, że rzeczywiście pan minister Berek wykonywał przez 10 lat zawód adwokata.
1: Ale to pan marszałek, tak jak każdy poseł, mógł przyjść na komisję, zadać pytanie i uzyskałby odpowiedź. Teraz sięganiem to może jeszcze, panie redaktorze, weźmiemy zaświadczenie zbierzmowania.
0: Ale to nie jest Kościół katolicki.
1: Nie szkodzi, ale...
0: Konstytucyjny.
1: Ale my jesteśmy...
0: Nie jesteśmy państwem wyznaniowym. O czym pan mówi, panie
1: ale
0: marszałku?
1: Pan, ale pan redaktorowi się oczy zaświeciły. Nie wiem, czy pan redaktor by w tym kierunku nie chciał zmierzać.
0: Nie, dziękuję bardzo. Uważam, że każdy ma prawo pełnić funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego i niekoniecznie potrzebne jest do tego bierzmowanie.
1: To też prawda. Ja oczywiście użyłem tutaj swoistego sarkazmu, bo dzisiaj prześwietlanie pana Berka, kiedy już ten proces ma za sobą, ma znamiona, że tak powiem, jakichś decyzji politycznych.
0: A pana zdaniem dojdzie do siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego? Pan by to radził władzy?
1: Ja jestem zwolennikiem innego rozwiązania, a ono prawdopodobnie jest bliskie.
0: Jakie?
1: Że bo słyszymy w przestrzeni publicznej, że sędziowie do tej pory broniący jak niepodległości pana Święczkowskiego zaczynają zastanawiać się, czy lepiej, żeby Trybunał był pisowski, czy żeby oddać go obywatelom. Ja uważam, że lepiej, żeby go oddać obywatelom.
0: Ale co to konkretnie by oznaczało?
1: To by oznaczało, że ci sędziowie, którzy stanowili przyboczną gwardię, już nie mówię o panu Pawłu Piotrowiczu oczywiście, ale inni, że wzięliby udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów.
0: I zdradziliby pana prezesa
1: To znaczy, Trybunału. Co to znaczy zdradzili? Dlaczego?
0: No nie wiem.
1: To znaczy, czy przysięgali mu wierność?
0: Aha, czyli pan zachęca ich do takiego...
1: Zachęcam. Bardzo serdecznie zachęcam, żeby pomogli przywrócić Trybunał obywatelom i żeby Trybunał przestał być pisowski. Tak?
0: Czyli szuka pan Brutusa w Trybunale.
1: Zachęcam.
0: Może będzie kilku Brutusów.
1: Ale nie jestem naiwny i mam wrażenie, że niestety, jeśli chodzi o ślubowanie pana sędziego Berka, to jest czysta polityka i w oparciu o te przesłanki niestety uważam, że pan Berek może być niezaprzysiężony. Wie pan, że to sobie posłowie w ogóle zrobili sami?
0: Wiem. A no mówi pan o uroczystości w sali kolumnowej?
1: Tego wcale nie musiało być, prawda? Dlatego, że...
0: A uważa pan, że to jest okej?
1: Znaczy, ja uważam, że nikomu wtedy piszącym tę ustawę nie przyszło do głowy, że prezydent będzie sobie jak w ulęgałkach wybierał, od kogo odbierze ślubowanie, od kogo nie odbierze.
0: Prezydent nie przyjmuje

0: Przyjmując ślubowania, łamie prawo?
1: Prezydent, nie przyjmując ślubowania, łamie prawo.
0: Czy posłowie, odbierając ślubowanie od sędziów w sali kolumnowej, łamią prawo, czy nie?
1: Moim zdaniem, panie redaktorze, posłowie nie odbierają ślubowania od pana sędziego.
0: Ale jak to?
1: Pan sędzia zachował się moim zdaniem bardzo przyzwoicie, podobnie jak profesor Patyra, że zwrócił się do pana prezydenta grzecznie, że właśnie mija termin, kiedy powinien objąć urząd sędziego i chciałby to ślubowanie złożyć. Panie redaktorze, pan się zaczyna uśmiechać. A jak się chce pana zapytać, czego pan się chce uśmiechnąć?
0: Ja się uśmiecham do pana.
1: Nie, ale pan, panie redaktorze, ma widocznie inne
0: zdanie. Uśmiecham się do pana.
1: Inne zdanie ma pan w tej sprawie.
0: Nie, ja pana pytam.
1: A to niech pan odpowie.
0: Pan jest fachowcem i pan jest wicemarszałkiem Sejmu. Więc moje pytanie jest takie. Jeśli pan prezydent, pana zdaniem, łamiąc prawo, nie przyjmie tego ślubowania, to czy powinna być powtórka z tej uroczystości w sali kolumnowej wobec pana ministra Berka?
1: Jeśli minie jakiś czas, załóżmy 2-3 tygodnie i nie będzie odzewu, to uważam, że pan sędzia Berek, który wie, że złożenie ślubowania jest jego obowiązkiem, powinien złożyć ślubowanie, które w takiej, a nie innej rzeczywistości jest jak najbardziej skuteczne.
0: Czyli w Sejmie.
1: No ja nie wiem, a można
0: a gdzie?
1: Można w Trybunale.
0: No ale w Trybunale nie będzie, przepraszam, wpuszczony do Trybunału.
1: A skąd pan wie?
0: No chyba, że
1: panie,
0: będzie...
1: że pan coś wie, a nie chce pan powiedzieć. Może pan powie, coś pan wie więcej.
0: Ja nic nie wiem. Panie marszałku, to pan powinien wszystko wiedzieć.
1: Ale ja to, co wiem, to panu odpowiadam, a pan robi minę fakira.
0: Fakira, wow. Fakir. Prezydent Nawrocki powiedział, że sam decyduje o swoim kalendarzu, o tym, kiedy i z kim się spotyka i nikt nie musi płacić za spotkanie z nim. Wierzy pan prezydentowi?
1: Ja uważam, że ta wypowiedź zamyka ten temat po prostu, no.
0: Ale minister Sikorski uważa inaczej. Uważa, że obiecywanie dostępu do prezydenta, czyli na przykład ktoś w jego imieniu, może się wiązać z kłopotami prawnymi.
1: Panie
0: może tu jest pies pogrzebany.
1: Pan jest dziennikarzem już od paru ładnych lat i pan wie, że tego typu rozwiązania, o których mówimy chyba od soboty, to są rozwiązania stricte amerykańskie. One funkcjonują w przestrzeni
0: Ameryki. Czyli co, Donald Trump za spotkanie bierze kasę ze sobą
1: zdjęcie. I nie tylko on, tylko to nie jest kasa do kieszeni, tylko o ile pamiętam, zarówno za Baracka Obamy, ale także za Clintona, fundacje współdziałające z tymi prezydentami zbierały środki także na tego typu spotkania, które były przeznaczane na jakieś biblioteki i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli chodzi o przestrzeń amerykańską, to jest moim zdaniem działanie jak najbardziej u nich zrozumiałe i naturalne. Czy ta fundacja robiła to na własną rękę, czy za zgodą prezydenta, no to pan redaktor Rymanowski ma takie, że tak powiem, wejścia w różnych miejscach, że jak zaprosi się, albo pan prezydent przyjdzie tutaj do tego studia,
0: dobrze,
1: to na pewno...
0: zapytamy prezydenta.
1: No więc to chyba będzie najprostsze.
0: Pytanie od słuchaczy. Panie marszałku, teraz to co tygrysy lubią najbardziej?
1: Ojej.
0: Przyzna pan. Paweł, proszę powiedzieć prosto, jak chłop chłopu. Co PSL zrobił dla mężczyzn? Dlaczego dalej jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który ma nierówny wiek emerytalny?
1: No i co temu, co temu chłopu mam odpowiedzieć?
0: No, cokolwiek pan chce. U nas jest wolność słowa. Może pan powiedzieć cokolwiek.
1: Uważam, że wiek emerytalny, jaki obowiązuje, jest póki co najbardziej optymalny.
0: I nie należy go zmieniać.
1: Nie.
0: A na przykład liderzy Konfederacji uważają, że trzeba zrównać wiek emerytalny mężczyzn i kobiet.
1: No to niech liderzy Konfederacji to wprowadzą w życie, bo łatwo opinię wydawać, siedząc w opozycji.
0: WTF.pl. W obliczu zagrożenia ze wschodu, jak pan skomentuje, panie marszałku, fakt, że polskie służby wywiadowcze mają mniejszy budżet niż miasto stołeczne Warszawa zaplanowała na wodociągi i kanalizację?
1: Panie redaktorze i drogi panie, nie można porównywać budżetu miasta wyciągniętego jakby z jakiejś części budżetu w stosunku do środków na służby. Nie jestem przekonany o tym, że państwo polskie w obliczu zagrożenia oszczędzałoby na służbach specjalnych. Na pewno tak nie jest.
0: No ale jednak jak popatrzy się na przykład na budżet służby wywiadu wojskowego, to proszę sobie wyobrazić, zapewne pan o tym wie, że z roku na rok jest on niższy, mniejszy. Czy to nie jest paradoks
1: w obliczu zagrożenia? Pan wie, że tak na pewno jest?
0: Tak, jest, bo to są dokładne dane.
1: No to jeżeli tak jest, to...
0: Służba wywiadu wojskowego.
1: Uważam, że na służby, szczególnie tego typu, nie powinno brakować środków, powinny być zwiększane, a nie zmniejszane.
0: Dominik, premier informuje, że Rosja zaatakuje hybrydowo, że będzie to egzamin dla nas wszystkich. Jak zatem realnie przygotowujecie kraj na kryzys? Na przykład brak prądu, brak gazu, skażenia wodą. Dlaczego nie uruchomiliście jeszcze masowych szkoleń z OC? Kiedy wprowadzicie powszechne szkolenie wojskowe?
1: No więc uważam, że w tej materii pomału zaczyna to się realizować. Może pomału, to jest niestety zarzut.
0: A nie ślamazarnie?
1: I pomału zaczyna się to realizować. Widzę, jak na poziomie Ministerstw Spraw Wewnętrznych i MON-u te działania są koordynowane. Widzę i wiem, że na ścianie wschodniej odbywają się różnego rodzaju także szkolenia. Czy tego powinno być więcej? Tak, uważam, że więcej. To powinno się odbywać w zakładach pracy, w szkołach. Wtedy obywatele po pierwsze zdaliby sobie sprawę zagrożenia, a po drugie byliby bardziej bezpiecznie się czuli.
0: To na co czeka rząd? No, na co czeka MON w
1: trzeba,
0: tej sprawie?
1: Trzeba z tym jak najszybciej jechać. Zgadzam się z panem, że idzie to trochę wolno.
0: A my jedziemy z pytaniami. Lucy, czy wyobraża pan sobie koalicję z PiS-em i Konfederacją Bosaka i Mentzena, byle nie dopuścić Brauna do władzy? Czy może pan zadeklarować, że nigdy nie zgodzi się na takie rozwiązanie?
1: Nie ma potrzeby dzisiaj deklaracji w tym zakresie, tylko trzeba zrobić wszystko, żeby partie, które mają wartości demokratyczne w swoim programie, mogły dalej kontynuować swoją władzę.
0: Niezdecydowany obywatel pyta, czy Artur Dziambor wystartuje w najbliższych wyborach parlamentarnych z list PSL-u. Co pan sądzi o działalności politycznej swego partyjnego kolegi?
1: Jest to bardzo prawdopodobne. To oczywiście jesteśmy przed rozmową, ale to jest wartościowy polityk i dobrze, gdyby był w Sejmie.
0: Smurf Maruda. Lubi pan bajkę o smurfach?
1: No, każdy lubił.
0: No dobrze.
1: Chociaż ja, panie redaktorze, jestem w takim wieku, że oglądałem raczej Misia Kolar-Gola w dzieciństwie i Jacka i Agatkę. Pan nie pamięta, bo pan jest młodszy.
0: Trochę pamiętam, Jabolka i Lolka i Reksia.
1: Dobra. No właśnie.
0: To Smurf Maruda pyta, jakie korzyści wynikają dla obywateli z obecności PSL-u w polskiej polityce, prócz zmniejszania bezrobocia wśród działaczy, kuzynów i szwagrów ludzi z PSL-u? Co dobrego zrobiliście choćby dla polskiej wsi, prócz rekordowo niskiej ceny mleka i rekordowo wysokich cen paliw?
1: No, jeśli chodzi o ceny paliwa, to wszyscy wiemy, gdzie jest podstawowa przyczyna i tutaj myślę, nie będzie szkoda czasu, żeby...
0: Gdzie, na Bliskim Wschodzie czy w Moskwie?
1: Myślę, że na Bliskim Wschodzie.
0: Czyli Donald Trump się myli?
1: No, często się myli niestety, ale to, że chcieliśmy wprowadzić cenę maksymalną, no to oczywiście byłby jakiś sposób na wzięcie tych cen jakby w rygor, nie przekraczania, ale no niestety dwukrotnie zawetowana ustawa uniemożliwia to przez pana prezydenta. Jeśli zaś chodzi o dokonanie...
0: To była skarga chyba do Trybunału Konstytucyjnego, tak?
1: Tak, to prawda, dziękuję za to postawienie, ale też chcę...
0: Teraz po raz kolejny będziecie ją przedstawiać.
1: Teraz po raz kolejny i myślę, że pan prezydent zamiast sam wchodzić jakby w buty w tej kwestii legislacyjnej, mógłby uwierzyć, że jeżeli podpisze tą ustawę, to środki z tych nadmiarowych zysków trafiłyby...
0: Ale wie pan, co mówią ludzie prezydenta, że ta ustawa łamie prawo. Prawo nie działa wstecz. Lex retro non agit.
1: Panie redaktorze, nie jest pan w stanie wszystkiego przewidzieć, więc jeżeli się okazało, że te koncerny mają zyski ponadwymiarowe, to wprowadzamy ustawy tak, jak wprowadzali i oni. Także PiS także to robił, a dzisiaj krzyczy, że jest to niezgodne z prawem.
0: Mariola pyta, szliście do wyborów z hasłem przywrócenia praworządności, wprowadzenia nowej jakości do polskiej polityki po latach wyniszczających rządów PiS-u. Więc krótkie pytanie, czy Sylwester Ziemkiewicz, starosta płocki, skazany za jazdę po pijanemu, 2,5 promila alkoholu we krwi, wciąż jest członkiem PSL-u?
1: Panie redaktorze, ten człowiek popełnił bardzo duży błąd. Można powiedzieć, że nawet upadł. I można było mu pomóc, albo można było po nim skakać. Stanął przed sądem, otrzymał karę, odbył tę karę, i ta kara została już wypełniona. Stanął przed sądem. Nie uciekł do Naddniestrza, nie uciekł do Wielkiej Brytanii, nie uciekł do Stanów Zjednoczonych, tylko stanął przed sądem. Więc każdemu, absolutnie tego nie pochwalam, wręcz uważam, że popełnił bardzo gruby błąd, ale zweryfikowany, wie pan kiedy został? W wyborach samorządowych, w których wystartował po tym zdarzeniu i uzyskał rekordowy wynik, poparcie społeczne. Ludzie docenili to, że działa w fundacji, że po prostu jest człowiekiem, który zrozumiał swój potężny błąd. Ja tego człowieka za to bardzo szanuję.
0: Damian, ostatnio w Radiu Z wszyscy oglądają nasze rozmowy. No miło mi bardzo. Obiecał pan, że pokaże, jak gwiżdże pan podczas golenia. Czy jest szansa, żeby chociaż tę jedną obietnicę udało się panu spełnić? Bo jak na razie wygląda na to, że obietnice PSL-u mają większą trwałość niż efekty.
1: Więc jeżeli faktycznie okaże się, że zagwizdanie piosenki, która towarzyszy mojemu goleniu, zdejmie ze mnie odium niespełniania obietnic, to jestem gotowy, panie doktorze.
0: No to dobra, to 3, 2, 1,
1: ale, ale ja stawiam jeden warunek, że jak ja zagwizdzę, to pan odpowie, jaka to piosenka.
0: No ja spróbuję.
1: No dobra.
0: Dobra.

0: Proszę mnie wybaczyć, ale
1: Schody
0: nie wiem.
1: Do nieba, Led Zeppelin.
0: A, Boże.
1: Dać panu jeszcze jedną szansę?
0: Proszę jeszcze jedną melodię zagwizdać.
1: Polska, może wtedy dobra, będzie łatwiej.

0: No.
1: Nie wiem, nie wiem, chyba słoń mi na ucho nadepnął.
0: I to już chyba.
1: Ale jakiś, to jakieś pytanie pomocnicze do tej, do tego. Piosenki, do
0: tytuł,
1: tej piosenki.
0: Tytuł Zapalniczka.
1: Zapalniczka? Nie wiem.
0: Perfekt. Nie zdał pan, perfect. Nie zdał pan egzaminu. Trzeciej próby nie będzie, dobra, bo nie chcę pana już.
1: Ale tutaj... pan zdał egzamin.
0: No, myślę, że tak, że przynajmniej jedną obietnicę spełniłem w tej kadencji.
1: Czyli na dwa z plusem. No dobra, to jedna obietnica spełniona. Ciekaw jestem, czy wyborcy PSL-u będą zadowoleni. Szapoba, panie marszałku, naprawdę szapoba. Myślę, że się poniesie gwizdanie marszałka Zgorzelskiego po sieci i nie tylko. To na koniec poważne sprawy już. Alice Weidel, czyli jedna z szefowych AfD, oświadczyła, że Alternatywa dla Niemiec chce wspólnie z Ameryką otworzyć kanał komunikacji ze stroną rosyjską. Co pan na to?
0: No to było do przewidzenia, bo wiemy, że AfD mają w swojej agendzie po pierwsze wstrzymać pomoc dla Ukrainy, po drugie nawiązać relacje z Rosją, bo przecież chodzi o tani gaz naszym sąsiadom zachodnim. Powiem tyle, nie znam partii politycznej w Niemczech, która nie byłaby prorosyjska. To jest po prostu ich taka natura, wynikająca z uwarunkowań historycznych i warto...
1: Ale co, nawet CDU jest prorosyjskie?
0: No a za jakich rządów doszło do...
1: No tak, ja pamiętam, Angela Merkel.
0: No więc właśnie, więc kwestia...
1: Ale razem jesteście chyba w EPL.
0: Kwestia tylko tego, jak to się realizuje, a tutaj widać, nie będzie miękkiej gry, tylko po prostu AfD, jak dojdzie do władzy, to będzie zawiązywało sojusz z Rosją.
1: Okay.
0: Więc ci przeklęci sąsiedzi, jest taka fajna książka, panie redaktorze, warto czytać, tu do wszystkich mówię książki, bo to jest niezwykle pożyteczne zajęcie.
1: Dwóch autorów chyba.
0: Tak, Raka tak i jeszcze jednego. Ci przeklęci sąsiedzi, oby się nigdy nie odmeldowali ponownie, bo jednym z takich cywilizacyjnych plusów Unii Europejskiej było to, że zniknęło te fatum geopolityczne, że zawsze mieliśmy po dwóch stronach wrogów. Niemcy, będąc w Unii Europejskiej, jakby tutaj nie generowali wrogich zamiarów, ale to się oczywiście może zmienić. No,
1: zawsze jeśli Moskwa rozmawia z Berlinem, to jest coś niepokojącego dla Warszawy. Ale czy pan nie widzi, że nadciąga reset? I że my powinniśmy brać to pod uwagę. Może my na przykład powinniśmy uruchomić własne kanały.
0: Dlatego
1: z Moskwą.
0: Powiedziałem, panie redaktorze, jak cenne są relacje osobiste Nawrocki, Trump, Kosiniak, Kamysz, Hekset, ale oprócz nich muszą być jeszcze relacje systemowe, bo ludzie się zmieniają, a państwa muszą ze sobą współpracować. Dlatego też uważam, że nadal aktualna jest zasada transatlantycka zgłoszona w 1946 przez Bernsa w Stuttgarcie, który powiedział, że tylko polityczna i militarna obecność Ameryki w Europie gwarantuje temu kontynentowi bezpieczeństwo i pokój i się z tym zgadzam. Jest to nadal aktualna zasada.
1: No ale co będzie, jeśli Trump będzie miał, a już ma kanał komunikacji z Putinem, nowy potencjalny rząd w Niemczech też będzie miał kanał. To
0: pamiętajmy,
1: jak
0: że
1: będzie
0: państwa,
1: wyglądać nasza sytuacja.
0: Pamiętajmy, że państwa kierują się interesem, więc w interesie polskim jest budowanie dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi jako podstawowe, ale także budowanie czegoś, co widzę, że się dzieje, czyli takiej zasady Trójmorza.
1: No dobrze, panie marszałku, pytałem w krótkiej piłce o te dziki. W wiadomościach o 7 w Radiu Z słyszeliśmy, że mieszkańcy podwarszawskiej Zielonki mają wielki problem. Mówią, że trzeba zmienić prawo na poziomie Sejmu, żeby była można skutecznie odławiać te zwierzęta.
0: Proszę bardzo, panie redaktorze, no nie jesteśmy jakimiś osobami doktrynalnie zakręconymi lewacko, ani w prawo, ani w lewą stronę też, ale uważam, że odstrzał, w sensie usypianie i przewożenie w inne tereny, gdzie one sobie mogą tam spokojnie te dziki chodzić i żyć, no to chyba to jest rozwiązanie. Nie jestem myśliwym, wspieram Polski Związek Łowiecki, bo uważam, że to jest organizacja, która także buduje tradycje i tak dalej, ale no uważam, że to jest rozwiązanie.
1: Rząd powinien w tej sprawie interweniować, tak mówiła pana koleżanka, pani wiceprezes Pasławska.
0: No to z nią się zgadzam, bo ona jest dla nas wyznacznikiem, jeśli chodzi o te sprawy.
1: Ona jest szefową polskich Dian.
0: No właśnie.
1: No dobrze, to na koniec. Jeździł pan ciągnikiem w swojej karierze?
0: Jako pasażer.
1: A, nigdy pan nie jeździł jako kierowca?
0: Nie.
1: Aha. Wie pan, że minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas targów rolniczych AgroShow 2026 w Bednarach uroczyście i z pompą odsłonił i fotografował się z nowym chińskim ciągnikiem marki Lowol. To dobrze, że promujemy chiński sprzęt?
0: Najlepiej, gdybyśmy mogli promować polski sprzęt.
1: Bo dwa tygodnie temu służby wywiadowcze NATO po raz kolejny ostrzegły przed chińskimi traktorami i maszynami rolniczymi, które mogą być specjalnie doposażone w całą paletę ukrytych elektronicznych narzędzi szpiegowskich. Przesadzamy z ostrożnością? To jest przesada?
0: Nie, nie. Trzeba mieć na uwadze to, że sprzęt elektroniczny w samochodach, w różnych innych pojazdach czy urządzeniach z Azji może być, że tak powiem, posiadać w swojej strukturze takiego gościa, który ściąga różnego rodzaju dane.
1: Czyli co, minister Krajewski popełnił błąd, czy nie?
0: Nie, nie popełnił błędu.
1: Handel ciągnikami i samochodami chińskimi jest w Polsce legalny.
0: To jest legalny, odsłonił ciągnik i wszystko, a najlepiej odsłaniać ciągniki polskie.
1: A dzisiaj odsłonił się nam wszystkim, co robi przy goleniu wicemarszałek.
0: Dziękuję bardzo,
1: Piotr Zarzewski. Bardzo dziękuję za ten krótki koncert.
0: Pozdrawiam panią minister Pełczyńską na Łęcz.
1: Tak? Może coś dobrego pan o niej powie?
0: No, co dobrego? No, słyszałem, że jest pracowitym ministrem, więc też doceniam zawsze ludzi pracy, więc gratuluję ci, Kasiu, twojej pracy, ale najlepiej o rządzie mówić w łonie rządu, a nie na zewnątrz, bo na pewno krytyka jest wszystkim potrzebna, tobie też.
1: Zobaczymy, czy pani minister zareaguje. Wszystko jest możliwe. Bardzo panu dziękuję. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, Polskie Stronnictwo Ludowe, był gościem Radia Z. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. ABW zatrzymała 17-letniego Polaka podejrzanego o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. Według śledczych celem ataku miały być szkoła i meczet, a na zabezpieczonych urządzeniach znaleziono korespondencję dotyczącą planowania masowych ataków. To nieodosobniony przypadek, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
1: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo, tak jak powiedziałem, wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo. Z tego, co wiem od policji, to różne warianty jeszcze mogą się w tej sprawie pojawić.
0: Nastolatek przebywa w areszcie. Najcięższy z postawionych mu zarzutów dotyczy bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Donald Trump może użyć wobec Rosji nowych sankcji. Prezydent USA mówił o tym w swoim przemówieniu podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Zapowiedział, że użyje ustawy o cłach, by zakończyć wojnę i zmusić Putina do rozmów pokojowych. Daje możliwość m.in. nałożenia drakońskich ceł na państwa kupujące rosyjską ropę i gaz. Czy sankcje rzeczywiście mogłyby coś zmienić? W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski.
2: Zdaniem amerykańskiego prezydenta przede wszystkim mogłoby to skłonić Rosję do rozmów, a to już byłby ogromny krok w stronę pokoju. Jak mówił mi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, rosyjski prezydent ma się teraz nad czym zastanawiać.
3: To nie jest mała rzecz. To jest duży straszak. I gdybym był Władimirem Putinem, brałbym to poważnie.
2: Na razie Rosja do sprawy jeszcze się nie odniosła. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski skomentował, że taki ruch mógłby pomóc zakończyć wojnę jeszcze przed zimą. MSWiA bada sprawę podejrzanych pytań o schrony i systemy alarmowania, które trafiają do samorządów. Jak ustaliło Radio Z, wnioski składane są w trybie dostępu do informacji publicznej, więc gminy mają obowiązek odpowiedzieć. O szczegółach nasz poznański reporter Adam Kaźmierczak.
4: Z takimi podejrzanymi pytaniami mierzą się urzędnicy na przykład gminy Pobiedziska.
5: Dostaliśmy nie tak dawno zapytanie, gdzie dość anonimowy był ten mail. Osoby podpisanej nie mogliśmy znaleźć właściwie nigdzie, więc odmówiliśmy, że są to dane wrażliwe.
4: Mówił burmistrz Pobiedzisk Ireneusz Antkowiak. Samorządy borykają się także z cyberatakami, powiedział mi wiceprezydent Poznania Marcin Gołek.
6: Jak spotka się pan z dyrektorem naszego biura cyberbezpieczeństwa i zapyta go pan, ile mamy incydentów, ataków na infrastrukturę miejską, to są tysiące.
4: Dotyczą one m.in. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Samorządowcy przewidują, że takie sytuacje mogą się nasilać. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent po raz kolejny zawetuje ustawę dotyczącą podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jeśli będzie weto, nie będzie za co obniżyć cen, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
0: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Najdroższe paliwo w Europie jest w Finlandii. Diesel kosztuje miejscami ponad 2,90 euro. Finowie na początek października planują akcję protestacyjną. Chcą bojkotować stacje benzynowe. Rząd twierdzi, że obniżka podatków nie jest możliwa, bo Finlandia ma problemy z finansami publicznymi. Kierowcom pomoże natomiast czeski rząd. Wprowadzi limity cen paliw i nałoży podatki na rafinerię. Będzie codziennie ustalać maksymalne ceny benzyny i diesla. Regulacje mają obowiązywać na razie przez październik. Rząd przyjął projekty ustaw podwyższające akcyzę na alkohol oraz podnoszące VAT na wina i piwa bezalkoholowe, a także na napoje zawierające kofeinę czy taurynę. VAT od tych produktów zostanie podniesiony z 5 do 23%. Dodatkowe wpływy zostaną przekazane na ochronę zdrowia. Polityczna deklaracja wicemarszałka Sejmu. Na przyszłym posiedzeniu projekt antyalkoholowy zostanie wprowadzony do porządku, mówi w Radiu Z Piotr Zgorzelski z PSL-u i ucina spekulacje o działaniu ludowców pod dyktando lobbystów. A takie były podejrzenia po tym, jak PSL nagle poprosił o wstrzymanie prac nad przepisami. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
8: Ruch ludowców był potężnym zaskoczeniem dla koalicjantów. Były wręcz głosy o wywracaniu negocjacyjnego stolika. Ale wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w Radiu Z mówi krótko, to burza w szklance wody. I uspokajając zapewnia, że chodzi tylko o przełożenie głosowania.
9: Posłowie chcieli mieć jeszcze możliwość zapoznania się, bo jest bardzo dużo poprawek, ale także opinii.
8: Jak mówi gość Radia Z, na następnym posiedzeniu Sejmu projekt zostanie wprowadzony do porządku obrad, jeśli marszałek tak uzna.
0: Projekt ustawy zakłada m.in. nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całej Polsce, w tym na stacjach benzynowych. Coraz częściej i więcej kupujemy w internecie. W sierpniu sprzedaż detaliczna online wzrosła o 17,5% rok do roku. Najbardziej wzrosła sprzedaż w kategorii prasa, książki, meble i AGD. Więcej w sieci kupujemy także odzieży i obuwia. Dziś po drugiej w nocy rozpoczęła się astronomiczna jesień, a w Tatrach pierwszy raz w tym sezonie ogłoszono lawinową jedynkę. Zagrożenie występuje powyżej 1800 metrów. Trzeba szczególnie uważać na bardzo stromych stokach. W Tatrach biało zrobiło się już w poniedziałek. Na stacji meteo na Kasprowym Wierchu niewiele widać. Usłyszał od dyżurnego Michała Trzybuni nasz reporter Przemek Taranek.
10: Co tam widać przez okna i ile tam napadało?
11: Przez okna to przyznam się niewiele widać, bo mamy takie zjawisko. Mgłę ograniczoną widzialność do 30 metrów. Mamy temperaturę minus 1 stopni i spadło 14 cm świeżego śniegu na Kasprowym Wierchu. I cały czas dopaduje.
10: Jest też mróz, tak jak pan powiedział, więc może być ślisko.
11: Poruszanie jest bardzo utrudnione, dlatego że śnieg jest mokry, pod spodem jest trochę lodu, bo padał wcześniej deszcz ze śniegiem.
0: Synoptycy zapowiadają kolejne opady śniegu, na szlakach panują trudne warunki i jest bardzo ślisko. Paula Michalik i Michał Adamiuk pracują nad kolejnym wydaniem Wiadomości Radia Z. Zapraszam w ich imieniu na 5:30.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest 5:30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Policja zatrzymała matkę Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Został też przeszukany jeden z domów w mieście. To w związku z nowym śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa. Śledczy zabezpieczyli znalezione tam nośniki danych, telefony i dokumenty. Ale prokuratura zastrzega, że zatrzymanie kobiety było okolicznością poboczną.
3: 47-latka miała kierować wcześniej groźby karalne wobec ojca zamordowanej dziewczyny i jego pełnomocników. Nie zgadzają się oni z decyzją o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Zwrócili się o pomoc do Ministerstwa Sprawiedliwości.
4: Putin jest skłonny się spotkać, tak Donald Trump odpowiada na propozycję Wołodymyra Zełenskiego w sprawie trójstronnego spotkania przywódców USA, Rosji i Ukrainy.
3: Mieliśmy już spotkanie na Alasce, myślę, że zrobimy następne i on się spotka. Chciałby zakończyć tę wojnę i myślę, że obaj chcieliby zakończyć tę wojnę, mówi amerykański prezydent. Nie chciał jednak ujawniać ewentualnych warunków porozumienia pokojowego. Zapowiedział, że będzie rozmawiał na ten temat z Zełenskim.
4: W pobliżu amerykańskiej bazy lotniczej Spangdalem na południowym zachodzie Niemiec rozbił się myśliwiec F-16. Pilot się katapultował, jest pod opieką lekarzy. Wypadek był po ćwiczeniach, w których uczestniczyły 4 samoloty.
3: Służby wyjaśniają teraz, dlaczego maszyna się rozbiła. W Spangdalem stacjonuje eskadra myśliwców F-16 licząca około 20 maszyn. Ta baza obok Ramstein uchodzi za jedno z najważniejszych lotnisk amerykańskiego wojska w Niemczech.
4: Burza oklasków po premierze filmu Exotic na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiut reżyserski Soni Orlewicz-Zakrzewskiej w konkursie głównym walczy o Złote Lwy.
3: To historia 37-letniej Mili, która wyjeżdża sama na obóz tańca na Róże, mierzy się tam ze swoimi kompleksami i uczy akceptacji swojego ciała.
4: Film opowiada o poszukiwaniu siebie i wewnętrznej wolności, mówi reżyserka.
5: Ja lubię myśleć, że on jest po pierwsze o dążeniu do nieskrępowania, do uwolnienia się właśnie z jakichś, czy to społecznych, czy naszych wewnętrznych blokad, które sobie nakładamy. A poza tym myślę, że też bardzo o odwadze do bycia sobą, niezależnie od tego, co to znaczy.
3: W roli głównej Jaśmina Polak. Towarzyszą jej m.in. Magdalena Koleśnik, Monika Frajczyk i Bartosz Bielenia.
4: Wiadomości Radia Z towarzyszą wam o poranku co pół godziny. Gościem Radia Z 7:40 będzie Michał Dworczyk z PiSu.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: No, a co to się stało, że tak się pokićkało? No, dzisiaj pierwszy dzień jesieni, więc pogoda absolutnie klasyczna. Słuchajcie, Suwałki 12 stopni w ciągu dnia. Cieplej na Podkarpaciu 15, im dalej na zachód, tym cieplej. Dzisiaj w Zielonej Górze nawet 19 stopni i właśnie na zachodzie najwięcej słońca, im dalej na wschód, tym bardziej deszczowo. Trzymajcie się, jesieniary i jesieniarze!
6: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

Jak to się dobrze składa, że już nie śpicie. Tu poranne Radio Z. Dzisiaj środa, 23 września. Imieniny obchodzą Bogusław i Tekla. Tekla to oczywiście najładniej fałszowała na skrzypcach w Pszczółce Mai. Dzisiaj nietypowe święta. Dzień spadającego liścia. Z tej okazji przysłowie, skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń. Jak jabłek? Chyba kasztanów. Chyba każdy, kto idzie obok kasztana, to go podniesie i wkłada do kieszeni. Podobno to przynosi szczęście. Ale my nie o tym. Czemu już nie śpicie? To jest najważniejsze pytanie poranka. Dajcie znać. Ogólnopolska centralka porannego wstawanka czeka na ciebie i na ciebie. Numer do nas 321 321 321. Dzwońcie.

0: let you know.
1: I tak właśnie wam specjalnie gramy o poranku, żebyście dziarsko weszli w nowy dzień. Numer telefonu do nas 321-321-321. Jak to dobrze, że nie jesteśmy sami, tylko jesteście wy, nasi wspaniali słuchacze. Halo, halo, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę na antenie?
2: Dzień dobry, witam wszystkich, całe Radio Z i wszystkich słuchaczy. Kamil ze Świdnicy. Nie śpię, bo jadę. Jadę na pole po buraki. Pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia.
1: Kamilu, to co ty? Ty jedziesz po buraki? Czyli to znaczy, że jedziesz jezdnią sam i nie ma jeszcze na tej drodze innych kierowców? Szerokości. Jak jedziesz? Buraki.

0: Me.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
9: Zbliża się 6.1. dzień jesieni, 23 września. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
10: Polska, Niemcy 3-0, oczywiście w siatkówce na Mistrzostwach Europy.
11: Trump plus Zełenski i Putin. Prezydent USA chce rozmowy przy jednym stole.
10: Podwyżka na zdrowie, rząd chce podnieść akcyzę na alkohol i pieniądze dać NFZ-owi.
9: 6.
10: Polacy bez litości dla Niemców. Nasi siatkarze ograli rywali 3-0 i meldują się w półfinale Mistrzostw Europy.
11: Postawili kolejny duży krok w kierunku obrony tytułu, a ten spacerek biało-czerwonych obserwował dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski.
12: Forma Polaków rośnie, tylko w pierwszym secie Niemcy byli w stanie im zagrozić, a i tak przegrali 23-25. W dwóch kolejnych partiach biało-czerwoni nie pozostawili im złudzeń. Dwukrotnie byli lepsi do 17, wygrali 3-0, choć jak mówi nasz środkowy Bartłomiej Lemański, łatwo im to nie przyszło.
13: Był to zdecydowanie ciężki mecz, mimo że wynik może tego nie pokazywać. Zakończyliśmy to w 3 setach, ale uważam, że dzięki dobrej naszej postawie.
12: Teraz nasi polecą do Mediolanu. Tam, mamy nadzieję, zrobią kolejny krok do złota.
11: Kogo muszą pokonać w półfinale, dowiemy się dzisiejszego popołudnia. O 16:00 rywala wyłoni mecz Belgia-Słowenia.
10: Donald Trump chce posadzić przy jednym stole Putina i Zełenskiego. Według amerykańskiego prezydenta to jedyny sposób zakończenia wojny.
11: Propozycja padła po jego spotkaniu z prezydentem Ukrainy na zapleczu sesji ONZ w Nowym Jorku.
10: Jest tam specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, i co na to główni zainteresowani?
14: Władimira Putina w Nowym Jorku nie ma. Rosyjski dyktator został w Moskwie i na razie do sprawy jeszcze się nie odniósł. Władimir Zełenski, mimo nieukrywanej niechęci do Putina, jest gotowy usiąść z nim do jednego stołu. Jestem gotowy, właściwie to w każdym momencie. Uważam, że powinniśmy spotkać się we trzech tak szybko, jak jest to możliwe. Donald Trump liczy, że także rosyjski dyktator będzie chciał się spotkać i jeśli nie, Stany Zjednoczone znajdą sposób, żeby Putina do spotkania odpowiednio zmotywować. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
11: Prezydenci Ukrainy i USA rozmawiali także o potencjalnym zawieszeniu broni na polu infrastruktury energetycznej. Żadne decyzje jeszcze nie zapadły.
10: W cieniu rosyjskiego zagrożenia toczy się życie na Litwie. Nie mamy widocznego spadku liczby turystów, ale pojawiają się pytania o kwestie bezpieczeństwa, mówi Radio Z były minister spraw wewnętrznych tego państwa.
11: Państwa bałtyckie są wymieniane jednym tchem razem z Polską jako cel szykowanych przez Rosję prowokacji.
10: Władysław Kondratowicz, który jest na Litwie ważnym politykiem narodowości polskiej, mówi naszemu wysłannikowi do Wilna, że na razie obawy ograniczają się do upewniania się, czy jest bezpiecznie.
15: Pytania takie powstają, jak tutaj bezpiecznie czy niebezpiecznie. Nawet niektóre partnerskie gminy, które współpracują z gminami z naszych samorządów, widzimy, że też nawet pytania takie przesyłają, ale przyjeżdżają. Ja myślę, że to zależy od tego, jak jest, wiele tej paniki jest nagłośniane.
11: Regularne problemy ma za to lotnisko w Wilnie, które co kilka tygodni musi wstrzymywać loty z powodu nadlatujących z Białorusi balonów przemytniczych.
10: Picie ma być droższe. Rząd jest za podniesieniem akcyzy na alkohol.
11: Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który podwyższa stawki na destylaty, piwo, wino i napoje fermentowane. Zysk z podniesienia podatku ma zasilić budżet NFZ-u.
10: Reporter Radio Z Jan Kielak przynosi do studia szczegóły. Dzień
0: tak
10: dobry.
0: Jest, dzień
10: nie jest
0: dobry.
10: Jednak wcale pewne, że ustawa wejdzie w życie.
0: Tak jest. To już drugie podejście rządu do podniesienia akcyzy. Poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta. Dlatego Donald Tusk usilnie apeluje do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy. Premier nie szczędzi przy tym uszczypliwości i proponuje nietypowy toast.
16: Proszę nie ulegać żadnemu lobbyingowi w tej sprawie. Nawet jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje 200 tysięcy dolarów za spotkanie, proszę ich nie słuchać. Także, panie prezydencie, jeszcze raz przypominam, na zdrowie te pieniądze.
0: Karol Nawrocki jeszcze w kampanii wyborczej zobowiązał się, że nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki. Był to jeden z punktów deklaracji przygotowanej przez Sławomira Mentzena.
11: Rząd liczy, że po podniesieniu akcyzy NFZ zyskałby prawie 1,5 miliarda złotych w ciągu 2 lat.
10: Barowa robi się pogoda w Polsce, coraz częściej jest zimno i mokro, ale zanim zmienimy opony, zmienimy technikę jazdy.
11: Specjalistów pytał o to reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
17: Klucz do bezpiecznej podróży w takich warunkach to płynność i delikatność, bo wszystkie gwałtowne ruchy kierownicy, nagłe mocne przyspieszenie czy wciskanie pedału hamulca mogą sprawić, że wpadniemy w poślizg. I przede wszystkim zwiększmy odległość od auta jadącego przed nami, podpowiada ekspertka bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska.
18: Warto zawsze mieć taką lukę na zahamowanie.
17: Jedźmy też po prostu wolniej. Dostosujmy prędkości nie do maksymalnych dozwolonych limitów, ale do realnych warunków panujących na drogach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Pamiętajcie o włączaniu odpowiednich świateł. Te do jazdy dziennej, które zapalają się automatycznie, mogą już nie wystarczyć.
10: Tego poranka jesteśmy z wami. W wiadomościach co pół godziny będzie też Marcin Zaborski i gość Radia Z. Dziś europoseł Michał Dworczyk.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Cieplej niż było wczoraj, szczególnie na zachodzie. Tam będzie 18 stopni, na południu 15, na północnym wschodzie, uwaga, proszę państwa, widzimy 12 stopni.
21: Ja w ogóle wiedziałem, że tak od dzisiaj już się skończy ten deszcz, taki ciągły, no. I w przyszłym tygodniu w ogóle tak no dużo słońca.
20: Poczekaj, sprawdzam.
21: Tak.
20: Potwierdzam.
21: Czy ja cię kiedyś okłamałem, Kamil?
19: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli dzień dobry bardzo w Radiu Z.
20: Dzień dobry, witamy. Ciepłą wodę piję, to jest moje odkrycie rano, słuchajcie.
21: No super, ja też, bo jakaś taka chrypka dzisiaj, słyszysz? Takie...
20: Oj, no. Chyba śpiewałeś Stachurskiego wczoraj.
21: Nie, to ich troje bardziej. Powiedz czemu.

0: Shawn Mendes o poranku was obudził. Mamy taką nadzieję przynajmniej. Treat you better.
1: Ale czemu tak zwolniłeś? Takie miałeś fajne tempo na początku tej wypowiedzi.
0: Bo pomyślałem sobie, że słuchacze są jeszcze zbyt zaspani, żebym ja tak pędził i krzyczał na nich z samego rana. Sam powolutku.
1: Sam siebie wystraszyłeś swoją energią.
0: Może tak być.
1: Słuchacze nie śpią, dzwonią od rana. 321-321-321. Dzień dobry.
2: Cześć, tu Marcin i Ignat. Jedziemy właśnie na basen, dlatego wstajemy codziennie rano o 5.
3: Pozdrow z Brzeska.
1: Pozdrawiamy, na basen, codziennie
0: na basen,
1: rano.
0: To być może przyszły Michael Phelps do nas się dozwonił.
1: Tak, na pewno, na pewno. Drugi Michael Phelps. No, zgadzam się z tobą.
0: Michael Phelps jak nic.
1: A kto to?
0: A taki znany tenisista.

0: Powolutku, drodzy Państwo, już się pojawiają pierwsze żółte liście, które tak pięknie szeleszczą pod naszymi stopami.
1: I to się wszystko zgadza, bo dzisiaj o godzinie dokładnie, słuchajcie, 2:06 no. Rozpoczęła się jesień. Bo dzisiaj 23 września to jest pierwszy dzień jesieni.
0: Ale czy dzisiaj, czy jutro? Dzisiaj, tak?
1: Nie, no dzisiaj.
0: O 2:06. Astronomiczna?
1: No, tak.
0: A kalendarzowa kiedyś rozpoczyna?
1: Nie, no dzisiaj też kalendarzowa i dzisiaj astronomiczna, a w ogóle to jest jeszcze meteorologiczna, no, która trwa od 1 września podobno.
0: I jeszcze jest taka jesień, co łupie w kościach.
1: To nie wiem, a ona się jakoś specjalnie nazywa?
0: Tak, jesień, która łupie w kościach.
1: Nie, to jest jesień ortopedyczna.
0: Może tak być.
1: Już trwa.
0: Gdybyście chcieli w sprawie jesieni zadzwonić,
1: to jeżeli, nas, jeżeli tak, zauważyliście jakieś inne rodzaje, dokładnie, jesieni, bo my tylko mamy 4.
0: Jeszcze
1: ale
0: jest
1: to wiecie,
0: kocia jesień, bo tak, koty jesienią przychodzą bliżej, podchodzą.
1: Tak.
0: Tak, jeszcze jest małżeńska jesień.
1: Małżeńska jesień. Serialowa jesień, tak, się, planszówkowa jesień.
0: A nie zapytałeś, jaka to jest małżeńska jesień?
1: A przepraszam, no, no jaka to jest małżeńska jesień?
0: Małżeńska jesień to jest taka, kiedy częściej pada pytanie: ej, śpisz?
1: Kiedy razem siedzicie pod jednym kocykiem.
0: Dokładnie. Okay. Numer do nas 321 321 321.

0: Moneta waży mniej, więcej niż gram. Przepraszam, myślę, że mniej.
1: Mniej więcej.
0: Nie, mniej więcej gram.
1: Mniej więcej.
0: Dokładnie.
1: Tak w ogóle powstało określenie mniej więcej.
0: Tak. Znaleźli monetę i mówili, ile waży? Nie wiem, mniej więcej.
1: Jak się nazywa ta moneta?
0: Półtorak pruski.
1: Pruski?
0: Tak.
1: A to nie wiem, jakbym to zobaczył, to bym chyba chwycił za chodaka. 22 po 6.

0: Chcemy, żebyście byli dobrze poinformowani, dlatego już za chwilkę u nas o 6.30 wiadomości Radia Z.
1: Aha.
0: Jest kolejny zatrzymany w aferze Zonda Krypto. Ilu tam jeszcze tych aresztowanych się mieści w tej krypcie?
1: To już swoich biorą, widzę, co?
0: Tak. Do tego kokaina pod polską banderą. Co to się dzieje?
1: Kokaina pod polską banderą?
0: Tak.
1: Ojej. Tak
0: i jest... jeszcze ropa potaniała.
1: To brzmi trochę jak serial Netflixa.
0: Już za chwilę więcej szczegółów. Zostańcie z nami. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
11: Po reklamie.
0: No i to już 6.30, jest środa, 23 września. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiak.
12: Były policjant ze Śląska, kolejnym aresztowanym w aferze Zonda Krypto, Arturowika. Prokuratura stawia całą serię zarzutów związanych z tą sprawą.
1: O co jest podejrzany? O tym teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
13: Emerytowany funkcjonariusz z pionu cyberprzestępczości usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia poprzedniczce Zonda Krypto, firmie BitBay i operatorowi giełdy, szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Do tego doszło pomocnictwo w przywłaszczeniu powierzonego mienia i w oszustwie komputerowym. Ostatni zarzut dotyczy prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Po zakończeniu czynności procesowych prokurator zdecyduje, czy wystąpić do sądu z wnioskiem o areszt podejrzanego.
1: Równolegle śledczy prowadzą drobiazgowe przeszukanie bazy paliwowej, gdzie ostatni raz widziano byłego szefa BitBay Sylwestra Suszka żywego. Służby dostały w tej sprawie nowe informacje.
12: Kokaina pod polską banderą. Hiszpańskie służby przejęły ponad 2 tony narkotyku na jachcie u wybrzeży Galicji. Zatrzymano 4 członków załogi. Argentyńczyka, Urugwajczyka, Kolumbijczyka i Albańczyka.
1: Pływający pod polską banderą jacht był obserwowany od kilku miesięcy. W lipcu wyszedł w morze bez uruchomienia obowiązkowego systemu identyfikacji. Hiszpańscy śledczy poprosili polskie władze o pomoc w ustaleniu właściciela jednostki.
12: Ropa potaniała. Jest teraz poniżej 100 dolarów, to nawet o 10 mniej niż w najdroższym dotąd momencie. Nie oznacza to jednak, że już za moment zobaczymy obniżki na stacjach paliw.
1: Rynki zareagowały obniżką na ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Po rozmowach z przedstawicielami irańskiego rządu na zapleczu sesji ONZ w Nowym Jorku amerykański prezydent ogłosił, że 3-godzinne spotkanie było bardzo dobre, bardzo produktywne i że w najbliższym czasie zaplanowane jest kolejne.
12: Zima w Tatrach rozgościła się na dobre. Szczyty gór pokrył śnieg.
1: Reporter Radia Z Przemek Taranek dodzwonił się na Kasprowy Wierch do najwyżej w Polsce położonej stacji obserwacyjnej IMGW. Z meteorologiem dyżurnym Michałem Trzebunią rozmawiał o tym, co się dzieje na szczycie.
14: Co tam widać przez okna i ile tam napadało?
15: Przez okna to przyznam się niewiele widać, bo mamy takie zjawisko jak mgłę ograniczoną widzialność do 30 metrów. Mamy temperaturę -1 stopni i spadło o 14 cm. metrów świeżego śniegu na Kasprowym Wierchu. I cały czas dopaduje.
14: Jest też mróz, tak jak pan powiedział, więc może być ślisko.
15: Poruszanie jest bardzo utrudnione, dlatego że śnieg jest mokry, pod spodem jest trochę lodu, bo padał wcześniej deszcz ze śniegiem.
1: Ale śnieg w Tatrach wkrótce zniknie. Pod koniec tygodnia temperatura wzrośnie do 12 stopni i wtedy pogoda dopasuje się do jesieni, która w kalendarzu zaczyna się dziś.
12: Letnia energia w wiadomościach
0: tak
12: sportowych.
0: Jest.
12: Mateusz Ligenza z nami. Dzień dobry.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Awans do półfinału Mistrzostw Europy to dla naszych siatkarzy kein problem. W Sofii biało-czerwoni w znakomitym stylu rozbili Niemców 3-0.
11: Jestem zadowolony, oczywiście. Nie mieliśmy dużo asów, może być nie mieliśmy dużo bloków, ale dotknęliśmy bardzo dużo piłek, broniliśmy się dobrze.
10: Mówił trener Polaków Nikola Grbić. W meczu o awans do wielkiego finału zmierzał się z Belgią lub Słowenią. Rywala poznają dziś późnym popołudniem. Wujek z Ameryki wciąż ma w sobie ogień. Robert Lewandowski tryskał humorem na konferencji kadry przed meczami Ligi Narodów. 38-letni napastnik Chicago Fire nie zamierza kończyć przygody z drużyną narodową i chce walczyć z kadrą o awans na Mistrzostwa Europy.
18: Oczywiście, no jakbym nie miał tego ognia, to pewnie bym zakończył już jakiś czas temu reprezentacyjny byt, bo tak byłoby najłatwiej. Najłatwiej być powiedzieć dziękuję, do widzenia, ja już mam spokój.
10: W piątek Polska podejmie Bośnię i Hercegowinę na Stadionie Narodowym w Warszawie, a w Singapurze za chwilę Maja Chwalińska rozpocznie swoje starcie o awans do ćwierćfinału silnie obsadzonej imprezy na twardym korcie. Jej rywalką Ukrainka Oleksandra Olinkowa. Do tenisa wrócimy w wiadomościach Radia Z za godzinę.
17: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
19: No co tam w pogodzie? W dalszym ciągu jesień, takie 18-17 stopni dzisiaj, ale idzie ocieplenie, to jest najpiękniejsza informacja, bo dzisiaj trochę deszczu, szczególnie na południu i południowym wschodzie.
20: No tak
19: i
20: mówisz, jakby to było super.
19: Bo ja bardzo lubię deszcz. Deszcz wybacza, deszcz nie motywuje i deszcz jest świetnym argumentem, żeby nic nie robić.
20: Czy wydawca zapisał tę sentencję złotą myśl Kamila? Dziękuję bardzo.
16: Kamil Baleja, Marek Starybrat i Bartosz Gajda. Czyli Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: coś mówi, coś chce.
1: A co tu chodzi?
0: Bardzo Państwa przepraszamy, to tak nie miało być. Miało być na miękko, tak delikatnie.
1: No to było na miękko.
0: To nie było na miękko.
1: Na twardo?
0: Tak, chcę na twardo.
2: Nie, bo to było nagranie z próby przed występem w Sopocie samym.
0: Tak jest.
2: Z playbacku.
0: Ona się jeszcze nie rozśpiewała wtedy, tak brzmi.
2: Słuchajcie, bierzemy telefon w dłoń już za godzinkę i 8 minut o 7.50. Dzwonimy w bardzo ważnych sprawach. Jest pan, pani na głośno mówiącym.
0: Tak, wczoraj tropiliśmy nową lokalizację baz amerykańskich żołnierzy w Polsce. Zadzwoniliśmy na Dolny Śląsk.
3: Ej, a jak z angielskim u was, proszę powiedzieć? Jakieś takie może podstawowe zwroty, nie wiem. Hello, witam, goodbye, do widzenia, dinner, kolacja.
4: Thank you, dziękuję.
3: Opatrzność, to akurat nie wiem.
5: Angielski, pa English będzie dobry.
0: Doskonała odpowiedź.
2: Dogadamy się.
0: Będzie pan zadowolony jeszcze, za brakło.
2: Tak, co tam dzisiaj? Gdzie dzisiaj dzwonimy?
6: Cześć, witamy. Na dzisiaj dzwonimy prawie do najważniejszego Polaka.
4: Do kancelarii prezydenta i zapytamy, ile to kosztuje, czy przyjedzie i w ogóle, czy może.
2: A, to w związku z tym, że pojawiły się informacje, tak, Radia Z i Newsweeka, że można za spotkanie z panem prezydentem,
6: tak,
2: jak płacisz 100 tysięcy dolarów, to masz spotkanie w cztery oczy.
7: A tak, my z rodziną zbieramy na takie spotkanie.
0: Czy się uda umówić pana prezydenta i ile to kosztuje? Odpowiedź po godzinie 7.50. Radio Z
8: i już. Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Mamo, źle się czuję.
15: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
16: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
17: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
16: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
16: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
16: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Wyraźnie.
20: przyjaźni mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
21: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
20: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: Po reklamie.
23: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Wstajesz rano, a tu jesień, moi drodzy.
1: Co? Uśmiechnij się.
0: Dokładnie.
1: To jest piękna pora
0: ale
1: roku.
0: Przecież powiedziałem z uśmiechem, to
1: powiedziałem. Nie powiedziałeś tego z uśmiechem. Można pić herbatę z imbirem, można siedzieć pod kocem, można grać w planszówki.
0: Słyszałem, że powiedziałeś, że można pić, to jest dobra informacja.
2: A wy jesteście team kasztany czy team żołędzie?
1: No, znak taki, że jesień się zaczęła, polega na tym, że wczoraj pani w przedszkolu poprosiła, żeby na dzisiaj każde dziecko przyniosło 15 kasztanów.
0: Matko boska.
2: Ile to kasy kosztuje?
1: Mamy to.
0: Będziesz to zbierał teraz? Dzisiaj będziesz chodził i zbierał? Przecież tych kasztanów już nie ma dawno.
1: Proszę pana, ja jestem odpowiedzialnym rodzicem, ja już pozbierałem w weekend.
2: Jak chcesz, to ja mam dla ciebie z zeszłego roku.
0: Ale poczekaj. A ile zebrałeś? Potrzebujesz 15. Pewnie wziąłeś tak jak każdy rodzic 4 reklamówki, tak?
1: 2 kilo.
0: No pewnie. Słyszysz go?
1: Żona wyjęła z szafy ślubną paterę, wsypała te kasztany do środka i stoją.
2: No to weźcie to, zmielcie i normalnie kotlety z tego można robić. Radio Z
0: i już. Naprawdę?
2: No.
0: Ale kotlety z kasztanów?
2: No tak.
0: To jest jadalne, to muszą być takie jadalne kasztany.
2: Popatrz, bierzesz kasztany, dodajesz trochę mięsa, później wyrzucasz kasztany i masz.
0: Jeszcze musisz odrobinkę wiewiórki dodać.
1: A ty jadłeś to kiedyś w życiu?
2: Tak.
0: On wszystko jadł.

0: Ależ piękne nagłówki, słuchajcie, dzisiaj w gazetach. Niemcy pokonane, Niemcy nie mogą się pozbierać, Niemcy rozbite, Niemcy na łopatkach.
1: Musieli wypłacić reparacje?
0: Nie. Siatkówka, Polska-Niemcy.
1: Siatkówka.
0: Wiecie, jaki był wynik? No, kto zgadnie?
2: No. Podobno było 300 i do domu.
0: Dokładnie.
1: Więcej na ten temat już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 7.
3: Radio Z i już. Piątek, weekendu początek. A gdyby tak zacząć go z ekipą, którą zna cała Polska? Zajrzyjmy do domu Gen Z, twórców, których w internecie śledzą miliony młodych ludzi. Generacja Z i Radio Z pod jednym dachem. Co może pójść nie tak? Dzień z Gen Z w Radiu Z. Już w piątek, tylko w Radiu Z.
4: Reklama.
5: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
10: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
11: A w dodatku można go podać również na noc.
10: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
9: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę?
13: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
16: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
17: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
16: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
18: Też możecie wygrać.
16: Wielki finał 28 września.
19: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
16: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
17: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach. po reklamie.
0: Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
0: Przybyłem, że nikt nie odpowie. Dzień dobry. Paula Michalik, Michał Adamiuk, wiadomości w Radiu Z. Dzień dobry.
22: Trzy sety i cześć. Polska-Niemcy do zera i mamy półfinał Mistrzostw Europy w siatkówce.
20: Efekt doktora Kacprzyka w lekarskich zarobkach. Rząd określa górny limit.
22: Jakby nie liczyć, od dziś mamy jesień kalendarzowa. Zaczyna się właśnie teraz.
0: 7.
22: Polacy jak taran wjeżdżają do półfinału siatkarskich Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni rozjechali Niemców 3-0.
20: Znów zagramy o medale, broniąc tytułu najlepszych na starym kontynencie.
22: Ten mecz śledził dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Było tak łatwo, jak widać w wyniku?
23: No, wydawało się, że Niemcy postawią trudniejsze warunki, ale trzeba oddać naszym siatkarzom, że z chirurgiczną precyzją starali się wykończyć każdą akcję. Pierwszy set wygrany do 23 ustawił nam ten pojedynek. Polacy nabrali przekonania, że mają wszystko pod kontrolą. Dwie kolejne partie były popisowe. W obu byli górą 25-17. Nasz środkowy Bartłomiej Lemański przyznaje, że końcowy rezultat zakłamuje jednak nieco rzeczywistość.
24: Był to zdecydowanie ciężki mecz, mimo że wynik może tego nie pokazywać. Zakończyliśmy to w 3 setach, ale uważam, że to dzięki dobrej naszej postawie.
23: Nic, tylko teraz pójść za ciosem.
22: No to kto teraz na celowniku Polaków?
23: W półfinale zmierzą się z Belgią lub Słowenią, a odpowiedź jeszcze dziś po południu. Silniejszym rywalem na papierze są Słoweńcy, z którymi już nieraz przyszło nam stoczyć pasjonującą walkę.
20: Wszystkie spotkania w strefie medalowej rozegrane zostaną w Mediolanie.
22: Na parkiecie dyplomacji gra zespołowa o stałą obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Wspólny front w tej sprawie tworzą w Nowym Jorku rząd i prezydent.
20: Podczas sesji ONZ w Nowym Jorku Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski rozmawiają z Amerykanami o jak najszybszej decyzji w sprawie bazy.
22: To wszystko obserwuje na miejscu z bliska specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, rzadko widzimy taką zgodę ponad podziałami.
25: I wicepremier Radosław Sikorski i prezydent Karol Nawrocki zapewniają, że kwestia amerykańskiej bazy to sprawa, w której różnic zdań być nie może i wszyscy grają do jednej bramki.
26: W tej sprawie Polska działa jak jeden mąż.
27: Tutaj, jak powiedziałem na samym początku, reprezentujemy, drodzy państwo, jedną mocę.
25: I tak strona rządowa o bazie rozmawia z Pentagonem, prezydent Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
20: Prezydent Nawrocki ogłosił, że jeśli w Polsce będzie pierwsza amerykańska stała baza, będzie nazywana Fort Trump.
22: Ameryka wytacza gospodarcze działa, żeby zakończyć wojnę w Ukrainie. Donald Trump grozi Rosji i zapowiada zdecydowane kroki.
20: Czas położyć kres zabijaniu, mówi prezydent USA w swoim przemówieniu na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
22: No, w studiu ze szczegółami reporter Radia Z Jan Kielak. O jakich dokładnie sankcjach mówi Trump?
28: O cłach, które uderzą nie bezpośrednio w Rosję, ale w kraje, które importują od niej ropę i gaz. Przyjęta przez Izbę Reprezentantów ustawa daje prezydentowi USA prawo do nakładania 100% ceł, które mogą uderzyć na przykład w Chiny lub Indie. Poza tym Trump zapowiada spotkanie z prezydentem Rosji, ale jeszcze nie podczas najbliższego szczytu WIG-20 w grudniu. Wiem, że się spotkamy. Mieliśmy już spotkanie na Alasce i możemy zrobić kolejne. Nie sądzę, żeby było to w Miami, bo to za wcześnie, ale on chce się spotkać. Do trójstronnego spotkania z Putinem gotowy jest też Wołodymyr Zełenski, który liczy, że wojnę uda się zakończyć jeszcze przed zimą.
20: Trump odniósł się też do ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Podkreślił, że Rosja na nich cierpi, ale znowu stwierdził, że są przyczyną wzrostu cen paliw na światowych rynkach.
22: Sufit lekarzy ma się kończyć na 76 tysiącach złotych miesięcznie brutto. Rząd przyjął pakiet ustaw zdrowotnych, które wprowadzają limity wynagrodzeń.
20: Będą obowiązywać w placówkach publicznych i prywatnych, które mają umowy z NFZ-em. Mają dotyczyć lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę albo w ramach własnej działalności.
22: 76 tysięcy złotych to 16-krotność najniższego miesięcznego wynagrodzenia, tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
29: 16-krotność to jest wymiar dwóch etatów, tak? Czyli zakładamy, że w momencie, kiedy lekarz będzie pracował 320 godzin, to będzie mógł osiągnąć tą 16-krotność.
20: Rząd chce, żeby przepisy dotyczące limitów wynagrodzeń dla lekarzy weszły do połowy przyszłego roku.
22: To już. Właśnie dzisiaj zaczyna się kalendarzowa jesień. Z latem definitywnie się żegnamy, ale pozostaną ciepłe wspomnienia.
20: To były naprawdę wspaniałe wakacje dla branży turystycznej. Tego lata na wypoczynek wyjechało 2/3 wszystkich Polaków.
22: Dokąd jeździliśmy, o tym teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
30: Jeśli wybieramy Polskę, to będzie to raczej Bałtyk albo Tatry. Budżet na taki wyjazd sięga około 2000 na osobę, co wystarcza tylko na kilka dni. Co trzeci z nas wybrał się tego lata na wycieczkę zagraniczną, najczęściej do Marsa Alam w Egipcie, na grecką Kretę, ale zwłaszcza do tureckiej Antalii. Powody wyjaśnia Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki.
1: Nie ukrywam, że jedzenie i zapewnienie słońca. No i all inclusive. 82% Polaków wybiera all inclusive jako sposób spędzenia wakacji, także uwielbiamy ten luksus.
30: Na zagraniczne wojaże, najczęściej na tydzień, rzadziej dwa, wydaliśmy średnio po 3300 zł na osobę.
20: Krajowe wakacje najczęściej organizujemy sami, a wyjeżdżamy na nie pociągiem albo własnym autem.
28: Przy wyjazdach za granicę prawie zawsze korzystamy z biur podróży.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
5: Na Warmii i na Mazurach dzisiaj przez cały dzień pochmurno i deszczowo. Na wschodzie poza tym popada przelotnie, ale na zachodzie bardzo ładnie i ciepło. I ciepło jak na pierwszy dzień jesieni, 18 stopni na zachodzie, no na wschodzie 15.
7: Pierwszy co?
5: Czym się różni Warmia od Mazur?
9: No na Warmii robią wrrr.
7: A na Mazurach robią chlup?
5: Bardzo dobrze.
3: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
16: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Ja, co my gramy teraz? I ciebie, też, i ciebie też bardzo.
7: O, nie, no. Dziękuję, nie musiałeś.
0: Ale to w piosence jest, to nie, że ja do ciebie tak mówię.
7: No i wszystko zepsuło.
0: Dokładnie.

0: Z, krew wchodzi w żyły, pulsuje,
1: Co? Na ten jesteś, wiesz, to tak...
2: Oj, przepraszam.
1: No, przepraszam państwa, bo kolega właśnie tak...
2: Jakbyśmy przyjmowali do radia, tak, to byśmy powiedzieli, odzwonimy do pana.
1: Tak, byłoby, wie pan co, no fajnie, fajnie, dziękujemy, odezwiemy się.
2: Słuchajcie, mamy newsa w Radiu Z, uwaga, w polityce duża rzecz, odbyła się pierwsza od lat rozmowa szefów dyplomacji Polski i Białorusi.
1: Wow.
2: Radosław Sikorski, szef MSZ, spotkał się z Maksymem Ryżenkowem.
1: Ryży?
3: Okej. Okay.
2: Nie ryży, Ryżenkow.
1: Ryżenkow?
2: Ryżenkow.
1: Ryżenkow. A ten Ryżenkow to jaki kolor włosów?
2: Brunet.
1: Ta jasne, Ryżenkow brunet. Ta no. Jasne, oczywiście. Ryżenkow brunet, ta no.
3: Ja, jak ja miałem ślub i wyszliśmy z kościoła, to też wszędzie były ryży.

0: jest ulubiona piosenka wszystkich rodziców. Później. Później cię powiem. Tato, co to później? Jeszcze ja bym zrobił drugi numer, Idź do matki.
1: Ja to samo miałem powiedzieć. Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret.
0: Kochani, a to jest fajna plotka, ciekawa plotka, bo mówi się, że czekają nas wcześniejsze wybory, skrócenie kadencji Sejmu i przyspieszone wybory parlamentarne.
1: No tak, bo teraz,
0: o tym.
1: No PiS nigdy nie był tak słaby, więc to chyba taka okazja. A czym się różnią normalne wybory od wyborów przyspieszonych?
0: Nie wiesz? No. To ja państwu wytłumaczę. Uwaga. Tak. Normalne wybory, jak idziesz, to brzmią tak. Proszę bardzo. No idziesz sobie tam do komisji.
1: Dobra, wyborczej. Normalnie.
0: A teraz będą przyspieszone wybory. Proszę bardzo. Biegniesz tam? Biegniesz, bo się karty skończą. Bo ci nie wydrukują.
2: W końcu mi ktoś to wytłumaczył, dziękuję. A jak cię potem pytają, na kogo głosowałeś, to i tak się nie przyznajesz, że na Brauna. Radio Z i już. Ja byłem takim uzdolnionym dzieckiem i do szkoły poszedłem wcześniej. Nie wiem, czy wiecie.
0: I co?
2: Ja już byłem za 10:08 pod szkołą.

0: masz tam plan lekcji zapisany? Przepraszam, Marcin Zaborski się prowadzi jakąś karteczką.
1: Na ósmą mam dzisiaj. A ty na którą?
2: A co masz pierwsze? WF to możesz nie iść.
3: Ale podobno na bioli będzie pytać.
0: Dokładnie.
2: Marcin Zaborski pojawił się w studiu. Dzisiaj gość Radia Z, pan Michał Dworczyk, z rozłamowiec od Morawieckiego.
1: Bo dzisiaj jest dzień spadającego liścia podobno. Nie wiem, czy wiecie.
0: Chcieliśmy się zapytać, czy pan Michał Dworczyk to jest już PiS, czy to już nie jest PiS?
1: Jeszcze przed chwilą był, bo dopiero do czego wyrzucili z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Wyrzucili?
1: Tak jest.
3: Ale za co?
0: A sam odszedł.
2: A dostał wyrzucenie na swojego maila michal.dworczyk@gmail.com.
0: Była słynna afera, tak, mailowa.
1: Ale ty pamiętliwy jesteś.
2: Dokładnie. Uczę się od żony.
0: Złośliwy.
2: No więc co, z okazji spadającego liścia dzisiaj Michał Dworczyk.
1: Tak, tak? Jest, okay. Po prostu.
0: Zapraszamy, polecamy.
1: Niech każdy połączy kropki po swojemu.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym...

0: taniej aż o 800 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w środę 23 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 25 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Po reklamie.
11: Punktualnie 7.30, jest środa, 23 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
12: Resorty obrony i spraw wewnętrznych pracują nad ochroną polskich przejść granicznych z Ukrainą. Budowane są miejsca schronienia, wzmacniana jest obecność wojska na granicach i obrona powietrzna.
13: Decyzja podjęta po incydentach dronowych po ukraińskiej stronie blisko przejść granicznych z Polską. Służby opracowały też procedury na wypadek zagrożenia i konieczności szybkiej ewakuacji.
12: Jak to wygląda w szczegółach, sprawdzał reporter Radia Z Daniel Wrzos.
14: Na przejściu granicznym w Dorohusku powstały miejsca schronienia dla 650 osób. W następnych tygodniach pojawią się także na pozostałych przejściach. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie są baterie systemu Patriot, które wzmacniają ochronę powietrzną, mówił w Dorohusku szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Federacja Rosyjska po szczeblach drabiny eskalacyjnej eskaluje konflikt z państwami NATO. O tym mówią doniesienia służb.
14: W sumie 6 przejść postawiono w tryb podwyższonej gotowości, co oznacza obecność wojska.
13: Niewykluczone, że w tym tygodniu znów zbierze się Komitet Bezpieczeństwa przy premierze z udziałem ministrów, szefów służb i generałów.
12: 3 samochody osobowe zderzyły się na drodze S8 w Łódzkiem w stronę Warszawy, między węzłami Studzianki a Tomaszów Mazowiecki Południe.
13: Nie ma poszkodowanych, ale na wysokości Jadwigowa jeden pas ruchu może być zablokowany jeszcze przez kilkanaście minut.
12: Radni Mazowsza wychodzą naprzeciw apelom prezydenta Warszawy i godzą się na odstrzał dzików bez limitów. Uchwała dopuszcza dwa sposoby ograniczenia populacji tych zwierząt. Odstrzał redukcyjny oraz odłów z uśmierceniem.
13: Wybór rozwiązania ma należeć do osób realizujących zadanie na zlecenie miasta. Ze względu na chorobę ASF nie można odłowić i przewieźć dzików w inne miejsce. Władze województwa pytały o taką możliwość resort rolnictwa, ale ten odmówił.
12: Odstrzelić będzie można te dziki, które są nadzwyczajnym zagrożeniem dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka. Urodzinowy prezent od PKP dla pasażerów. Od dziś do piątku bilety na część połączeń są tańsze. W większości przypadków bilet będzie można kupić z miesięcznym wyprzedzeniem.
13: Bilety ze zniżką z okazji 25-lecia PKP Intercity można kupić w kasach na dworcach i przez internet.
12: Polka walczy o bilet do ćwierćfinału, ale o tym już Mateusz Ligenza w wiadomościach sportowych.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Na początek wizyta w Singapurze na twardym korcie imprezy rangi 500. O ćwierćfinał gra właśnie Maja Chwalińska. Nasza tenisistka mierzy się z niżej notowaną Oleksandrą Olinkową. Trwa pierwszy set. Na razie jest fantastycznie. Chwalińska prowadzi aż 5-0. Serwuje Ukrainka w szóstym gemie. 40-0 dla Polki, zatem ma piłkę setową. Polscy siatkarze rządzą na starym kontynencie. Obrońcy tytułu awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni na parkiecie w Sofii roznieśli Niemców. Nie oddali im choćby jednego seta. Kto będzie kolejnym rywalem? Dowiemy się dziś późnym popołudniem. Zagramy z Belgią lub Słowenią. Kłopotów Jana Urbana ciąg dalszy. Na listę kontuzjowanych graczy dołączył bramkarz Bartłomiej Drągowski. Na zgrupowaniu piłkarskiej kadry, która przygotowuje się do jesiennych spotkań w Lidze Narodów, zastąpi go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Kapitan Robert Lewandowski wie, że nadchodzą ważne mecze.
16: To, że wcześniej graliśmy w tej dywizji, a co był ponad stan, nie ma co się oszukiwać. Teraz jakby te drużyny są zbliżone do naszego poziomu, więc mam nadzieję, że będziemy stwarzali sytuację, strzelali bramki, ale też zdobędziemy punkty w tych meczach.
10: Polacy rozegrają w tym okienku reprezentacyjnym 4 mecze. Na początek podejmą w piątek Bośnię i Hercegowinę na Stadionie Narodowym w Warszawie. W dywizji B zagramy także ze Szwecją i Rumunią.
17: Czy można się za pieniądze umówić z panem prezydentem? Sprawdzimy to za nieco ponad kwadrans.
18: Dzwonimy do kancelarii.
17: Tak.
18: A my mamy już zebrane 12,50 w studiu.
17: Zobaczymy, co za to można zrobić.
18: Już na chrzcinę można zaprosić.
17: 18 stopni najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku, na południu 15, centrum podobnie 15, najchłodniej dzisiaj północny wschód, Suwałki 12 i deszcz.
19: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.

0: Dzień dobry bardzo, wracamy. Już za 8 minut dzwonimy do kancelarii prezydenta sprawdzić, czy można pana prezydenta sobie wynająć za pieniądze.
1: Tak jest.
0: A tymczasem, słuchajcie, eksperci wskazują, że w sezonie jesienno-zimowym, bo dzisiaj pierwszy dzień jesieni, temperatura w użytkowanych pomieszczeniach, czyli wewnątrz budynku.
1: Czyli w sypialni na przykład,
0: nie powinna spaść.
2: W użytkowanych.
0: Nie powinna spaść na chacie, po prostu mówiąc normalnie, poniżej 16 stopni.
1: No jak nie?
0: No, jak jest zimniej, czyli mniej niż 16 stopni, to może się rozwijać pleśni i może to prowadzić do poważnych problemów z wilgocią.
1: Przestańcie, mam w sypialni 11 stopni i nie ma wilgoci.
0: Jak to?
1: A to jest wilgoć, to jest w ogóle okropne słowo, naprawdę. To jest
2: wilgoć.
1: Jakiś taki horror bym nakręcił. Wilgoć. Przyjdziecie zje.
2: I sequel, Wilgoć 2, kiełkujące ziemniaki. Radio Z i
3: już. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
4: A nosek?
3: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactiv. Przyklejamy plasterek Aromactiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
4: Całą noc?
3: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
4: Dobranoc, nosku.
3: Dobranoc, skarbie.
5: Aromactiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Po reklamie.

0: uwagę, panowie, to jest piosenka specjalnie dla was. Tak, przepraszam, myliłem się. Powtarzamy. Tak, przepraszam, myliłem się.
1: A za co?
2: Myłem się.
1: Nieważne za
0: znajdzie
1: co.
0: Znajdzie się powód.
1: No, tak, po prostu. To ja na zaś bym chciał, takie dwa jeszcze. Tak, że przepraszam, myliłem się.
0: Przepraszam,
1: myliłem się. To mam zapas.
0: Także za 12:08.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Co to za afera z tym panem prezydentem?
1: No tak, jest news Radia Z i Newsweeka, że za 100 tysięcy dolarów można się spotkać z panem prezydentem Karolem Nawrockim w cztery oczy.
2: W cztery oczy, czyli bez okularów.
0: To drogo. A jak ktoś ma mniej pieniędzy na przykład?
1: A to ja nie wiem, no to trzeba zadzwonić.
2: W 6 oczu albo w 12 oczu.
1: Sprawdźmy. Dzwonimy do kancelarii prezydenta.
4: Kancelaria prezydenta, słucham.
5: Dzień dobry, Wojciech Fiedorczuk i Michał Kępa. Jest pan na głośno mówiącym.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: My chcieliśmy zapytać o możliwość wzięcia udziału prezydenta w jakimś wydarzeniu. Czy to cały czas jest możliwe?
4: Nie, ale w jakim wydarzeniu?
6: No takim, za które, bo są informacje, że jak się zapłaci, to pan prezydent przyjedzie i jest jakiś cennik podany. Chcieliśmy po prostu wiedzieć, czy to jest cennik aktualny, czy są jakieś aktualizacje, czy pan prezydent... Jak się to umawia w ogóle z panem prezydentem?
4: Nie ma czegoś takiego.
5: Czyli może przyjechać bezkosztowo zupełnie?
4: To już się trzeba w tym zakresie kontaktować z gabinetem prezydenta.
6: Aha, czyli... A to nie jest gabinet pana prezydenta teraz?
4: Nie, to jest infolinia kancelarii.
6: A infolinia,
5: dobrze. A nie wie pan, obłożenie na październik, listopad jest duże, bo tam są kwestie rodzinne.
4: Proszę panu. Tu nie, droga jest taka, że oczywiście zaproszenia wpływają do prezydenta drogą pisemną.
6: Czyli pisemnie napisać, tak? I po prostu wskazać, przedstawić cenę zarówno, jak i terminarz, jakieś tam okoliczności i tak dalej, typu tak, komunie, nie komunie.
4: Nie cenę, tylko proszę panowie, zaproszenia różne wpływają do prezydenta.
6: Różne?
4: Wydarzenia. Organizowane chociażby przez samorządy czy przez inne podmioty.
5: To bardziej rodzinna sprawa.
4: No to raczej nie sądzę.
6: Czyli prywatne jakieś takie kwestie, tak jak mówimy, to nie wchodzą w grę jednak, tak? Żeby pana prezydenta na jakiś obiad zaprosić, czy mówię tak?
4: No raczej nie.
6: Komunia, coś
4: no,
6: takiego.
4: Raczej nie.
5: Dziękuję.
6: Tylko pan, jeszcze tylko jedno pytanie. Jeżeli pan prezydent przyjeżdża, no to na przykład jakieś tam zagospodarowanie typu jedzenie i tak dalej, pan prezydent to we własnym zakresie, czy trzeba przygotować?
4: Pan prezydent nie przyjeżdża na prywatne uroczystości.
6: No to się jeszcze okaże.
5: Mamy fundusze krypto.
6: Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Proszę. W takim razie.
5: Pozdrawiamy.
6: Dzięki.
4: Proszę, pozdrawiam.
3: Jest pan, pani na głośno mówiącym w Radiu Z.
0: Doskonałe. To się jeszcze okaże.
1: No ja bym zaczął zbierać. Dokładnie. Tylko na czyje urodziny, chłopaki?
0: Słuchajcie, robimy zrzutkę w internecie. Obiad z panem prezydentem.
1: Za kawalerkę może pan prezydent przyjedzie.
0: Nie, chyba nie.

0: dlaczego stoisz?
1: Bo już się nasiedziałem i stwierdziłem, że wstanę, żeby trochę rozprostować kość. Zegarek będzie rusz się przez godzinę.
0: Jaka tam pogoda u góry u ciebie?
1: Trochę powiem ci, to jest chłodniej, bo chłodniej. Na górze jest chłodniej, no, na dole jest cieplej.
0: Jaką tam masz wysokość?
1: No to już będzie na poziomie morza.
2: A widzisz rysy?
1: Giewont widzę.
0: Na naszym związku widzę.
1: Dokładnie.
3: Słuchajcie, już za chwilkę wiadomości Radia Z o 8, później 8, dwie gości Radia Z. Dzisiaj rozłamowiec od pana Mateusza Morawieckiego, pan Michał Dworczyk, zaprasza Marcin Zaborski.
4: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Więcej na razie nie powiem. Szczegóły już wkrótce.
5: Reklama. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny!
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Po reklamie.
3: To już prawie ósma, jest środa, 23 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiok.
11: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Poderwane zostały polskie myśliwce.
12: Bliscy sąsiedzi Rosji zamieniają się w twierdzę. Reporter Radia Z nadaje z Litwy.
11: A gościem Marcina Zaborskiego będzie za chwilę europoseł Michał Dworczyk.
3: Ósma.
11: Polskie myśliwce w powietrzu, bo Rosja znów atakuje Ukrainę. Mieszkańcy województwa lubelskiego dostali SMS-y z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
12: O bezpieczeństwie wschodniej flanki Polska będzie dziś mówić w ONZ. Na zgromadzeniu ogólnym ma przemawiać prezydent Nawrocki. Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa szef MSZ-u Radosław Sikorski.
11: W Nowym Jorku cały czas jest specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, wiemy, o czym konkretnie będą mówić?
13: Radosław Sikorski szczegółów swojego wystąpienia jeszcze nie chciał zdradzić. Można się jednak domyśleć, że skupi się na rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji. Podobnie będzie w przypadku prezydenta Karola Nawrockiego.
14: Ono, drodzy Państwo, w sposób oczywisty będzie odnosić się do kwestii najważniejszych dla Polski, tych z naszego regionu, a więc do bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej.
13: Jak będą podkreślać obaj politycy, Rosja Władimira Putina jest zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy czy Europy, ale dla całego świata. Nowy Jork, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
12: Przemówienie Radosława Sikorskiego dziś wieczorem. Prezydent Karol Nawrocki głos zabierze w nocy polskiego czasu.
11: Zęby smoka, żelbetowe jeże, zasieki i bloki drogowe. Nie tylko Polska ma swoją tarczę wschód. Coraz mocniej umocnione stają się granice państw bałtyckich.
12: Władze Litwy od wakacji realizują nowy plan budowy umocnień na swojej 700-kilometrowej granicy z Białorusią.
11: Łączymy się ponownie z Maciejem Bąkiem, specjalnym wysłannikiem Radia Z do Wilna. Maciek, ty rozmawiałeś z Władysławem Kondratowiczem, do niedawna ministrem spraw wewnętrznych Litwy. Jak wygląda ten tutejszy odpowiednik naszej tarczy wschód?
2: Zaczęło się tak jak u nas, od zabezpieczeń przed nielegalną migracją. Podstawą jest więc ogrodzenie, zasieki, monitoring i narzędzia do obrony przed podkopami.
15: Też zmieniamy swoje metody i tak samo z Polski bierzemy technologie, które wykorzystujemy dla identyfikacji takich tuneli, takich urządzeń.
2: Ale gdy obawy zaczęły rosnąć, Litwa postanowiła rozszerzyć pas obrony granicy do 150 metrów i stawia tak zwane parki kontrmobilności, które są w stanie zatrzymywać także maszyny. Do tego tworzone są nowe tereny podmokłe. Wilno, Maciej Bąk, Radio Z.
12: Wschodnie granice państw bałtyckich chronią też myśliwce NATO, które od dwóch dekad działają w ramach misji Baltic Air Policing.
11: Miesięczne zarobki lekarza na dwóch etatach nie będą mogły przekroczyć 16-krotności płacy minimalnej, to dokładnie 76 800 zł brutto.
12: Rząd przyjął projekt pakiet ustaw zdrowotnych, które ograniczają budzące kontrowersje zarobki lekarzy.
11: Ze szczegółami teraz reporter Radia Z Michał Dzienyński. Michał, kiedy wejdą w życie te proponowane przepisy i na jakich zasadach?
16: Limity mają dotyczyć lekarzy pracujących w placówkach publicznych i prywatnych, które mają podpisane umowy z NFZ-em. Lekarz będzie mógł pracować maksymalnie na dwóch etatach. To daje miesięcznie 320 godzin pracy, mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
17: Limit będzie dotyczył wynagrodzeń, które są w ramach umów o pracę, jak również kontraktów B2B.
16: Rząd chce, żeby limity wynagrodzeń dla lekarzy zaczęły w praktyce obowiązywać do połowy przyszłego roku.
12: W pakiecie projektów ustaw zdrowotnych są też zmiany dotyczące upublicznienia konkursów w szpitalach.
11: Czas na rozmowę z gościem Radia Z. Zaprasza Marcin Zaborski.
18: Razem z nami europoseł i były wiceminister obrony Michał Dworczyk, sekretarz Stowarzyszenia Rozwój Plus. Kłaniam się, dzień dobry.
19: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
18: Na początek krótka piłka jak zawsze u nas. Pytanie brzmi tak, czy po maturze każdy powinien przejść szkolenie wojskowe, tak czy nie?
19: Każdy powinien przejść szkolenie państwowe, ponieważ powinno być do wyboru szkolenie wojskowe, szkolenie medyczne, szkolenie z obrony cywilnej, ale tak, każdy młody człowiek, niezależnie czy dziewczyna, czy chłopak, powinien przejść takie szkolenie państwowe.
18: Słuchacze też mają głos w tej sprawie na radioz.pl. Jest już sonda, już można głosować, wyniki u nas niebawem. No to czytam ten wasz plan, plan rozwoju plus. Jeśli jesteś nastolatkiem, kończysz liceum, technikum, szkołę branżową, idziesz na obowiązkowe szkolenie wojskowe. To jest plan dla młodych mężczyzn tylko?
19: Nie, to jest plan dla wszystkich, czyli dla dziewcząt i chłopców.
18: W waszym dokumencie postulujemy obowiązkowe szkolenie wojskowe mężczyzn.
19: Bo ono ma priorytet i mężczyźni mają w takim szkoleniu priorytet. Wynika to z tego, jak wygląda współczesne pole walki. Wynika to z doświadczeń wojny na Ukrainie. W wojnie tak zwanej okopowej, która niestety jest faktem, po prostu lepiej sprawdzają się mężczyźni i wynika to z tego typu doświadczeń. Natomiast
18: czyli
19: uważamy,
18: dziewczyny chętnie,
19: że każdy...
18: ewentualnie miałyby w tym brać udział tylko?
19: Dziewczyny mogłyby wybrać, bo tak jak wspomniałem, w naszej koncepcji są możliwe szkolenia również w różnych sektorach medycznych, szpitale, przychodnie, domy opieki społecznej. Krótko mówiąc, wszystkie instytucje, które w sytuacjach kryzysowych, a zwłaszcza w czasie wojny, są istotne do tego, żeby państwo przetrwało, żeby państwo mogło funkcjonować.
18: 3 miesiące, tyle ma trwać takie szkolenie. To miałoby być w czasie wakacji między szkołą średnią a studiami?
19: Dla tych, którzy chcą podjąć studia. Natomiast po zakończeniu szkoły średniej, niezależnie czy ogólnej, czy zawodowej, młody człowiek powinien odbyć takie szkolenie, dzięki któremu nabędzie umiejętności w tym obszarze, w którym będzie szkolony.
18: To w koszarach?
19: To zależy, dlatego że jeżeli mamy w sektorze medycznym takie szkolenie, gdzie nie ma żadnego skoszarowania, dlatego że jeśli ktoś pracuje w hospicjum albo w szpitalu, nie ma potrzeby skoszarowania.
18: Okay, ale
19: prowadząc natomiast szkolenie wojskowe,
18: jest to szkolenie... To być skoszarowane
19: tak,
18: szkolenie?
19: Forma skoszarowana, zwłaszcza, że część tego szkolenia powinna mieć formę poligonową, jeśli ono ma być skuteczne i wtedy siłą rzeczy to jest jest nieodzowny element.
18: Powinna być za to zapłata?
19: Oczywiście, że tak. Powinno być godne, oczywiście powinno być godne wynagrodzenie.
18: Co to znaczy godne?
19: Na poziomie średniej krajowej młodzi ludzie mają nieopodatkowane. Przypomnę, że w latach 2015-2023 udało się nam wprowadzić wiele rozwiązań, między innymi brak opodatkowania dla młodych ludzi do 26 roku życia. W związku z tym to byłyby rzeczywiście godziwe pieniądze jak dla młodego człowieka.
18: Ten pomysł z obowiązkowymi szkoleniami nie zachwyca tych, którzy mieliby być nim objęci. 2/3 pytanych młodych Polaków, takich w wieku 18-29 lat, nie chcę słyszeć o życiu w koszarach.
19: Rozumiem, natomiast niestety żyjemy w takich czasach, w których nie chcielibyśmy żyć. Mamy za ścianą, za granicą wschodnią, agresywne państwo. Państwo, które napadło na swojego sąsiada Ukrainę i zagraża Polsce. Jesteśmy ostatnim krajem, jako Polska, na flance wschodniej, która nie przywróciła albo nie uruchomiło szkolenia wojskowego obowiązkowego. I musimy to nadrobić, bo bez tego nie da się odtworzyć rezerw osobowych.
18: I teraz... w tym dokumencie, który przygotowaliście, w którym piszecie o tym pomyśle, sami przyznajecie, że politycy boją się tego pomysłu. Mówicie o strachu elit politycznych. Tylko że te elity, panie ministrze, to także wy, Mateusz Morawiecki, przez lata był premierem, pan był wiceministrem obrony. Dlaczego nie wróciliście do poboru, kiedy naprawdę mieliście na to wpływ?
19: No, odpowiedź jest i prosta, i nieprosta, bo rzeczywiście to, że dzisiaj o tym dopiero rozmawiamy, to jest wina elit politycznych, ale dodam tutaj wojskowych. Na szczęście ostatnio niektórzy politycy i niektórzy wojskowi zaczęli o tym już głośno mówić. Generał Miernik, szef P3, P7, czyli komórki w Sztabie Generalnej odpowiedzialnej za szkolenie, mówi, że bez tego nie uda się nam dalej funkcjonować.
18: Tak, powiedział o tym teraz... głośno w Radiu Z,
19: dokładnie
18: w naszej
19: tak,
18: rozmowie.
19: Dokładnie tak, i trzeba to bardzo docenić.
18: Tylko, że potem było wiele okazji, żeby o tym rozmawiać. Był moment, kiedy ówczesny szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomir Cenckiewicz, powiedział głośno, że musimy odwiesić zasadniczą służbę wojskową. Pamięta pan, co na to prezydent odpowiedział? Powiedział, że nie ma potrzeby odwieszania poboru. Prezydent też się boi tego pomysłu?
19: Uważam, że politycy, którzy podejmują decyzje, często mają zbyt mało informacji, dlatego że te informacje przed wieloma politykami też były przez długi czas ukrywane przez wojskowych. Dzisiaj w Excelach już za chwilę, a jak wiemy, część wojskowych niestety patrzy wyłącznie na Excele, przestanie się zgadzać liczba rezerwistów, no i pojawia się problem. Stąd bardzo się cieszę, że to stało się dyskusją publiczną i wierzę, że każdy, kto zapozna się z twardymi danymi statystycznymi i każdy, kto chce dobra Polski, będzie musiał przyznać rację, że nie unikniemy szkolenia. Tylko bardzo ważna sprawa. To nie ma nic wspólnego z tak zwaną Zetką, która została zlikwidowana w 2009 roku.
18: Z zasadniczą służbą wojskową.
19: Tak. Ja sam byłem dowódcą plutonu, w którym żołnierze z zasadniczej służby wojskowej służyli. Wiem, że pod koniec funkcjonowania tego trybu to była patologia. Nie ma mowy o powrocie do tego. Jest mowa o tym, żeby stworzyć nowoczesne szkolenie, na którym młodzi ludzie nauczą się rzeczy przydatnych nie tylko w wojsku, ale również w świecie cywilnym.
18: Panie ministrze, Putin wysyła rakiety i drony na Europę, a wy z PiS-em wyzywacie się od oszustów, od zdrajców, szaleńców, szantażystów. Jak to nazwać? Dziecinada? Dobre słowo?
19: Zapraszam pana redaktora na duży obiad, jeżeli pan znajdzie choć jeden mój wpis albo wypowiedź, w którym kogokolwiek
18: nazywałem.
19: Ale
18: pan to nie cały Rozwój Plus i nie cały PiS.
19: Ale ja dlatego
18: ci z PiS-u mówią, że jesteście pachołkami Tuska. Dajecie mu się rozgrywać.
19: Proponuję, żebyśmy nie używali odpowiedzialności zbiorowej. Ja potępiam tego typu sformułowania w polityce.
18: Obowiązuje.
19: Ale to starajmy się tworzyć nową jakość, panie redaktorze. Natomiast mówiąc o różnego rodzaju inwektywach, które pod swoim adresem politycy rzucają, uważam, że to psuje debatę publiczną. Nigdy nie używałem takich sformułowań, nie będę używał. Takie oskarżenia odwracają uwagę od istoty problemu, o których się dyskutuje. Nie wiem, co pan cytował akurat w tym przypadku, czy jakiej sprawy to dotyczyło, ale tak jak powiedziałem...
18: Komentarze dotyczące wyboru wicemarszałka Sejmu. Ale dzisiaj w sondażach PiS ma 17-18%, w Rozwój Plus 5-6%. Czy do wyborów jesteście w stanie PiS przegonić?
19: nie mamy ambicji, żeby się ścigać z którąkolwiek z partii. Mamy ambicje, żeby stworzyć...
18: To chyba o to chodzi w polityce.
19: Nie, chodzi o to, żeby mieć wpływ na to, w jakim kierunku kraj się rozwija, żeby partycypować w rządzeniu. Mamy ambicje, żeby stworzyć najlepszy możliwy program rozwoju dla Polski i uzyskać jak najlepszy wynik. Czy on będzie lepszy od partii X czy Y, to jest dla nas drugorzędne. Najważniejsze jest, żeby pozwalał partycypować w przyszłym rządzie, który będzie musiał naprawiać to, co rząd Donalda Tuska zniszczył przez ostatnie 3 lata.
18: Tylko, że dwie konfederacje mają 24-25% poparcia i wychodzi na to, że za chwilę to konfederacja będzie dyktowała warunki, jak ten rząd ma wyglądać.
19: Może tak być, dlatego powinniśmy, i tu namawiam wszystkie koleżanki i kolegów z ugrupowań centroprawicowych, o tym, żeby nie skupiać się na wzajemnych atakach, wzajemnej wojence, o której pan redaktor sam przed chwilą wspominał, tylko żeby się skupić na odsunięciu od władzy tego fatalnego rządu.
18: To my skupiamy się teraz na trzech pytaniach. Krótka piłka po raz drugi w tej części naszej rozmowy. Pierwsze, jeśli Litwa zostanie zaatakowana, Polska powinna wysłać tam żołnierzy, tak czy nie?
19: Oczywiście, że tak. Artykuł 5 jest absolutną podstawą bezpieczeństwa. W związku z tym, jeśli my oczekujemy pomocy, tym bardziej powinniśmy udzielać pomocy innym i wywiązywać się z zobowiązań sojuszniczych.
18: Zawiodłem się na Jarosławie Kaczyńskim, tak czy nie?
19: Polityka to nie jest kwestia zawodów, radości. Polityka to jest kwestia realizacji celów.
18: Przed wyborami cała prawica powinna zawrzeć pakt o nieagresji. Tak czy nie?
19: Uważam, że to byłoby najlepsze ze względu na metodę Donta i ze względu na cel nadrzędny, jakim jest stworzenie nowego centroprawicowego rządu, który by prowadził Polskę ku rozwojowi.
18: To za chwilę o tym rozmawiamy, a teraz jeszcze wyniki naszej sondy internetowej. Pytaliśmy, czy po maturze każdy powinien przejść szkolenie wojskowe? Tak, odpowiedziało 71% pytanych uczestników tej sondy, nie 29%. Te wyniki już teraz można zobaczyć na radioz.pl i tam właśnie rozmawiamy dalej.
20: Każdy młody człowiek powinien przejść szkolenie państwowe, przekonuje w Radiu Z Michał Dworczyk.
12: Forma skoszarowana, część na poligonie, precyzuje europoseł Rozwoju Plus, dodając, że za szkolenie byłoby wynagrodzenie.
20: Młodzi ludzie nauczą się rzeczy przydatnych w wojsku i świecie cywilnym, uważa były wiceminister obrony.
12: Nie mamy ambicji, żeby się ścigać z którąkolwiek z partii, deklaruje polityk Rozwoju Plus.
20: Rozmowa toczy się dalej w sieci na kanałach Radia Z.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
18: 12 po 8, a nie.

0: A się wystraszyłem.
1: Co się stało?
0: No bo myślałem, że to zobaczyłem Christmas, a to Christina Aguilera, to jeszcze nie Christmas.
2: Nie, jeszcze nie Christmas, oszalałeś.
0: Jeszcze, jeszcze dzień jesieni, spokojnie. No,
3: chociaż w Grubex.
2: Słuchajcie, ostatnim jestem zapytał, kiedy ubieramy choinkę.
0: No właśnie, o tym mówię. A do świąt niecałe 14 tygodni.
3: A do wakacji 38.
0: Słuchajcie, tygodni. Lekarze, bo jest plan, żeby była obniżka płacy dla lekarzy w placówkach publicznych.
3: Tak.
0: Uwaga, maksymalne stawki mają być wprowadzone. 240 zł brutto za godzinę.
2: Super.
0: I maksymalnie na miesiąc lekarz będzie mógł zarobić 77 tysięcy brutto.
2: Ile?
0: 77 tysięcy.
2: Kurczę, było się uczyć zostać lekarzem, a nie człowiek gadał głupoty całe życie. 77 tysięcy. Wow,
3: jak byłem mały, to zawsze chciałem leczyć dżdżownicę, a mama się denerwowała, a teraz byłbym lekarzem.
2: Ale poczekaj, jak leczyłeś dżdżownicę?
3: Normalnie, no brałem je i czyściłem, no.
2: Ale czym?
3: Wybielaczem. A wiecie, co lekarze robią na kolację?
2: No.
0: Leczo?
3: Leczo.
2: Tak, to ładne.

0: ćwiczyć język góralski, takim w sensie gwarę góralską. Hej, będziemy w górach, zapytamy o pogodę jesienną po godzinie 8.50. Hej.
1: A jaka będzie jesień?
0: A to ja nie wiem, bo ja nie jestem Bacą, a my się z Bacą połączymy dzisiaj.
1: Przepraszam, bo tak brzmisz jak Baca.
0: Ale nie, bo ja tak zabrzmiałem, bo chciałem poćwiczyć, żeby mówić jak
1: górale
0: Baca.
1: W studiu, dwa górale. Nie widziałeś gdzieś mojego Rzemyka?
0: Dokładnie.
2: Chociaż czasy takie, że nie dwaj górale, tylko dwoje góral.
0: Ja mam kierpce, jakby ktoś chciał.
2: Hej.
0: Chcesz musztardą?
2: 8.30, za chwilę wiadomości, a 8.50 mniej więcej dzwonimy
0: góral
2: do prawdziwego pana
0: prawdziwego
2: Bacy, który przepowie pogodę już
0: normalnie
2: na tę jesień. Zostańcie z nami.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie

0: owiec nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
11: Po reklamie.
12: Nie dziewiąta, nie dziesiąta, to będzie ósma teraz. 8:30. Paula Michalik, Michał Adamiuk, wiadomości w Radiu Z. Zapraszamy, zróbcie głośniej.
13: Każdy młody Polak powinien przejść szkolenie państwowe. I chłopak, i dziewczyna, mówi w Radiu Z europoseł Michał Dworczyk z Rozwoju Plus.
14: Jego zdaniem takie szkolenie powinno trwać 3 miesiące i powinno być za to wynagrodzenie na poziomie średniej krajowej.
15: Dziewczyny mogłyby wybrać, bo tak jak wspomniałem, w naszej koncepcji są możliwe szkolenia również w różnych sektorach medycznych, szpitale, przychodnie, domy opieki społecznej. Krótko mówiąc, wszystkie instytucje, które w sytuacjach kryzysowych, a zwłaszcza w czasie wojny, są istotne do tego, żeby państwo przetrwało.
14: Zdaniem polityka Rozwoju Plus takie szkolenie powinno odbyć się zaraz po ukończeniu szkoły średniej.
13: Prezydent Karol Nawrocki uważa, że decyzja o stałej bazie amerykańskich wojsk w naszym kraju to tylko kwestia czasu. W wywiadzie dla telewizji Bloomberg w Nowym Jorku polski prezydent przyznaje, że chciałby, aby budowa zakończyła się przed upływem kadencji Donalda Trumpa w 2029 roku.
14: Prezydent Nawrocki liczy, że amerykański prezydent będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji przyszłego Fortu Trump.
13: Marihuana w paczkach kurierskich z Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Narkotyk znaleźli funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej. 3 osoby, odbiorcy paczek, zostały aresztowane.
14: To obywatel Rosji oraz 2 Polacy. W mieszkaniach 2 zatrzymanych znaleziono susz konopny i grzyby halucynogenne. Były tam także leki psychotropowe, wagi i pieniądze. Aresztowanym, którzy usłyszeli już zarzuty, grozi od 3 do 20 lat więzienia.
13: Globalne ocieplenie znów daje o sobie znać. W najwyższych górach Norwegii oberwał się lodowiec. Mechanizm był podobny do tego, który spowodował tragedię w Nepalu.
14: W Norwegii masa lodu przemieściła się prawie kilometr w dół zbocza, a osuwisko miało niemal 400 metrów szerokości. Nikt nie został ranny.
13: Jak wyjaśniają geolodzy, w Nepalu przyczyny katastrofy były bardziej złożone. Na topnienie lodowca nałożyły się wyjątkowo intensywne deszcze monsunowe. Nie można też wykluczyć wpływu trzęsienia ziemi sprzed 11 lat. Tłem zdarzeń w obu krajach jest jednak to samo. Rosnąca temperatura na ziemi.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Rosnąca temperatura na ziemi, ale w Suwałkach dzisiaj tylko 12 stopni. Co ma piernik do wiatraka?
18: Nie wiem.
17: Jakie ocieplenie globalne?
18: Ale proszę, nie, no poczekaj, będzie.
17: Na zdrowie. 15 stopni w centrum, na zachodzie dzisiaj 18.
18: Ale co, na antenie kichasz?
17: Dlaczego nie?
0: A gdzie mam? No, gdzie ma kichnąć?
12: Znaczy, może gdzie byś mam? Wyszedł ze studia i co tu rozsiewasz bakterie jeszcze? Nie pamiętasz, jak był COVID, się kichało w łokieć, a nie
17: baza
12: raz
17: wirusów,
12: ja
17: już... Baza wirusów została zaktualizowana.
16: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Baleja, Stary Brat i Gajda.
17: Czekaj, wytrę ci tutaj.
12: Nie, bo... no ja już jestem chory przez ciebie. Nie. Bartek.

0: właśnie.
1: Jak ktoś się uczy angielskiego, to teraz pewnie zrobił głośniej, czytam, no, padło to słowo.
2: Młodzież,
0: ale jakie słowo? No.
2: Młodzież nas słucha, ja nie wiem.
1: Dokładnie. No. Don't give. Sean Baker, hey, hi, hello. Za 20 minut będzie godzina 9.
2: Słuchajcie, po uszkodzeniu ropociągu w Iranie rząd polski zapewnia, spokojnie kierowcy, nie zabraknie w Polsce paliwa, rezerwy są nienaruszone, mamy dostawy z innych kierunków, na przykład z Norwegii, podpisaną umowę.
1: Rząd zapewnia, tak?
2: Rząd zapewnia, tak.
1: Ja tam im wierzę.
2: Nie zabraknie paliwa.
0: Dobrze, że będzie z Norwegii, bo już się bałem, że będziemy tankować litr po 10 zł, a będzie z Norwegii po 10 zł.
2: Tak, to zawsze to lepiej z Norwegii, nie?
0: Super.
1: Fajnie, że będziemy mogli
0: poddychać. Ja kiedyś jechałem ropociągiem i
1: co?
0: Kanar wszedł. Radio Z i już.
3: Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: Po reklamie.
12: Radio Set i już.
13: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
14: Dajesz Kamila, szybko. Cicho. Już? Aha, myślałem. 700 tysięcy złotych dzisiaj do wygrania, w najbliższy poniedziałek nawet 1 000 000 złotych.
15: Nie zdążysz. Hasło Radio Z pod 7353 za 369 VAT. Radio Z 7353, dlaczego?
14: A teraz wchodzi każdy SMS 7777 razy.
15: Bartek? Ja mam.

0: tu wchodzi stroboskop i kula dyskotekowa. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Za 11 minut będzie godzina 9. Proszę Państwa, dzisiaj oficjalnie pierwszy dzień jesieni.
1: Dlatego dzwonimy pod Samiuśkie Tatry, a tam jest nasz baca zaprzyjaźniony Artur Bacowski. Dzień dobry, baco.
2: Powitać piękny, fantastyczny dzień dobry ludzie. Pozdrowienka dla prowadzących całego studia, przede wszystkim dla słuchaczy Radia Z.
1: Dziękuję. Panie baco Arturze, po ile tam u was benzyna?
2: Jechałem ostatnio przez taką małą wioskę, to po 4,68 widziałem.
1: Wow.
2: Olej napędowy, ale stacja benzynowa nieczynna parę lat już.
0: Baco, najważniejsze pytanie, bo do was to zawsze dzwonią z pytaniem, jaka będzie pogoda na jesień?
2: No słuchaj, my już o pogodzie rozmawiali nie jeden raz, więc powiem chyba to samo, co powiedział ostatnio. Najważniejsza to jest pogoda ducha, tak? A ogólnie to już jesień czuć na Podhalu, bo już jest takie 5 stopni.
0: Ciągnie po nerkach. Około...
1: Śnieg na Kasprowym.
2: No jest. No. Już się tak dość poważnie, także w kramkach nie wychodzimy, żeby się tam nie wygłupiać, bo to można sobie krzywdę zrobić raz dwa, nie?
1: Baco, a jaka pogoda na 1 listopada? Czy na cmentarze trzeba pójść w zamszowych, czy w kaloszach?
2: Wiesz co, no ubierzesz się na cebulkę, a w południe gdzieś kurtkę zostawisz, bo pogoda to będzie skakać.
3: Ja tak się zawsze ubieram. Zawsze ubieram na cebulkę, bo jak ściągam kurtkę, to łzy lecą.
0: To ludzie płaczą wtedy. Baco, a powiedz, a zima jaka będzie? Śnieżna czy nie śnieżna będzie?
2: Będzie?
0: A skąd wiesz, że będzie?
2: Będzie, już czuć.
0: Ale co czuć?
2: Jak mnie rwie noga, to będzie.
3: Rwie noga, baco, będzie śnieg.
0: Dobra, a majówka w przyszłym roku jaka będzie?
2: No jak zawsze zaczyna. Trzeba będzie wziąć gitarę, trzeba będzie pośpiewać, spotkać się, pobawić, podbiesiadować ze znajomymi. No jak zawsze pięknie. Na Podhalu zawsze jest pięknie.
1: Ale też w całej Polsce, to a propos tej komunii, to ile w kopertę w 2027?
2: Dobra.
3: 4,28.
2: Ile tych pieniędzy trafia później do tych pieniędzy?
0: Co trafia? Cicho, nie mów głośno.
1: Baco, gdzie są moje pieniądze z komunii?
0: Baca, Artur Bacowski. Hej!
2: Jo!
1: Dziękujemy!
2: Niechaj się da.

0: Co za czasy, wam powiem. Co się stało? Co się stało?
1: Kiedyś, jak dzieci się uczyły polskich liter, to się w przedszkolu uczyły A, B, C.
2: Cyrlicy się uczyły też.
1: A teraz się uczą jak? C, B, A. Kolejne zatrzymanie jest.
2: Poczekaj, Bartek, tam był żart.
3: Ja wiem, ja wewnętrznie to normalnie jestem...
2: Czekaj, dzieci się uczyły... Poczekaj, przestań z tym dzwonkiem.
1: Wiadomości zaraz
2: przestań
1: o 9.
2: z tym dzwonkiem. A, B, C, C, B, A.
3: No, od tyłu po prostu.
2: Od tyłu, C, B, A,
1: od końca się mówi.
3: No, w sensie
2: od
3: zawsze.
2: Od końca. No, ciekawe.
4: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
5: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
6: Paliwo potanieje w Niemczech z początkiem października, podatek energetyczny zostanie zredukowany.
7: Wiemy, co chcemy spowodować, obniżyć ceny paliw dla obywateli. Ten projekt ma absolutny priorytet.
5: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Berlin Wojciech Hernes, Radio Z.
8: Karolina Olszewska-Merk.
9: Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Słuchaj już za chwilę.
10: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: Że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
21: Po reklamie.
0: Zbliża się dziewiąta, jest środa, 23 września. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak. Pierwszy dzień jesieni.
22: CBA w akcji zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej.
23: Po maturze chodziliśmy na szkolenia obowiązkowych. Chce Rozwój Plus.
22: Maja Chwalińska jak tropikalna burza ma już ćwierćfinał turnieju w Singapurze.
0: Dziewiąta.
22: Dwie osoby zatrzymane w sprawie nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej za czasów rządu PiS.
23: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Piotra M. i Annę P.
22: Najnowsze wiadomości sprawdza i weryfikuje reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Tak jest.
22: Co jeszcze wiemy?
24: Do zatrzymań doszło dziś rano w Warszawie, ale na zlecenie rzeszowskiej prokuratury, mówił mi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
25: Zatrzymane osoby obecnie przewożone są do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, która prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej.
24: Śledztwo dotyczy finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy w czasach rządów PiSu. Akcja obejmowała spoty telewizyjne, artykuły w internecie i billboardy. Miała informować o reformie sądownictwa, ale według polityków obecnej koalicji rządzącej skupiała się na dyskredytowaniu środowiska sędziowskiego.
23: W lipcu zarzuty w tej sprawie usłyszeli były członek zarządu PFN Maciej Eś oraz jej były prezes Cezary J.
22: Szkolenie państwowe dla każdego młodego człowieka po maturze powinno być wojskowe, medyczne albo z obrony cywilnej. Dla dziewcząt i chłopców, przekonuje w Radiu Z europoseł Michał Dworczyk.
23: Jego Rozwój Plus proponuje taki obowiązek dla wszystkich, którzy skończą szkołę średnią.
22: Marcin Zaworski rozmawiał o tym z byłym wiceministrem obrony. Na jakich zasadach te szkolenia miałyby się odbywać?
26: No nie tak jak kiedyś, kiedy mieliśmy na przykład obowiązkową roczną służbę wojskową. Tym razem miałyby to być na przykład 3 miesiące, a młody człowiek kończący szkołę mógłby zdecydować, czy chce, żeby to było szkolenie wojskowe, czy na przykład medyczne. Michał Dworczyk przekonuje, że nie unikniemy takiego rozwiązania, bo za chwilę zabraknie nam rezerwistów. Dopytywałem więc, dlaczego takiego pomysłu ludzie Mateusza Morawieckiego nie zrealizowali, kiedy przez wiele lat rządzili.
27: Uważam, że politycy, którzy podejmują decyzje, często mają zbyt mało informacji, dlatego że te informacje przed wieloma politykami też były przez długi czas ukrywane przez wojskowych.
26: To jeszcze ważna informacja. Plan obowiązkowych szkoleń wojskowych dla młodych Polaków to na razie pomysł Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do jego ewentualnej realizacji droga daleka.
22: Od dziś oficjalnie mamy jesień, tę kalendarzową, ale w pogodzie też już nie to, co jeszcze kilka tygodni temu.
23: Trzeba o tym pamiętać przed lustrem i za kierownicą, bo warunki na drodze będą coraz gorsze.
22: Policja powiedziałaby, że pogoda nie będzie mieć taryfy ulgowej dla nierozważnych kierujących.
23: Najważniejsza sprawa, na mokrej jezdni wydłuża się droga hamowania, mówi ekspertka od bezpieczeństwa ruchu drogowego Marzanna Boratyńska.
28: W tych warunkach, jakie są w tej chwili, no nie jeździmy na zderzak. Musimy dać sobie szansę na to, żeby zahamować. Troszkę w nas drzemie taka, bym powiedziała, niefajna cecha, że nie będę utrzymywał większego dystansu od mojego poprzednika, bo może mi ktoś tam wjechać.
22: Najważniejsze rady: hamować wcześniej, przyspieszać łagodniej, obserwować sytuację na drodze dalej niż tylko przed maską naszego auta. Bajka trwa. Maja Chwalińska w znakomitym stylu awansowała do ćwierćfinału mocno obsadzonego turnieju w Singapurze.
23: Nasza tenisistka w dwóch setach zmiotła z kortu Ukrainkę Aleksandrę Olijnikową.
22: Mecz oglądał dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza. Do Mai wróciła forma z French Open.
29: No, finalistka tego wielkoszlemowego turnieju znów pokazała najlepszą wersję siebie. Wygrała 6-0 i 6-1. Mecz trwał równo godzinę i był pod pełną kontrolą Chwalińskiej. Momentami ciężko patrzyło się na rywalkę, która walczyła o przetrwanie właściwie w każdej wymianie. Grała bezpiecznymi lobami, tak by tylko przebić piłkę na stronę Polki. Nasza zawodniczka nic sobie z tym nie robiła, tylko po profesorsku odgrywała raz w jedną, raz w drugą stronę, zmuszając Olijnikową do trudniejszych zagrań, a te głównie kończyły się na aucie lub zatrzymywały na siatce. Chwalińska o półfinał zagra z mocnym nazwiskiem, czeszką Barborą Krejcikową lub Belgijką Elise Mertens.
23: Najwyżej rozstawioną tenisistką w Singapurze jest piąta w światowym zestawieniu Mirra Andrzejewa.
22: Maja Chwalińska ma z nią rachunki do wyrównania za tegoroczny finał French Open.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
2: Deszczowo na południu, droga hamowania się będzie wydłużać, proszę uważać.
3: Potwierdzam, jest tam, mam tak długą drogę hamowania, że jest środa, a ja jeszcze nie wyhamowałem.
7: Musisz uważać, dokładnie, żeby nie uderzyć w zderzaki.
2: Uważaj na zderzaki.
1: Ale jest takie coś, jak mówili w wiadomościach, że jedziesz tak blisko, żeby nikt ci nie wjechał.
2: Prawda? I od razu nam, dorosłym facetom, jakieś durne skojarzenia się w głowie.
3: Robert Krakiewicz, dzień dobry.
7: Dzień dobry. A jakie powiedz, bo nie wiem, o co chodzi.
3: Nie.
7: Co?
3: Potem.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
2: Tyło buzie, Robert.
7: 5 po 9, dzień dobry.

Infinity, to jest Guru Josh Project w Radio Z, kwadrans po dziewiątej. I tak się wszyscy martwiliście, jak poniedziałek startował, że co to będzie, a kiedy to minie. A tu proszę, bach, jest już środa. Zaskoczyła nas niczym pierwszy spadający liść z drzewa. Dzisiaj oficjalnie mamy już pierwszy dzień jesieni, to jest 23 września. Więc i także oficjalne święto spadającego liścia i to można odnaleźć w kalendarzach. Cel jest jasny tego święta. Ma być po prostu radośnie, ma być optymistycznie. My nie żegnamy lata, my bardziej witamy jesień i to radośnie. I w tym optymistycznym klimacie jesteśmy razem do 14 i jeszcze w tej godzinie w Radio Z opowiem o tym, dlaczego nie możecie budować tarasów. To się nie opłaca.

0: to do 10 każdy jeden SMS będzie miał dodatkowo 10 tysięcy szczęśliwych losów. No jest o co grać. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353, a regulamin i bonusy na radioz.pl.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda.
16: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
17: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
16: A gdzie tak jest?
17: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
16: O, już zatrudniam.
17: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
18: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

Dzisiaj w grze w rządze pieniądza, piękne kwoty, m.in. 70 tysięcy i wymarzone 700 tysięcy złotych. Jak zagrać, żeby zgarnąć dodatkowy bonus? Wyślijcie teraz SMS o treści Radio Z pod 7353, a do 10 dostajecie od nas 10 tysięcy szczęśliwych losów. Za każdy SMS. Radio Z pod 7353.

0: mam wrażenie, że mogliby spokojnie nagrać całą płytę wspólnie. Take That i Michael Patrick Kelly. To jest nowość, taka mocno jesienna. Feel My Love w Radiu Z. Za 19 minut 10. To jest jedna z tych piosenek, kiedy można sobie zaparzyć kubek gorącej herbaty, usiąść na wymarzonym tarasie. No właśnie, i do tego tarasu wracam. To wyobraźcie sobie taki dzień, w którym spełniają się wasze marzenia o własnym, prywatnym tarasie. I tak miał pewien Duńczyk. On miał usunąć trawę, kamienie, żwir, no wiadomo, pod fundament. Tylko że jak zaczął pracę, to po pół godzinie pracy usłyszał taki dziwny, metaliczny dźwięk. No i pierwsze podejrzenia, pewnie jakiś stary drut. Otóż nie. Znalazł srebro, biżuterię, monety sprzed ponad 1000 lat. To odkrycie okazało się największym znanym skarbem srebrnym z epoki wikingów w Danii. I to jest, mam wrażenie, wiadomość taka z serii tych słodko-gorzkich. Bo z jednej strony wielki skarb, cudowne znalezisko, a z drugiej szlak trafił taras.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Mr. Know It All. To jest Teddy Swims w Radiu Z. Za 5 minut 10. Politycy coraz głośniej mówią o obowiązkowych szkoleniach wojskowych, ale więcej o tym w wiadomościach Radia Z o 10.
1: Radio Z i już.
2: Niektóre sprawy załatwia się mailem, inne przez formularz.
3: A niektóre najlepiej oddać Kępie i Fiedorczukowi.
4: Zadzwonimy,
5: pogadamy
3: i zobaczymy, co z tego wyniknie. A kiedy usłyszysz,
2: jest pan, pani na głośno mówiącym,
4: to znaczy, że sprawa właśnie nabrała tempa.
3: Kępa i Fiedorczuk załatwiają sprawę na dzień dobry bardzo. Codziennie przed 8:00 tylko w Radiu Z.
6: Reklama.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Przytulanka jest. Buziak jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
16: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
17: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco. Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
21: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
22: No ja. Właśnie otwieram firmę.
21: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
22: To tak się da?
21: No ba.
23: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
24: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
25: Mariolka?
24: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
25: Ten z funkcją aktywnego mycia?
24: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zaschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
13: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
28: Ty, ale akcja.
27: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
28: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Po reklamie.
0: Jest środa, 23 września, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. W studiu Paula Michalik i Michał Adamiuk.
1: Sprawa zabójstwa Mai z Mławy. Policja zatrzymała matkę oskarżonego.
2: Chłopak czy dziewczyna? Wojsko ma być. Polityk Rozwoju Plus przekonuje w Radiu Z.
1: Droga chemia, tanie bilety na pociąg. Słuchajcie w wiadomościach ekonomicznych.
0: Dziesiąta.
1: Matka Bartosza G. zatrzymana przez policję. Jej syn jest oskarżony o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy.
2: Prokuratura prowadzi śledztwo także w sprawie kobiety, bo nieoficjalnie miała zlecić zabójstwo trzech osób, które walczyły o ekstradycję jej syna do Polski.
1: Reporter Radia Z Jan Kielak przynosi do studia najnowsze wiadomości. Czego się dowiedziałeś?
3: Zatrzymanie matki Bartosza G. nie było wcześniej zaplanowane. Policja miała jedynie przeszukać i zabezpieczyć nośniki w jednym z domów w Mławie, mówił mi Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku.
4: I podczas tego przeszukania doszło do takich nieprzewidzianych zachowań, okoliczności, które spowodowały, że policja zatrzymała tę kobietę.
3: Śledztwo wszczęto po ustaleniach Polsat News. Dziennikarze stacji dotarli do jednego z osadzonych, z którym Bartosz G. przebywał w greckim więzieniu dla młodocianych. Mężczyzna miał otrzymać od kobiety zlecenie zabójstwa trzech osób, m.in. ojca zamordowanej Mai i jego pełnomocnika.
2: Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia.
1: Rozwój Plus chce przywrócić obowiązkowe szkolenie wojskowe. Przekonuje do tego w Radiu Z europoseł Michał Dworczyk.
2: Na zarzuty o to, że taka obowiązkowa służba mogłaby sprowokować zaognianie sytuacji, polityk odpowiada tak.
5: Uprzejmie informuję. Szkolenie wojskowe jest po to, żeby wojny nie było. Ponieważ nasz potencjalny przeciwnik, widząc, że mamy przeszkolonych obywateli, nas właśnie nie zaatakuje. I taki jest między innymi sens tego rodzaju działań.
1: Dworczyk przekonuje, że obowiązkowe szkolenie dla dziewcząt i chłopców po szkole średniej powinno być za wynagrodzeniem.
2: Niekoniecznie wojskowe, ale także medyczne albo z obrony cywilnej.
1: Liczą na sojuszników, produkują drony i nie przerywają pomagania Ukrainie. Litwini dość spokojnie przyjęli informacje polskiego premiera o szykowanych rosyjskich prowokacjach.
2: Co nie znaczy, że nie biorą ich na poważnie.
1: Maciej Bąk, specjalny wysłannik Radia Z do państw bałtyckich, jest po rozmowie z ekspertem z Akademii Wojskowej w Wilnie. Maciek, jak przygotowuje się Litwa na trudne najbliższe miesiące?
7: Przede wszystkim bez paniki i histerii. Litwa jest świadoma swojego położenia i tego, że wróg czai się niedaleko.
8: My tak naprawdę go znamy. Jeśli dojdzie do rzeczywistej wojny, to my wierzymy, że nie będziemy sami. A wtedy zupełnie inna optyka.
7: Artur Pokszto, który jest doradcą ministra obrony Litwy, uważa, że scenariusz inwazji ze wschodu jest nierealny. Większe ryzyko niosą naloty dronowe, przed którymi trudno się bronić. Litwa na wszelki wypadek ma gotowe plany ewakuacyjne, system alarmów oraz sieć schronów. I co kluczowe, nie okazuje strachu. Wilno, Maciej Bąk, Radio Z.
2: Na Litwę po paru miesiącach przerwy wracają amerykańscy żołnierze. W czerwcu około 1000 z nich wyjechało, ale Stany właśnie ogłosiły, że ich następcy są w drodze.
1: Dzień pełen wrażeń na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W Teatrze Muzycznym widzowie oklaskiwali kolejne filmy, które w konkursie głównym walczą o Złote Lwy.
2: O najważniejszych tytułach z Gdyni dziennikarka Radia Z Lucyna Płużyczka.
25: Tu m.in. dwa debiuty Exotic Soni Orlewicz-Zakrzewskiej oraz Kobieta Stanu Wolnego Elizy Godlewskiej i Alana Ruczyńskiego. Widzowie ciepło przyjęli też pierwszy od lat film Janusza Zaorskiego pod tytułem Syrenka Picassa o historii rysunku, który Pablo Picasso zostawił na ścianie mieszkania w Warszawie w 1948 roku. Dziś natomiast wielkim wydarzeniem będzie Nasza Rewolucja o miłości Gajki i Jacka Kuroniów. Termin pokazu jest nieprzypadkowy, bo właśnie dziś mija 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników. Z Gdyni Lucyna Płużyczka, Radio Z.
2: Film wyreżyserował Piotr Domalewski, a główne role grają Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik.
1: A w roli prowadzącej wiadomości ekonomiczne w Radiu Z już teraz Iwona Kutyna. Dzień dobry.
29: Dzień dobry, zapraszam.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Ropa na globalnych rynkach tanieje szósty dzień. To najdłuższa seria zniżek od ponad roku. Na polskich stacjach 95 średnio kosztuje 7,87, diesel 8,81. O niemal 24% w ciągu roku wzrosły w Unii Europejskiej ceny paliw. Według Eurostatu najbardziej podrożało paliwo w Bułgarii, na Litwie, Finlandii, Niemczech i Francji. Najmniejsze wzrosty były na Węgrzech, w Szwecji i Irlandii. Chemia gospodarcza podrożała w sierpniu najbardziej, także karma dla zwierząt oraz napoje bezalkoholowe. Wynika z raportu Instytutu Youth i Research i Uniwersytetu WSB Merito. Droższe są także środki higieny osobistej, ryby i pieczywo. Najbardziej staniałe natomiast tłuszcze, aż o 15%. Taniej w PKP Intercity przewoźnik obniża cenę biletów z okazji 25 urodzin. Od dzisiaj do piątku bilety są tańsze o 35%. W większości przypadków można je kupić z miesięcznym wyprzedzeniem. Poziom bezrobocia bez zmian. W sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 5,8%. To tyle samo, co w lipcu.
0: Dzisiaj opady deszczu będą się pojawiały na Warmii i Mazurach, na Mazowszu, częściowo w Łódzkiem i na Kujawach, a na termometrach wciąż chłodno od 10 do maksymalnie 18 stopni, ale tyle zobaczymy po południu na zachodzie naszego kraju, gdzie będzie najwięcej przejaśnień. Z tym każdym dniem ma być trochę cieplej i trochę lepiej, ale warto poczekać do poniedziałku, wtedy będziemy mieli ciepluteńko.
30: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: 5 minut po 10:00. To jest Tina Turner w Radiu Z.

0: Bardzo lubię tę wersję. Murder on the Dance Floor i Sophie Ellis Bextor w Radiu Z. Kwadrans po 10:00, czyli na festiwalu filmowym w Gdyni właśnie teraz, o tej porze, dobiega powoli końca pierwszy prasowy pokaz filmu Nasza Rewolucja. To jest historia życia i miłości Jacka Kuronia i jego żony Gajki. Specjalnie na potrzeby tego filmu powstał duet Kaśki Suchackiej i Korteza. A wyjściem do tej piosenki były słowa listu, który Gajka napisała do Jacka Kuronia, przepięknego zresztą. Do piosenki powstał też wyjątkowy i emocjonalny klip, zachęcam do tego, żeby go obejrzeć. A za kilka chwil ta piosenka naprawdę po raz pierwszy wybrzmi pod napisami końcowymi podczas pokazu w Gdyni. Ale teraz wy macie w tę wyjątkową okazję posłuchać tej radiowej premiery tego wyjątkowego duetu Kaśka Suchacka i Kortez. Jak my.
1: Premiera w Radiu Z.

0: Edward Maja, Serial Love w Radio Z, 22 minuty po 10. No, nasze radiowe 36. urodziny coraz bliżej. 36 to cały czas jest młodo, nie? Ja cały czas tak uważam. W poniedziałek gramy o 1 000 000 złotych z tej okazji i jednym SMS-em wchodzicie do dwóch finałów. Dzisiaj czeka na was 700 000 złotych, w poniedziałek 1 000 000. Ja wiem, że czasami nie spodziewacie się telefonu od nas jak Ania.
1: Nie, dzisiaj tak akurat mówię, a wyślę SMS-a, mówię, a jak będzie szczęście, to fajnie. I nagle dzwonicie.
0: I to się wydarzyło i kasa trafiła już do Ani. No to mam teraz absolutnie wyjątkowy prezent. Od teraz, trzymajcie się mocno, od teraz pierwsze 10 osób zgarnie dodatkową kasę. Wystarczy wysłać SMS o treści kasa pod 7353. Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Kasa pod 7353 i jesteście w grze.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2909.

0: Smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
4: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mamo, źle się czuję.
4: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
5: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Steel. To jest Karol G i Bruno Mars w Radio Z za 19 minut 11. Ha, ile to już razy spotkaliśmy się ze słuchaczami, którzy mieli intuicję, mieli przeczucie. Coś ich tam w lewym uchu swędziało, że to dzisiaj mają szansę wygrać wielką kasę, ale nie wysłali SMS-a. A potem w finale ktoś inny nie odbiera telefonu. No i tak nie róbmy. Nie, kiedy w grze jest tak ogromna kasa. Dzisiaj 700 tysięcy złotych, w poniedziałek milion. Więc jednym SMS-em wchodzicie do obu finałów, do gry o łącznie 1 700 000 złotych. Od teraz każdy SMS to jest dodatkowe 17 tysięcy szans. Jeśli korzystać z takiej szansy, to właśnie teraz, do 11. Hasło Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
9: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
10: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
11: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
10: A gładzie i farby?
11: Wiadomo!
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
13: Że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny!
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofa.
18: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
19: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
18: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
20: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
21: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
20: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
22: Też możecie wygrać.
20: Wielki finał 28 września.
23: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
20: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
24: Po reklamie.

Dzisiaj w Rządze Pieniądza Radio Z gramy o 700 tysięcy złotych, a do 11 każde SMS o treści Radio Z wysłane pod 7353 za 369 to dodatkowe 17 tysięcy szans. Wszystkie

0: TikTok, to jest Kesha w Radiu Z za 5 minut 11. Paliwa rekordowo drogie, a rząd kłóci się z prezydentem o ustawę, która miałaby zagwarantować obniżki cen. Szczegóły w wiadomościach Radia Z o 11. Radio Z
1: i już. Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
2: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
1: Jeden hit, jedna hit-storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit-storie Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
2: Piotr Kędzierski, zapraszam.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
8: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
11: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
12: Mariolka?
11: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
12: Ten z funkcją aktywnego mycia?
11: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
13: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
14: Zobacz, Stasiu, soku.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
20: Desnoran?
19: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
20: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: Że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
25: Mamy niskie ceny.
26: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach. Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 11. My sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Iwona Kutyna. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
1: Spór o kontrolę NFZ-u, brakuje ludzi, resort finansów nie ma pieniędzy. Jeśli prezydent zawetuje ustawę, paliwa nie będą tańsze. Rząd o obniżkach. Jesień już oficjalnie nie oznacza to końca ciepłych dni.
0: Jedenasta.
1: Na początek jednak niebezpieczne zdarzenie na torach. Policja informuje o próbie wykolejenia pociągów towarowych. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Jedlanka w powiecie łukowskim. Dwa jadące w przeciwnych kierunkach pociągi najechały na leżące na torach betonowe bloczki. Nikomu nic się nie stało. Kontrolerzy NFZ-u kością niezgody. W związku z reformą ochrony zdrowia fundusz będzie musiał kontrolować kontrakty i czas pracy medyków. Problem w tym, że takich osób jest u nas za mało. NFZ wyliczył, że potrzeba około 500 etatów. Resort finansów twierdzi, że nie ma na to pieniędzy. A więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia będzie potrzebować ogromnych pieniędzy na zatrudnienie kontrolerów. W perspektywie 10 lat może tutaj chodzić aż o 500 000 000 zł. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapewnia, że znajdą się na to środki.
3: Jeżeli mówimy o korpusie kontrolerskim, takie uzgodnienia z panem ministrem finansów zostały poczynione, w związku z tym też zostanie w projekcie ustawy zapewnione finansowanie.
2: Ministerstwo liczy, że do grupy kontrolerów będą chcieli przystąpić medycy pracujący do tej pory w szpitalach.
1: W przyszłym roku dziura budżetowa w NFZ może wynieść 16 miliardów złotych. Litwa, podobnie jak inne państwa bałtyckie, może w najbliższych tygodniach stać się celem kolejnych rosyjskich prowokacji. Zagrożenie z powietrza jest tym, czego obawiamy się najbardziej, mówi Radiu Z Artur Płoksto, doradca litewskiego ministra obrony, i dodaje, nie przewiduje, żeby w grę wchodziła inwazja.
4: Nie bardzo wierzę w klasyczną rosyjską agresję, to znaczy, kiedy kolumny czołgów przekraczają granicę i idą, i to dla nas nawet byłoby być może nawet bardziej wygodne, bo z czołgami walczyć my mamy czym i damy sobie radę. Większym zagrożeniem są fale dronów, które mogą po prostu wywołać takie skutki, że będzie zniszczona cywilna infrastruktura, szczególnie energetyczna.
1: Sytuacja Wilna utrudnia położenie. Stolica Litwy leży raptem 30 km od granicy z Białorusią. Dlatego tak ważna jest informacja, że na Litwę zmierza nowa tura amerykańskich żołnierzy. Rosja pozyskuje rekrutów do wojny z pomocą zachodnich technologii. Dociera w ten sposób do mieszkańców Afryki, Azji i Białorusi. Pod pozorem atrakcyjnych ofert pracy werbuje ludzi na potrzeby działań wojennych. Sprawę opisuje serwis Politico, który opiera się na raporcie przygotowanym przez afrykańską sieć laboratoriów demokracji cyfrowej. Rekruterzy kierują swoją ofertę do młodych mężczyzn borykających się z bezrobociem lub niepewnym zatrudnieniem. Rząd nie ma planu B, jeśli prezydent kolejny raz zawetuje ustawę w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Jak mówi rzecznik gabinetu Donalda Tuska Adam Szłapka, jeśli będzie sprzeciw Karola Nawrockiego, nie będzie za co obniżyć cen paliw.
5: Jedynym rozwiązaniem, które jest de facto na stole, i to jest plan A, B i C, jest ustawa, która leży na biurku prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się na zawetowanie tej ustawy, no to będzie odpowiedzialny po prostu za wysokie ceny paliw.
1: Prezydent przedstawił własny pomysł, jak obniżyć ceny paliw. Pieniądze mają pochodzić z podatku VAT od firm paliwowych. Od niecałych 9 godzin mamy oficjalnie jesień. W tym roku kalendarzowa zbiegła się z astronomiczną. Za nami równonoc jesienna, co oznacza, że od teraz dłużej będzie ciemno niż jasno. A czy lubimy jesień? Z mieszkańcami Poznania rozmawiał nasz reporter Adam Kaźmierczak.
6: No nie, no każde pory roku muszą być, nie? Tak jak i lato, wiosna, zima. Dla mnie nie bardzo.
12: Ojej,
6: nie,
12: dlaczego?
6: Nie lubię szarugi, nie lubię deszczu, po prostu takiego zimna, gdzie w mieszkaniach jeszcze też nie ogrzewają. To zależy, jak kto co lubi.
12: A pani jak lubi?
6: No ja wolę lato, wiosnę.
27: Ciepłą pogodę, taką sobie marzę na jesień, czyli taką, żeby jeszcze było trochę tego lata.
1: Trochę lata już na horyzoncie, dużo cieplej niż teraz ma być od niedzieli.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: A co kto lubi? No właśnie, dzisiaj trzeba polubić się z opadami deszczu, które będą się pojawiały w ciągu dnia, głównie na południu i w centrum naszego kraju, bo na zachodzie przejaśnienia będą. W nocy, zimno, od 2 stopni pod Tatrami, przez 5 w centralnej Polsce do 10 na zachodnim Pomorzu, a jutro trochę się pogoda poprawia, trochę więcej przejaśnień. To jest Ace of Base, All That She Wants w Radiu Z. 4 minuty po 11, mamy środowe jeszcze przed południe. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

to Calvin Harris i Rihanna. This is what you came for w Radio Z. 11 minut po 11. O drogich paliwach mówimy cały czas. W wiadomościach Radia Z też o tym było. No bo rzeczywiście osiągają rekordowe kwoty, ale sprawdziłem, gdzie w tej chwili tankowanie w Europie jest najdroższe i znalazłem. Gdybyśmy chcieli najdrożej zatankować dzisiaj, no to trzeba się wybrać do Finlandii. Na północy kraju za diesla płaci się blisko 13 zł. Ja to powtórzę i proszę tego nie traktować jako jakiegoś hasła promocyjnego. Finlandia, 13 zł za litr.

0: Let Her Go i Passenger w Radio Z, 19 minut po 11. Wiem, że w środowe przedpołudnie jesteście zapracowani, albo przynajmniej powinniście być, jak szef nie widzi, to się nic nie dzieje. Ale gdybyśmy to zapracowanie zamienili na jakiś cudowny, długi urlop, bo jeśli wygrywacie wielką kasę, no to przecież nie mówię o rzucaniu pracy, ale długi, bezpłatny urlop to też świetna opcja, prawda Grzegorz?
1: Warto zagrać, to jest jedyne tam 3,69, jak dobrze pamiętam, za jednego SMS-a, więc warto grać, naprawdę.
0: Warto, bo jednym SMS-em gracie dzisiaj o 700 tysięcy złotych i w poniedziałek w finale września o 1 000 000 złotych. Hasło Radio Z wysyłacie pod 7353 i dodatkowo dostajecie od nas 16 700 szans na grę w obu finałach. Radio
2: Z i już. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
9: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
10: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
9: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
10: A gładzie i farby?
9: Wiadomo!
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek Majdan.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
14: 1 000 000 złotych do wygrania w Radiu Z.
15: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
14: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z 1 000 000 złotych w gotówce.
16: Też możecie wygrać.
14: Wielki finał 28 września.
17: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
14: 1 000 000 złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
18: Po reklamie.
14: Radio Z. Muzyka numer 1. Yeah.

pamiętacie, że dzisiaj w finale czeka 700 tysięcy złotych, a w poniedziałek okrągły milion w gotówce? Do 12. Każdy SMS to 16 700 szans. Radio Z wysyłacie pod 7353.

bardzo przyjemna ta nowość od Kuby i Kuby, chłopaki w Radiu Z. Za 23 minuty 12. No to jest wiadomość, która mocno zaskoczyła cały świat ornitologiczny, bo potężny drapieżny ptak pojawił się w Polsce. On przysiadł sobie na bocianim gnieździe. Mowa o sępie pułowym, który pojawił się na Podlasiu, konkretnie w Białymstoku. I to warto to podkreślić, bo to jest olbrzymi ptak, a Polska jest absolutnie poza głównym zasięgiem tego gatunku. I tu pojawia się to pytanie. Czy ten sęp będzie sam? Czy odnajdzie partnerkę? Na to pytanie odpowiedź znają tylko artyści.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
9: A nosek?
8: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
9: Całą noc?
8: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
9: Dobranoc, nosku.
8: Dobranoc, skarbie.
10: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
0: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: A taki odświeżony Lionel Richie, to Brave w Radiu Z za 14 minut południe.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na voyaz.pl.
0: Mamy 23 września, to jest środa, ale absolutnie nietypowa, bo dzisiaj mamy także pierwszy dzień jesieni. Iwona Jedlicze, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak u ciebie nastrój na ten pierwszy dzień jesieni?
2: Dobry i zły, bo pogoda mogłaby być lepsza, jakaś taka złota jesień na przykład.
0: A to mam dobre wieści, bo rzeczywiście ta pogoda już od soboty będzie się poprawiała od zachodu, a od niedzieli też będzie pięknie i słonecznie i cieplutko w całej Polsce. Ale jaki jest twój plan na takie uroczyste wejście w jesień, bo pisałaś o tym na radioz.pl?
2: Tak, moim planem był taki, żeby był to spacer z wysoko podniesioną głową, ale nie dlatego, że jestem jakaś wyrozumiała i wysoko zadzieram nos, nie dlatego, tylko ze względu na to, że w moich okolicach odbywają się pierwszy raz w Polsce w ogóle mistrzostwa, balonowe mistrzostwa świata.
0: A to więc, w Krośnie, tak.
2: Tak, dokładnie, w Krośnie i w okolicach, więc należy wysoko zadzierać głowę, ale niestety właśnie ta pogoda przeszkadza, ponieważ od dwóch dni, od poniedziałku pada, wieje i niestety balony nie mogą latać, ale trzymamy kciuki, żeby właśnie dzisiaj, czyli w ten pierwszy dzień jesieni, można było znowu podnieść głowę do góry i właśnie patrzeć na nie.
0: Słuchaj, to ja cię chyba przekonam do czegoś innego, żebyś nie zadzierała głowy do góry, tylko żebyś z góry spoglądała na świat, bo po pierwsze dostajesz voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Voyaz, a po drugie wysyłam cię na weekendowy pobyt do hotelu Grand Stamary w Zakopanem.
2: Super, dziękuję bardzo. Właśnie też w mojej odpowiedzi nawiązałam do Voyaza, że te ekipy balonowe, które są tak naprawdę z 32 krajów, no to wyglądać dobrze, żeby reprezentować Polskę w dobry sposób, więc Voyaz jak najbardziej.
0: Iwono, ściskamy cię najmocniej, pięknego weekendu ci życzymy i cudownej jesieni. Pa!
1: Sponsorem konkursu był właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na Voyaz.

0: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To wszystko, co mogę dziś zdradzić. Ciąg dalszy wkrótce.
1: Reklama.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Za oknem Złota Polska Jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
0: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
15: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
0: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
16: Też możecie wygrać.
0: Wielki finał 28 września.
17: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
0: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
1: Po reklamie.
18: Zbliża się południe, jest środa, 23 września. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Iwona Kutyna.
19: Próba wykolejenia pociągów na Lubelszczyźnie. Policja wyklucza atak. To odciąganie uwagi opozycji o zatrzymaniach w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Kostka brukowa, kostką niezgody. Za chwilę relacja z Wrocławia.
18: 12.
19: Prokuratura i policja badają sprawę niebezpiecznego zdarzenia na torach, do którego doszło wczoraj w Jedlance na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na leżące na torach bloczki. Na miejscu pojawiły się służby. Łączymy się z reporterem Radia Z Mateuszem Kasiakiem. Czy wiemy już dokładnie, co się stało?
20: Wszystko wskazywało, że może to być akt dywersji obcego wywiadu. Pociągi najechały bowiem na betonowe bloczki rozłożone na szynach, a lokomotywy zostały uszkodzone. Jak mówi mi jednak prokurator Marcin Kozak, prawdopodobnie to był głupi żart.
21: Mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim.
20: Jak dodaje w rozmowie ze mną Marcin Zdunek z łukowskiej policji, nikomu nic się nie stało. Nie wykryto też materiałów wybuchowych.
22: Czynności dotyczą wprowadzenia katastrofy w komunikacji.
20: Ruch pociągów został już przywrócony. Mateusz Kasiak, Radio Z.
19: Odnosząc się do incydentu, premier Tusk powiedział, że pierwsze raporty nie są szczególnie alarmujące. Jak zapewnił w Polsat News, sprawa jest badana, jak wszelkie tego typu zdarzenia, czy istnieje podejrzenie sabotażu, czy głupoty ludzkiej. Politycy opozycji krytycznie wobec działań CBA, wobec Anny P. i Piotra M. To pracownicy kancelarii premiera w czasach PiSu i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Teraz trafią do prokuratury w Rzeszowie w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej. Tego typu sytuacje widzimy, gdy trzeba czymś zająć opinię publiczną, komentuje europoseł Rozwoju Plus Piotr Miller.
23: Zatrzymanie, zamiast jakiegoś poinformowania na piśmie, tego typu sytuacje obserwujemy średnio pewnie raz, może dwa razy w miesiącu, a teraz zacznie się częściej, bo czym więcej problemów tego rządu, tym więcej tego typu rzeczy będziemy mieli.
19: Zatrzymana Anna P. jest dziś dyrektorem Biura Wydarzeń Kancelarii Prezydenta. Jan Hoffmann, jeden z inicjatorów referendum, zrezygnował ze startu w wyborach na prezydenta Krakowa. Swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale. Dlaczego podjął taką decyzję, powiemy w wiadomościach za godzinę. Wrocław ma problem z kostką brukową. Między urzędnikami a konserwatorem zabytków trwa spór, a mieszkańców ulicy Pomorskiej czeka kolejny remont, bo po 2 latach od przebudowy ulicy kostka pod torowiskiem się zapadła. Urzędnicy twierdzą, że winne jest zbyt duże natężenie ruchu. Według konserwatora kostka jest ważna ze względu na historyczną zabudowę okolicy, a za wszystko odpowiada firma, która kostkę układała. Mieszkańcy ulicy Pomorskiej także podzieleni.
24: Konserwator jest bardzo konserwatywny. Nie wiem, może tu po prostu bryczki powinny jeździć i stare tramwaje tylko.
25: Jest to fuszerka.
26: Ja jestem inżynierem, pracuję w budowlance akurat i wszystko się da zrobić. Na pewno da się kostkę ułożyć tak, żeby autobusy jeździły i się to nie rozwalało. Da się, no jak się chce, to się da. No.
19: Remont rusza w ten weekend. Roboty będą sfinansowane z funduszu gwarancyjnego. 2 dni pozostały do nowego otwarcia kadry Jana Urbana. Polscy piłkarze w piątek na Stadionie Narodowym w Warszawie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną na inaugurację Ligi Narodów. Co w kadrze piszczy, o tym dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
27: Na boisku stołecznego klubu sportowego z VAR rozpoczyna się właśnie kolejny trening pod okiem selekcjonera. To, co rzuca się w oczy, to obecność nowego bramkarza. W miejsce kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego dowołany został Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok. Ochoty do gry nie brakuje m.in. najstarszemu w kadrze Robertowi Lewandowskiemu.
28: Ja piłkę nożną zawsze traktowałem na coś, co kocham, coś, co sprawia mi radość, pasję i ciągle tą pasję mam.
27: Mówił nasz 38-letni kapitan, który w reprezentacji ma już 167 meczów i 89 goli.
19: Polacy w swojej grupie zagrają także ze Szwecją i Rumunią. A w Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Z Gdyni, Lucyna Burzyczka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Dziś wielkie wydarzenie na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O 16:00 w Teatrze Muzycznym odbędzie się uroczysty pokaz nowej produkcji Piotra Domalewskiego Nasza Rewolucja, która opowiada o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów i ich walce o wolność w czasach PRL-u i Solidarności. Akcja skupia się na ostatnich wspólnych latach małżeństwa opozycjonistów przerwanych chorobą i śmiercią Gajki. Data dzisiejszego pokazu została wybrana nieprzypadkowo, bo właśnie dziś mija 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, której Kuroń był jednym z liderów, a Gajka aktywną działaczką. Jacek Kuroń jest bohaterem mojego pokolenia. Uznałem, że jego historia zasługuje na to, żeby ją zachować i utrwalić poprzez film, mówi producent Robert Kijak.
30: Wiemy, że film ma największą siłę rażenia i daje w pewnym stopniu nieśmiertelność.
29: Główne role zagrali Magdalena Popławska i Arkadiusz Jakubik. A dziś w Radiu Z już premierem miała piosenka, którą do tej produkcji wspólnie skomponowali Cortez i Kaśka Sochacka pod tytułem Jak my. Piosenka powstała m.in. na podstawie wzruszających, pełnych miłości listów pary. Dziś jeszcze usłyszycie ją na naszej antenie. Koniecznie bądźcie z nami, a film do kin wejdzie 11 listopada.
0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl
18: Deszczowa środa, ale nie wszędzie, bo dzisiaj padać przelotnie będzie głównie na Warmii, Mazurach, na Mazowszu, w Łódzkiem, Świętokrzyskiem i częściowo na Podlasiu. A na termometrach do 18 stopni na zachodzie, gdzie najwięcej przejaśnień. Pod Tatrami jedynie 10 i tam też dość solidne opady. Jutro także jeszcze trochę popada, ale warto poczekać na weekend. Niedziela już będzie piękna.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

Just Give Me a Reason. To jest Pink i Natrius w Radio Z, 17 minut po godzinie 12. Jesteśmy tutaj także od tego, żeby mówić o rzeczach ważnych i ważniejszych. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy, który podnosi podatek VAT, tym razem na piwo bezalkoholowe, energetyki i na wino bezalkoholowe. Ta podwyżka jest dość solidna, bo z 5 do 23%, czyli o 18% drożej. Ja wiem, jak to zabrzmi, ale ja muszę zadać to pytanie, bo bardzo mnie to ciekawi, czy te droższe bezalkoholowe wina, to są te słynne wina Tuska?

0: Fix Me, to jest Velvet w Radiu Z, 24 minuty po 12. Liczę na to, że ten pierwszy dzień jesieni wam się pięknie rozpoczyna, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w najbliższy poniedziałek Radio Z będzie świętować swoje 36 urodziny. Wszyscy jesteście zaproszeni oczywiście. My już dzisiaj rekordowo rozdajemy mnóstwo nagród. Od teraz kolejne 10 pierwszych osób zgarnie dodatkową kasę. Wystarczy wysłać SMS o treści KASA pod 7353, szczegóły na radioz.pl. I uwaga, bo tym jednym SMS-em wchodzicie aż do 3 losowań. W tym o 700 tysięcy złotych, dzisiaj gramy o taką kasę, o 1 000 000 złotych 28 września, to będzie najbliższy poniedziałek. No to czas start, kasa, wysyłamy pod 7353 i jesteście w grze.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie.

0: 777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Jak to dobrze brzmi, lotoma energii, Fastboy Music Sounds w Radiu Z za 20 minut 13. A też tak kiedyś mieliście, że nagle znikąd coś was tak haps i tknęło i a co tam, a zagram sobie. Darek tak miał i wygrał.
1: No i mówię, wysyłam jednego, już nie więcej. I patrzę, no po za jakiś czas telefon jakiś dziwny, mówię, odbieram. Patrzę, słyszę, jakby się słyszę w radiu.
0: A tam od razu dziwny telefon, to Radio Z odzwania i już. A jak już się odbierze, to jest właściwie tylko krok od wielkiej wygranej. Tym bardziej, że dzisiaj w naszych walizkach między innymi 70 tysięcy, 700 tysięcy złotych, no i w poniedziałek ta gra wyjątkowa o okrągły 1 000 000 złotych w gotówce. To jeszcze do tego dorzucamy ekspresowy bonus. Tylko do 13. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 20 tysięcy szans. Radio
2: Z i już. Reklama. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

To już ostatnie minuty na ekspresowy bonus. On trwa jeszcze przez kwadrans do 13. Możecie zgarnąć 20 tysięcy szans więcej na grę o 700 tysięcy i o milion w poniedziałek. SMS o treści Radio Z wysyłamy pod 7353.

0: musicie to przyznać, że jest coś takiego przyjemnego, jesiennego w tym utworze. Sitting Down Here to Lin Marlin w Radio Z. Wybory na prezydenta Krakowa jeszcze się nie odbyły, a kandydatów już jest o jednego mniej. Kto podjął taką decyzję, wyjaśnimy za chwilę w wiadomościach Radia Z punktualnie o 13.
1: Piątek, weekendu początek. A gdyby tak zacząć go z ekipą, którą zna cała Polska? Zajrzyjmy do domu Gen Z, twórców, których w internecie śledzą miliony młodych ludzi. Generacja Z i Radio Z pod jednym dachem. Co może pójść nie tak? Dzień z Gen Z w Radiu Z. Już w piątek, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
5: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
4: To bierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
5: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
4: A ładziej farby?
5: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
6: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
7: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Voca z 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.

0: Chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz. Wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
4: No jestem w szoku. Jest mnóstwo pieniędzy.
3: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
5: Też możecie wygrać.
3: Wielki finał 28 września.
6: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
3: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
7: Po reklamie.
8: Dochodzi godzina 13, mamy środę, 23 września. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna.
9: To raczej chuligański wybryk służby o incydencie na kolei. Jeden z kandydatów na prezydenta Krakowa rezygnuje, powiemy dlaczego. Oblicza jesieni, ta za oknami już oficjalnie.
8: Trzynasta.
9: CBA bada sprawę próby wykolejenia pociągu na Lubelszczyźnie. W Jedlance, niedaleko Łukowa, dwa pociągi towarowe najechały na betonowe przeszkody na torach. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Z, bardziej prawdopodobna wersja to chuligański wybryk. Bierzemy pod uwagę każdą możliwość, mówi już oficjalnie rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
10: Musimy sprawdzić kilka wątków. Pierwszy wątek, że jest to głupi, szczeniacki wybryk, że ktoś po prostu położył ten blok na torach. Również ten wątek jest dywersyjny brany pod uwagę.
9: Sprawę bada prokuratura, policja zbiera ślady i przesłuchuje świadków. Być może jeszcze dzisiaj będzie decyzja, czy matka Bartosza G., która jest oskarżona o zabójstwo Maj z Mławy, usłyszy zarzuty, ustaliło Radio Z. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie kobiety, bo miała zlecić zabójstwo trzech osób, które walczyły o ekstradycję jej syna. W studiu reporter Radio Z Michał Dzieneński. Dzień dobry, Michale.
11: Dzień dobry.
9: Policja nie planowała początkowo zatrzymać kobiety. Co się stało?
11: W czasie przeszukania mieszkania doszło do naruszenia nietykalności cielesnej policjanta, mówi Radio Z prokurator Bartosz Majszewski.
12: Został uderzony przez kobietę, która była w tym mieszkaniu. No i to jest właśnie powodem zatrzymania tej kobiety, więc jest to czynność zupełnie niezwiązana z tym głównym śledztwem.
11: A to przeszukanie miało związek ze śledztwem prokuratury dotyczącym podżegania do zabójstwa. Co do Bartosza G., pod koniec sierpnia został skierowany akt oskarżenia do polskiego sądu. Chodzi o zabójstwo popełnione ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyźnie grozi do 30 lat więzienia.
9: Sąd nie może skazać Bartosza G. na dożywocie, bo w chwili, kiedy doszło do zabójstwa, nie był pełnoletni. 7, a nie 8 kandydatów wystartuje w niedzielnych wyborach prezydenckich w Krakowie. Zrezygnował Jan Hoffmann, inicjator referendum, w którym mieszkańcy odwołali poprzedniego prezydenta. Swoją decyzję ogłosił na konferencji prasowej, na której był też inny kandydat, faworyt sondaży Łukasz Gibała. Na miejscu był również nasz reporter Przemek Taranek. Dlaczego Hoffmann zrezygnował?
13: Jan Hoffmann wyjaśnił, że łączy siły z Łukaszem Gibałą, bo są jedynymi kandydatami bezpartyjnymi w tych wyborach i gwarantują, że Kraków nie będzie zarządzany z Warszawy.
14: Wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
13: Łukasz Gibała podziękował Hoffmannowi, nie odpowiedział mi na pytanie, czy w zamian za poparcie Hoffmann zostanie wiceprezydentem.
15: Po wyborach, jeśli wygram, będziemy rozmawiać o obsadzie stanowisk wiceprezydentów. Na razie jest na to za wcześnie.
13: Jan Hoffmann wyraził nadzieję, że teraz wybory zostaną rozstrzygnięte w pierwszej turze. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
9: W sondażach poparcie dla Jana Hoffmana wahało się od 3 do 7%. Czy czeka nas polska złota jesień? Chyba wszyscy na to liczymy. Według synoptyków na pewno ma być ciepła. Dziś pora roku zmieniła się już oficjalnie. Mamy pierwszy dzień astronomicznej i kalendarzowej jesieni, choć nie wszyscy ją czują.
16: Ja jeszcze czuję lato po prostu.
17: A czego brakuje do tej jesieni?
16: Kolorów.
17: Za mało?
16: Za bardzo zielono. Za mało różnorodności.
18: Muszą się liście zacząć złocić. Zbyt zielone, żeby była jesień.
19: Raczej jestem ciepłolubna, ale nie przeszkadza mi zima. Odpowiednio się można ubrać i spacerować.
9: Dziś cieplejsze ubrania także się przydadzą, bo temperatury mocno jesienne. Internauci wybierają najgrubszego niedźwiedzia Parku Narodowego na Alasce. Chodzi o niedźwiedzia brunatnego, który najbardziej przybrał na wadze przed zimową hibernacją. Kandydatów jest 16, głosowanie potrwa przez tydzień. W zeszłym roku w konkursie na najbardziej tłustego niedźwiedzia wzięło udział ponad 1 700 000 osób z ponad 100 krajów.
3: Radio Z. Pierwsze.
7: źródło informacji.
8: No, grubo, grubo, grubo. Jeśli chodzi o temperaturę, dzisiaj to maksymalnie 18 stopni zobaczymy na zachodzie i tam też najwięcej przejaśnień, ale wieczorem wrócą niestety opady deszczu, które wciąż są jednak na południu i na wschodzie. W nocy na termometrach od 2 stopni do maksymalnie 10, jutro też z przelotnymi opadami, a od weekendu pięknie, słonecznie i ciepło. 4 minuty po 13. Losing My Religion to R.E.M. w Radiu Z. Robert Krapowicz, cześć ponownie.

to była Ellie Goulding, Lights w Radio Z. A jedna z luksusowych marek samochodowych z Niemiec złożyła wniosek patentowy, który ma dotyczyć skrzyni biegów. Ma działać trochę jak automat, trochę jak przekładnia taka sekwencyjna, że sobie zmieniamy plus, minus, albo jak klasyczny manual, wiadomo, jedynka, dwójka, trójka i tak dalej. Zależy od humoru i chęci kierowcy. I oni mówią, że wymyślili skrzynię biegów na nowo i dlatego mają na to patent. Ja od razu oczywiście ostrzegam wszystkich tych, którzy będą się chcieli skusić na coś takiego, że remont tej skrzyni może wynieść jakiś tryliard pieniędzy, ale też na patencie

0: Co ten facet wyprawia na tej gitarze? To Lenny Kravitz, Fly Away w Radio Z. Wiem, że różne macie marzenia i o różnych rzeczach sobie śnicie, a gdyby tak wygrać dzisiaj, między innymi 70 tysięcy albo 700 tysięcy złotych, to co, można się już pakować, prawda Grzegorz?
1: Na jakąś wycieczkę, no jak mówiłem wcześniej, to wybieram się na urlop i może gdzieś wyjadę, zobaczymy.
0: Grzegorz ma już swoją kasę, a jak to będzie u was? Zagrajcie teraz, to do godziny 14 każdy SMS otrzyma super mnożnik. Jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 to 13 700 szans więcej. Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
11: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Po reklamie.
12: Radio Z, muzyka numer 1.

już dzisiaj. Ktoś z was stanie przed szansą gry o 700 tysięcy złotych. Czas goni, do 14 super mnożnik. Każdy SMS o treści Radio Z otrzymuje 13 700 szans. Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Artur Rojek w Radio Z, który uwielbia lato, ale to już w czasie przeszłym, bo lato za nami. Rozpoczęła się jesień, mamy pierwszy dzień tej cudownej jesieni. Mamy też nowy rekord, bo średnio w Polsce na mieszkanie socjalne czeka się około 3 lat. Są takie miejsca jak na przykład Warszawa, gdzie taki lokal można dostać nawet po 7 miesiącach i to jest nieźle. Ale już we Wrocławiu czeka się na przykład 6,5 roku i to nie jest najgorzej, bo teraz wjeżdża rekordzista. To jest miejscowość Polkowice na Dolnym Śląsku. Tam na mieszkanie socjalne czeka się 32 lata. Ale przynajmniej nie ma wątpliwości, że przez ten czas naprawdę wybierze się meble, które będą najlepiej pasować do tego mieszkania. Tu nie ma wątpliwości.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: W tym domu nigdy nie zwalnia.
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
13: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
14: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
17: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
19: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
20: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na voyaz.pl.
1: To tak na chwilę, jeszcze przed wyjściem z pracy, z drugiej strony Ania się radza.
2: Tak, to ja.
1: Przyszedł ten moment na rozwiązanie naszej zabawy, uroczyste wejście w jesień. Data, nie ukrywajmy, jest nieprzypadkowa, bo dzisiaj 23 września i dzisiaj mamy ten pierwszy dzień jesieni.
2: Pierwszy dzień, tak.
1: A to jest dla ciebie radosne święto, czy nie?
2: No, raczej tak.
1: Słuchaj, na radioz.pl odpowiedziałaś na pytanie, mój plan na uroczyste wejście w jesień to...
2: Grzybobranie, tak, to wyjście do lasu na grzybobranie.
1: Dobra, a twoje ulubione grzybasy to?
2: No u nas najwięcej jest podgrzybków, więc mogę powiedzieć, że to one, ewentualnie też krawce, ale ich jest zdecydowanie mniej. Tym bardziej, że jak ja chodzę w weekend, to już są trochę wyzbierane.
1: Są wyzbierane, najgorzej. Jak gadasz z grzybiarzami i pytasz, a gdzie pan znalazł te grzyby? Nie ma nic, w lesie nie ma, nie, to nie tu.
2: Dokładnie. Tak przebiegają moje rozmowy z dziadkami, którzy oczywiście są codziennie w lesie. I mówią, że już nie ma.
1: Wszystko wskazuje na to, że będziesz mogła poszukać grzybów, ale w zupełnie innym miejscu niż Sieradz, bo po pierwsze mam dla ciebie voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Voyaz i dodatkowo weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem.
2: Wow, super, dziękuję bardzo.
1: No to ściskam cię mocno i życzę udanego grzybobrania w pięknym miejscu.
2: Dziękuję bardzo za telefon, pozdrawiam serdecznie.
0: Sponsorem konkursu był właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na voyaz.pl.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna hit storia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Hit storie Kędzierskiego. Codziennie około 14:20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Reklama.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
14: Zobacz, Stasiu, soku.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Po reklamie.
22: 23 września to środa, na zegarach już prawie 14, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Iwona Kutyna.
23: Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej to rosyjski śmigłowiec. Polityczne komentarze po zatrzymaniach w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Jesienno-świąteczna iluminacja w Warszawie już w połowie października.
22: 14.
23: Polska przestrzeń powietrzna naruszona przez rosyjski śmigłowiec Mi-8. Do incydentu doszło przed południem na północ od miejscowości Braniewo. Śmigłowiec przebywał w polskiej przestrzeni przez dokładnie 42 sekundy. Lot maszyny był obserwowany przez polskie wojsko. Poderwane zostały samoloty myśliwskie. Są zarzuty dla dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczą m.in. nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków. Chodzi o niedopuszczenie do orzekania czworga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału. Śledztwo w tej sprawie od kwietnia prowadzi prokuratura. Zdecydowana reakcja obozu władzy na głośne zatrzymania w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej to sygnał, że mechanizmy wyprowadzania publicznych pieniędzy na partyjną propagandę są rozliczane, pisze minister sprawiedliwości. W ręce CBA wpadli dziś Anna P. i Piotr M., czyli PR-owcy PiS-u, współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Marek.
0: Wśród polityków nie ma absolutnie żadnego zaskoczenia, bo jest przekonanie, że to kolejny etap rozliczeń, ale też generalnie, że kontekst jest tu o wiele szerszy. Odnoszę wrażenie, że to jest takie towarzystwo, które ma określoną mentalność, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: I myślę, że to jest tak, proszę pani redaktor. Początek zatrzymań również w kancelarii prezydenta. Chcę zwrócić państwa uwagę na słowo początek.
0: Jedna z dwóch zatrzymanych osób to dyrektor biura wydarzeń w kancelarii Karola Nawrockiego.
23: Działania CBA dotyczą śledztwa w sprawie nieprawidłowości fundacji w czasach rządów PiSu. Starosta powiatu włodawskiego chce dodatkowego wsparcia z MSWiA na prowadzenie całodobowego nasłuchu na wypadek ataku z powietrza. Według niego pracownicy są przemęczeni, a zagrożenie coraz większe. Resort odpowiada Radiu Z, że prośba samorządu jest nieuzasadniona. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kasiak.
2: Żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców, urząd musi zatrudnić tu jeszcze kilka osób. W tej chwili nasłuchy robi tylko dwóch pracowników, a to grozi błędami, mówi nam starosta Mariusz Zańko.
21: Bo te SMS-y w nocy mogą po pierwsze nie obudzić. Mamy też problem z zasięgiem.
2: Jak odpowiada mi szef MSWiA Marcin Kierwiński, nasłuch od starostów przejmują już strażacy.
24: Na podstawie porozumień do Państwowej Straży Pożarnej na poziomie powiatów.
2: Starostwo we Włodawie odpowiada jednak, że straż przejęła włączanie syren, nie nasłuch radiowy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
23: MSWiA tłumaczy, że proces usprawniania systemu ostrzegania odbywa się stopniowo. Coraz bliżej awansu na igrzyska w Los Angeles polscy siatkarze przebojem zameldowali się w półfinale Mistrzostw Europy i są dwa kroki od zapewnienia sobie biletów do Kalifornii. Ze szczegółami dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
25: Polacy są w olimpijskiej formie, jak na imprezę docelową przystało. W ćwierćfinale z kwitkiem odprawili Niemców. Załatwili sprawę gładko w trzech setach.
26: Jestem zadowolony, bo mamy te jakości. Jeśli jeden element nie jest na najwyższym poziomie, jest drugi, który potem robi swoje.
25: Komentował trener Nikola Grbić. Biało-czerwoni Bułgarię zamieniają na Włochy. Decydujące spotkania mistrzostw Starego Kontynentu odbędą się bowiem w Mediolanie. W piątek zmierzymy się z Belgią lub Słowenią. Odpowiedź już niebawem, bo ich starcie rusza za 2 godziny. Polacy celują w złoto, bo tylko mistrz jako pierwszy wywalczy kwalifikacje na igrzyska.
23: Te odbędą się w Los Angeles za niespełna 2 lata. Z poprzednich w Paryżu Polacy przywieźli srebro. Świąteczne iluminacje to atrakcja wielu miast. Zwykle musimy na nie czekać do grudnia. W tym roku jednak iluminacja w warszawskim Parku Świętokrzyskim rozbłyśnie już w połowie października. Jak poinformował prezydent Trzaskowski, to aranżacja inspirowana naturą. Sama iluminacja świąteczna pojawi się w tym roku w nowych miejscach, na Chmielnej, Złotej czy na ulicy Zgoda. Oświetlone zostaną także Place Bankowe czy Pięciu Rogów oraz część Placu Defilad. Głównym tematem będą warszawskie legendy. I Dalia Tomczak będzie z Wami od 15:00. Spokojnego popołudnia.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: No miało być lepiej, a jest tak umiarkowanie dobrze. Norbert, zgadzasz się ze mną, że umiarkowanie dobrze to jest doskonałe określenie na to, co dzisiaj się dzieje na niebie?
29: Tak, zgadzam się, bo rzeczywiście opisuje stan faktyczny, ale zachowujesz odrobinę optymizmu.
28: Stan faktyczny jest taki, że dzisiaj od 10 na południu po 18 stopni na zachodzie i sporo opadów w centrum też.
27: Radio Z. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
29: 4:04. Ja się bardzo cieszę, Kasia, że jestem z tobą dzisiaj. Czy możemy na potrzeby dzisiejszego programu zmienić nazwę na Razem Najlepiej?
28: Jasne, że tak, oczywiście, dziękuję. Ale ja wyczuwam tutaj podstęp. Zaraz poprosisz mnie o to, żebym ja poszła po kawę, bo przecież kawę tak. Robię lepiej. Nie ze mną te numery. Ale dzień dobry, witamy się pięknie, gorąco. Norbert Winkowski
29: i Kasia Wilk. Zapraszamy teraz Cher z piękną piosenką pod tytułem Believe.

0: Gorąco, gorąco i bardzo nam tego dzisiaj trzeba. To była Camila Cabello. Camila Cabello w Radiu Z. No, ta jesień nas trochę zaskoczyła. Dzisiaj pierwszy dzień jesieni, miało być pięknie, w wielu miejscach jest szaro, pada. Na drogach też trzeba uważać, bo różne rzeczy się dzieją.
1: Tak, to prawda. Dzisiaj spotkałem kolegę, który odebrał nowy samochód i wiesz, co się wydarzyło? Podniósł dziecko pod szkołę i odebrał chwilę później uszkodzony zderzak.
0: Jest sprawca?
1: Jest, szybko się okazało, że to pani nauczycielka.
0: To ja mam przynajmniej ogromną nadzieję, że będzie to nauczycielka matematyki, bo wyobrażam sobie, że dobrze jest mieć dług wdzięczności.
1: Oj, prawda, prawda. Słuchajcie, bądźcie z nami za chwilę, historię Kędzierskiego. Lecimy.

0: Radio Z, a teraz Piotr Kędzierski i kolejna jego opowieść.
1: Jeden hit, jedna hit storia. Hit storie Kędzierskiego w Radiu Z.
2: Ballada o niej to jedna z najbardziej osobistych piosenek Darii Zawiałow. Artystka przyznała, że utwór poświęciła bliskiej osobie, która odeszła. To muzyczny hołd i sposób na zachowanie pamięci o kimś, kto odegrał w jej życiu bardzo ważną rolę. Komu Daria Zawiałow poświęciła utwór Ballada o niej? A. Babci, B. Mamie, czy C. Siostrze?
1: Dzwońcie 321 321 321.

0: Daria Zawiało, ballada o niej w Radiu Z. Ależ kędzior zagrał, no trzeba mu powiedzieć, że potrafi, prawda? Jest z nami Patrycja z Łodzi. Halo, dzień dobry.
1: Cześć.
2: Halo, dzień dobry, cześć.
0: Patrycja, proste pytanie od razu do ciebie. Komu Daria Zawiało poświęciła utwór ballada o niej? O to pytał kędzior.
2: Chodzi o babcię.
0: No dobrze, sprawdzamy.
3: Dobra robota, wiedziałem, że dasz radę.
1: Tak jest, brawo Patrycja. Wygrywasz Radio Z, czyli zestaw do słuchania radia, który będziesz mogła zabrać ze sobą, gdzie tylko masz ochotę. A jeszcze powiedz mi, jak wpadałaś do babci za dzieciaka, to miałaś jakąś taką potrawę, na którą czekałaś i uwielbiałaś jeść?
4: U mnie...
2: Uwielbiałam naleśniki, zawsze na mnie czekały i były przepyszne.
0: Nie kanapka z kotletem była. Nie wiem, czy powinienem się chwalić. Patrycja, wszystkiego dobrego. Dziękujemy.
1: Ale bez ziemniaczków, bez surów.
0: Nie, po prostu buła i kotlet.
1: Bez o to sensu. Chodzi.
5: Jeden hit, jedna hit historia. Hit storie Kędzierskiego w Radiu Z. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
16: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
17: Najlepsze hity cenowe w Brico Marché już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji.

0: 390 za 9 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Po reklamie.

0: To oczywiście Phil Collins w Radiu Z. No a teraz na naszej antenie jedna z naszych nowości. Mrozu i Kacperczyk, ale już nie będę nic mówił, bo prawdziwą mroziarą jest Kasia przecież.
1: To prawda, niczego się nie wstydzę, to jest numer Wszystko, czego chciałem. W piątek Mrozu pokazał nam swoją nową płytę i warto na nią spojrzeć. Mrozu, Kacperczyk w

0: 19 do 15, słuchacie Radia Z. A uwaga, w poniedziałek 36 urodziny Radia Z i wielki finał Rządzę Pieniądza. Ktoś z was będzie mógł zostać milionerem. A co z tym milionem zrobić? Może są jakieś propozycje?
1: Myślę, że jakbym dostała taki milion, to kupiłabym moim rodzicom dom nad jeziorem, o którym zawsze marzyli. Wow. Myślę, że to by było takie dobre podziękowanie za to, co mi dali w życiu.
2: I te piękne marzenia z milionem na koncie, to po prostu można spełniać w mgnieniu oka. Rozmarzyliśmy się wszyscy, to teraz chwila mobilizacji. Mm-hmm. Bo od teraz pierwsze 10 osób, które wejdzie do gry, zgarnie dodatkową kasę.
0: Wystarczy wysłać SMS o treści kasa pod 7353. Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. I uwaga, tym jednym SMS-em wchodzicie aż do 3 losowań, w tym o 1 000 000 zł. Finał już 28 września, oczywiście w dniu naszych 36 urodzin. Kasa?
2: Wysyłacie kasa pod 7353 i już jesteście w grze. Radio Z i już. Reklama.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofa.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny!
17: Przytulanka? Jest! Buziak? Jest! I jeszcze Aromactive Rolon.
18: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
19: Po reklamie.
20: Radio Z.

0: Clean Bandit i Demi Lovato, ale właśnie nie solo, bo w duecie dzisiaj jesteśmy z wami, 5 minut do godziny 15.
1: A jak w waszych domowych duetach słychać takie rozmowy, bo ty to mnie już nigdzie nie zabierasz, my już nigdzie nie wychodzimy, to zostańcie z nami w wiadomościach o godzinie 15 i podpowiemy, co zobaczyć na wielkim ekranie. Radio Z i
2: już. Piątek, weekendu początek. A gdyby tak zacząć go z ekipą, którą zna cała Polska? Zajrzyjmy do domu Gen Z, twórców, których w internecie śledzą miliony młodych ludzi. Generacja Z i Radio Z pod jednym dachem. Co może pójść nie tak? Dzień z Gen Z w Radio Z. Już w piątek, tylko w Radio Z.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
9: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
9: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
8: I w ekstra cenie, to rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Regulamin na circlek.pl.
11: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
12: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
13: A w dodatku można go podać również na noc.
12: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
11: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
14: Słuchaj, Marian.
15: No?
14: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
14: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
14: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
16: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
2: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
22: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
2: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
23: Też możecie wygrać.
2: Wielki finał 28 września.
24: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
2: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
3: Po reklamie.
0: Słuchacie Radio Z, za chwilę 15, a my w studiu witamy Idalię Tomczak.
1: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomości.
4: Rosyjski śmigłowiec na polskim niebie. Mamy komentarz naszego wojska. Amerykańska baza w Polsce, nazwa Fort Trump jest możliwa. Dziś ważna premiera. W Gdyni trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Polską przestrzeń powietrzną naruszył dziś rosyjski śmigłowiec. Do incydentu doszło przed południem w okolicy Braniewa w Warmińsko-Mazurskiem, przy granicy z Okręgiem Królewieckim, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Obok mnie reporter Radia Z Tomasz Kubat po rozmowie z wojskiem.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Tomku, na ile to naruszenie naszego nieba było poważne?
5: Raczej nieznaczne. Trwało dokładnie 42 sekundy, a śmigłowiec Mi-8 wleciał maksymalnie 300 metrów w głąb naszego terytorium. Zdaniem rzecznika dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, pułkownika Jacka Gorszewskiego, incydent był związany z ćwiczeniami rosyjskich sił powietrznych prowadzonymi dziś po ich stronie granicy.
6: My to też jednoznacznie czytamy jako kolejny test naszej gotowości, naszej obrony powietrznej. Pokazaliśmy naszą czujność i zwróciliśmy po raz kolejny Rosjanom uwagę na naruszenie przestrzeni powietrznej, które nie powinno mieć miejsca.
5: Strona rosyjska została poinformowana o incydencie, przesunęła swoje maszyny bliżej Królewca. Przeprosin ani tłumaczeń oczywiście nie było.
4: Wojsko obserwowało lot rosyjskiego śmigłowca, poderwane zostały myśliwce, a naziemne siły i środki były w stanie gotowości. Baza wojskowa USA w Polsce za 3 lata i pod nazwą Fort Trump. Prezydent Karol Nawrocki zapowiada, że kompleks amerykańskiej armii w naszym kraju powinien powstać przed końcem kadencji Donalda Trumpa, czyli do 2029 roku. Według niego amerykański prezydent mógłby osobiście wziąć udział w otwarciu. To możliwe, komentuje wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: W USA są wiceministrowie obrony, którzy rozmawiają z Pentagonem na temat stałej bazy w Polsce. Strona amerykańska sprawdzała potencjalne lokalizacje bazy, która według prezydenta Nawrockiego ma otrzymać nazwę Fort Trump. Decyzja co do jej nazwy jeszcze nie zapadła. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Fort Trump, ta nazwa jest ważna i rok 2029 jest jak najbardziej możliwy.
7: Wcześniej Trump napisał w mediach społecznościowych, że lokalizacja bazy ma być wkrótce ogłoszona.
4: Nieoficjalnie wiadomo, że pod uwagę brana jest lokalizacja bazy w zachodniej Polsce. Prokuratura i policja badają niebezpieczne zdarzenie na torach, do którego doszło wczoraj w Jedlance na Lubelszczyźnie. Dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały na leżące na torach betonowe bloczki. Nikomu nic się nie stało, na miejscu pojawiły się służby. Było podejrzenie dywersji, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
25: Czynności przeprowadzone na miejscu pozwoliły na przyjęcie najbardziej wiarygodnej hipotezy, że mamy do czynienia z wybrykiem chuligańskim, a nie z aktem jakiejś dywersji.
4: Śledztwo prowadzone jest w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, a o naszym bezpieczeństwie dziś w trzech pytaniach na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej będzie Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej z PSL. Początek rozmowy o 18.02. Pseudokibice zatrzymani w Łodzi odpowiedzą za lipcowe pobicie na Piotrkowskiej, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
26: Do trzech mężczyzn posiadających gadżety z logiem jednego z łódzkich klubów piłkarskich podeszła grupa około 30 nieznanych im osób. Byli oni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców innego klubu z województwa łódzkiego. Napastnicy otoczyli pokrzywdzonych, uniemożliwiając im ucieczkę, a następnie bili i kopali ich po całym ciele.
4: 15 napastników usłyszało zarzuty, za które grozi do 7,5 roku więzienia. Wśród zatrzymanych jest jeden nieletni. O jego losie zdecyduje sąd rodzinny. Miłość Grażyny i Jacka Kuroniów na wielkim ekranie. Dziś na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uroczysta premiera filmu Piotra Domalewskiego Nasza Rewolucja. Legendę PRL-owskiej opozycji gra Arkadiusz Jakubik.
27: Myśląc o tym bohaterze, wykreśliłem sobie oczywiście metaforycznie z głowy nazwisko Kuroń. Nie miało to dla mnie żadnego znaczenia. To jest historia o Grażynie i o Jacku Kowalskich. I to jest historia ich miłości. Trudnej, dramatycznej, ale niezwykle pięknej i niezwykle poruszającej.
4: Grażynę Kuroń gra Magdalena Popławska. Film na festiwalu w Gdyni startuje w konkursie głównym i walczy o Złote Lwy. Data pokazu jest nieprzypadkowa. Dziś mija 50. rocznica powstania Komitetu Obrony Robotników, której Kuroń był jednym z liderów, a Grażyna aktywną działaczką. U nas już za chwilę wiadomości ekonomiczne Radia Z. Zaprasza Iwona Kutyna.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: 7. edycja Kongresu Nowej Mobilności ruszyła dziś w Katowicach. To największe i najszybciej rozwijające się wydarzenie tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczny program to blisko 250 debat, warsztatów i wystąpień. Główne tematy to rynek, miasto, technologie i inwestycje czy bezpieczeństwo. Coraz więcej osób pracuje na umowę o dzieło. Dominują wśród nich te zawierane na krótki okres. Ponad 61% trwało nie dłużej niż 9 dni, a najczęściej były to umowy jednodniowe. Najczęściej podpisywane są w trzech sektorach: informacja i komunikacja, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna lub kultura, rozrywka i rekreacja. Branża hotelarska ma się dobrze. W sierpniu hotele zarobiły więcej niż rok temu. Sezon był bardziej udany dla obiektów wypoczynkowych niż biznesowych, wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. 65% hoteli podniosło ceny w tym roku. Ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe obowiązywały w 35% hoteli.
1: Bociany doskonale wiedzą, co robią, że uciekają na jesień z Polski. No noc będzie taka dla wytrwałych. Jutro na 3 stopnie i pierwsze przymrozki w okolicy Zakopanego. Na południu około 6. Najcieplej na zachodzie, tyle w nocy, około 10. Czwartek, no już taki umiarkowanie okej, od 12 do 15.
0: Szukam jakichś pozytywów. Poczekaj, może ten pozytyw będzie w piątek. No nie za bardzo. W
1: poniedziałek.
0: Dopiero w poniedziałek.
1: Powyżej 20. Damy radę.

0: To jest utwór, którego użyliśmy w jednej z naszych kampanii reklamowych. Felix Jenisz-Szaus, Walk With Me w Radio Z, 12 minut po 15.
1: Coraz bliżej święta? Coraz bliżej święta, bo przed nami pierwszy dzień listopada i taki artykuł nam wpadł o najnowszych trendach, bo okazuje się, że chryzantemy to powoli ustępują miejsca zupełnie innym kwiatom, hortensjom. No i to właśnie hortensje coraz częściej Polacy wybierają na wiązanki 1 listopada.
0: Tylko Kasia, ja mam taki problem. Ja nie odróżniam chryzantem od hortensji, mam nadzieję, że nie jestem jedyny.
1: Ja powiem tak.
0: Pomóż.
1: Tobie i do wszystkich słuchaczy. Jeżeli kupicie żonie hortensję, to żona się ucieszy i was wyściska. Jak kupicie chryzantemy, no to przez tydzień będą ciche dni i to jest błąd, który popełnia się raz.

0: Fleetwood Mac, Little Lies w Radiu Z, 19 po 15. Dzięki, że jesteście z nami.
1: Norbert, jakbyś tak wygrał w poniedziałek w Radiu Z zupełnie przypadkiem 1 000 000 złotych, co byś zrobił?
0: Od razu przekazałbym żonie. Ona na pewno znalazłaby kilka pomysłów na wydanie tych pieniędzy, bo ja nie mam. Po prostu ja bym trzymał.
1: Rozumiem, pozdrawiamy żonę, rozumiem,
0: Marta,
1: że żona
0: tak,
1: słucha.
0: Ściskam.
1: Ale pomysły macie przeróżne.
2: Za 1 000 000 to robię nową kostkę brukową przed domem. Taką, że każdy sąsiad i sąsiadka to będą o niej mówić przez najbliższy miesiąc.
0: A my chcemy je spełnić. Jeden SMS wchodzi do gry w 2 finałach w poniedziałek o 1 000 000 złotych, a dzisiaj po 17 zadzwonimy do kogoś w sprawie 700 tysięcy złotych.
1: I jeszcze mamy coś wyjątkowego. Ten SMS w 2 finałach. Od teraz mnożymy 17700 razy, ale taki bonus trwa wyłącznie do godziny 16. Wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach.

0: nie pomaga.
1: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
2: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
1: Twoja definicja dobrego snu.
3: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
4: Mariolka?
3: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
4: Ten z funkcją aktywnego mycia?
3: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
5: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
6: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na tui.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.
10: Mamy środę, 23 dzień września. Na zegarach jest 15.30. Czas na wiadomości i w Radiu Z. I Dalia Tomczak.
11: CBA zatrzymało dwie osoby w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. To Piotr M. i Anna P., pracownicy kancelarii premiera w czasach PiS i współautorzy głośnej kampanii Sprawiedliwe Sądy. Zatrzymani trafią do prokuratury w Rzeszowie, która bada sprawę nieprawidłowości w PFN. Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka to jasny sygnał, że mechanizmy wyprowadzania publicznych pieniędzy na partyjną propagandę są skrupulatnie rozliczane. Unijne pieniądze popłyną na Węgry. Komisja Europejska proponuje odblokowanie ponad 4 miliardów euro w ramach polityki spójności. Według komisji Budapeszt zrealizował wymagane reformy i przywrócił praworządność. Unia zamroziła węgierskie środki polityki spójności 4 lata temu. Ukradł samochód, bo chciał zaimponować koleżankom. W ręce policji wpadł 33-latek z Łodzi. Autem wartym 180 tysięcy złotych odjechał spod sklepu. Mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji.
12: W rozmowie z policjantami mężczyzna powiedział, że spacerując po jednym z parkingów przy centrum handlowym, zauważył otwarte auto, więc wykorzystał okazję i odjechał pojazdem. Złodziej chciał się swoją zdobyczą pochwalić koleżankom i pojechał do nich, po czym porzucił auto.
11: Samochód wrócił do właściciela. Złodziejowi grozi teraz do 10 lat więzienia. W Radiu Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
11: Karambol w Gdańsku na S6C w stronę Gdyni. Między węzłami lotnisko Owczarnia. Lewy pas zablokowany. Ruch odbywa się pasem prawym. Na miejscu pracują służby. Na Mazowszu spory zator na autostradzie A2 w stronę Poznania. Stoicie w okolicach węzła Konotopa. Uważajcie na drodze krajowej numer 14 w Łódzkiem. Na odcinku Dobroń-Łódź-Lublinek trwa naprawa barier. Zajęty lewy pas. W Warszawie korek na 4 km na trasie S2. Chodzi o odcinek od węzła Opacz do węzła lotnisko. Twórzcie wiadomości dla kierowców razem z nami.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
13: Sponsorem audycji było Medso. Polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
15: Jutro w Polsce będzie już tak wyraźnie jesiennie. W większości kraju sporo chmur, miejscami też przelotny deszcz, szczególnie na zachodzie i północy. Najczęściej zobaczymy tak od około 13 do 16 stopni na termometrach. Nad morzem podobnie, ale przy większym zachmurzeniu i opadach. W centrum od 14 do 15, na południu do 16.
10: Czyli co, i kalosze, i parasolka, wszystko się przyda.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.

0: Kygo i Maxman Known. Wszystkim słuchaczkom, tobie Kasiu też zalecam sprawdzić, jak wygląda pan Max.
1: Dobra.
0: Na maksa atrakcyjny. 20 minut do 16. Słuchajcie, afera jest, bo w Ministerstwie Rolnictwa odbył się pokaz mody. Może widzieliście w sieci nagrania z tego wydarzenia. Są celebryci, piękne modelki. No, resort tłumaczy, że wydarzenie było bezkosztowe dla podatnika. Miało promować polskie produkty, tak jak na przykład jabłka, sery czy miody. Czyli rozumiem, że jak bezkosztowe, to nie ma problemu, tak?
1: No właśnie, ja mam problem, ale bardziej z tym promowaniem, bo ja widziałam wszystkie zdjęcia, które były w sieci z tego pokazu i tak się napatrzyłam na te przepiękne modelki, że mnie się już po prostu jeść nie chce. Radio Z
2: i już. Reklama. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest właśnie muzyka numer 1 w Radiu Z, Natalii Imbruglia, a wy tylko do 16 macie 17 700 szans więcej na zdobycie dzisiaj 700 tysięcy złotych.
1: To działa w bardzo prosty sposób. Wy wysyłacie jeden SMS o treści Radio Z pod 7353. My mnożymy go 17 700 razy, a dzisiaj po 17 szansa na 700 tysięcy złotych. No żal nie skorzystać. Wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na voyaz.pl.
1: Dzisiaj 23 dzień września, pierwszy dzień jesieni. Jest z nami Aneta z Warszawy. Cześć!
2: Cześć!
1: Aneta, jaka ta jesień u Ciebie? Przyjemnie, deszczowo?
2: Nie, u mnie jest pięknie nawet. Jestem pod Warszawą w Nadarzynie i jest błękitne niebo, więc jest super.
1: A jaki jest Twój plan na uroczyste wejście w jesień? Opowiadaj.
2: No wymyśliłam chyba taki, mam nadzieję, całkiem przyjemny, bo chciałabym zrobić ogromną niespodziankę swojej mamie, która przechodzi na emeryturę. Ma już co prawda 70 lat, więc równe, okrągłe urodziny i do tej pory jeszcze czynnie pracowała w szkole. I tak sobie pomyślałam, że oprócz tego, że zrobimy jej przyjęcie rodzinne, urodzinowe, to dla niej niesamowitą niespodzianką byłoby, gdybym ją zabrała w Tatry, bo ona zabierała mnie, kiedy ja byłam małą dziewczynką, to będzie pewnie ponad 30 lat temu.
3: Oj,
2: a teraz
3: przesadzę.
2: Ja bym ją chętnie zabrała.
3: Czas szybko leci po prostu.
1: Rewelacja, no to trzymamy kciuki za te plany.
3: Jak mama ma na imię?
2: Halina.
3: Mama Halinka, to pozdrawiamy serdecznie i przekazujemy dobre wieści na Twoje ręce. Wygrywasz voucher o wartości 1000 zł na jesienne zakupy w sklepie Voyaz, a także, uwaga, weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem, więc będziesz mogła...
2: To
3: może nie zrealizować.
2: Jezu, jak ja się cieszę.
1: Aneta, wyślesz nam pocztówkę?
3: Poprosimy.
2: Oczywiście, wyślę, tylko potrzebuję adres mailowy i wyślę.
3: Ogarniemy. Wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo.
1: Dzięki
2: wielkie.
1: Bawcie się dobrze, dziewczyny.
2: Pozdrawienia dla Was, dzięki, pa.
0: Sponsorem konkursu był właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na voyaz.pl.

0: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. To dopiero pierwsza wiadomość. Reszta już wkrótce.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
9: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
8: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
9: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
8: A gładzie i farby?
9: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
10: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
0: Milion złotych do wygrania w Radiu Z.
12: No jestem w szoku, jest mnóstwo pieniędzy.
0: Wejdź do gry. Wyślij SMS Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i graj o walizkę z milionem złotych w gotówce.
13: Też możecie wygrać.
0: Wielki finał 28 września.
14: Regulamin na radioz.pl. Organizator loterii, spółka Euroloterie.
0: Milion złotych może być twój. A co ty zrobisz z milionem?
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
15: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
15: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
15: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
20: Dobrze.
19: 15 zł.
20: Lepiej.
19: 20 zł.
20: Najlepiej. Na Orlenie?
19: Ciepło.
20: Z kuponami?
19: Cieplej.
20: W Orlen witaj.
21: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
22: Po reklamie.
23: Tu Radio Z, za chwilę 16:00, najnowsze wydanie wiadomości przygotowała dla Was Idalia Tomczak.
24: Państwa chcą pilnej reformy ONZ. W Nowym Jorku jest nasz specjalny wysłannik. Miłość Kuroniów na wielkim ekranie rusza premiera filmu. Polscy piłkarze trenują w Warszawie. Posłuchajcie, jaki problem ma trener naszych zawodników.
23: 16:00.
24: Niemcy, Japonia, Brazylia i Indie wzywają do pilnej reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chcą zmienić skład Rady Bezpieczeństwa i zakres kompetencji stałych członków. Jak piszą, w obliczu coraz trudniejszej sytuacji geopolitycznej zmiana jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. W Nowym Jorku na zgromadzeniu organizacji jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Miłoszu, o jakie dokładnie zmiany chodzi?
1: Państwa określające się jako grupa G4 chcą rozszerzenia składu Rady Bezpieczeństwa, tak by więcej państw miało tam status stałego przedstawiciela, ale nikt nie miał prawa weta. Teraz, gdy którakolwiek rezolucja Rady Bezpieczeństwa nie podoba się na przykład Rosji, Chinom czy Stanom Zjednoczonym, kraj może ją zablokować, po prostu się na nią nie zgadzając. Bez tych zmian, jak podkreślają inicjatorzy reformy, Rada de facto nie stoi na straży bezpieczeństwa i porządku. Nowy Jork. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
24: Podczas dzisiejszego posiedzenia głos zabiorą Polacy. Na forum Rady Bezpieczeństwa przemawiać będzie wicepremier Radosław Sikorski. Głos na sesji zabierze prezydent Karol Nawrocki. A temat wróci w trzech pytaniach na koniec dnia. Gościem Beaty Lubeckiej będzie Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej z PSL. Słuchajcie po wiadomościach o 18. We Wrocławiu na ulicy Pomorskiej 2 lata po remoncie zapadła się kostka brukowa. Trzeba ją ułożyć na nowo. Miasto chciało ją zastąpić betonową nawierzchnią stylizowaną na historyczną kostkę, ale nie zgodził się na to konserwator zabytków. Z utrudnieniami muszą mierzyć się mieszkańcy okolicy, z którymi rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
2: Po trudach poprzedniego remontu mieszkańców kolejne utrudnienia nie cieszą.
3: Zapadają się te klocki tutaj.
4: To zresztą w ogóle cała ta ulica to jest jeden wielki niewypał, prawda? Ten remont.
22: Albo fuszerka, albo błąd projektowy.
3: No beznadziejnie to wygląda, no.
2: Konserwator zabytków przekonuje, że da się to zrobić porządnie i trwale. Urząd miasta, że przy obecnych natężeniach ruchu kostka może znowu nie wytrzymać. Faktem jest, że będzie naprawiona z funduszu gwarancyjnego, ale przez inną firmę z nowymi wymogami i wzmocnieniami. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
24: A remont zaczyna się w weekend. Właśnie teraz na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni rozpoczyna się premiera dramatu Piotra Domalewskiego Nasza Rewolucja o miłości Grażyny i Jacka Kuroniów. Legendę Solidarności gra Arkadiusz Jakubik, a w postać Grażyny wciela się Magdalena Popławska. Tuż przed uroczystym pokazem z aktorami rozmawiała specjalna wysłannica Radia Z do Gdyni, Lucyna Płużyczka. Lucyno, co mówili?
25: Że bardzo się cieszą, że dzięki ich filmowi publiczność będzie mogła poznać niezwykłą historię małżeństwa Kuroniów. Artyści nie kryli, że premiera to dla nich moment ekscytujący, ale też stresujący.
26: Cieszymy się, że premiera naszego filmu jest przy okazji święta naszego kina, czyli tutaj festiwalu.
27: I teraz bardzo czekamy na to, co powiedzą ludzie, jak ten film przeniósł się i jakie wzbudził emocje.
25: Aktorzy mówili, że zależało im na tym, żeby odbrązowić głównych bohaterów i nie stawiać im pomnika. Chcieliśmy przede wszystkim pokazać zwykłych ludzi i ich wielką miłość na tle burzliwej historii, podkreślali artyści. Z Gdyni Lucyna Płużyczka, Radio Z.
24: Nasza rewolucja w Gdyni walczy o złote lwy. Zwycięzców poznamy w sobotę. Biało-czerwoni przygotowują się do meczów w Lidze Narodów. Nasi piłkarze trenowali dzisiaj w Warszawie. Do zespołu dołączył już Sławomir Abramowicz, powołany w miejsce kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego. Więcej na ten temat wie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztofie, zmienia się grono bramkarzy. To jest problem dla trenera Jana Urbana?
28: Tak, i to spory. Obecnie do dyspozycji ma 3 golkiperów. Marcina Bułkę, który wraca do kadry po dobrych występach w Lidze Saudyjskiej. Jest Mateusz Kochalski, który wrócił do Ekstraklasy do Wieczystej Kraków oraz wspomnianego już Abramowicza, który w ostatnich meczach nie ustrzegł się błędów. Z tej trójki tylko Bułka ma już za sobą mecze w kadrze.
29: No to doświadczenie samo nie przyjdzie i tego doświadczenia brakuje w tej chwili i to widać. I kto by nie wszedł do bramki, będzie się mierzył z tym samym deficytem.
28: Mówił trener bramkarzy reprezentacji Andrzej Dawidziu. Obsada bramki w naszej kadrze stanęła pod dużym znakiem zapytania.
24: Polacy najbliższy mecz rozegrają w piątek. Na Narodowym zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
30: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
31: Ależ będzie jutro wspaniale, naprawdę wspaniale będzie zaparzyć sobie herbatę z rozmarynem albo zrobić sobie kawę z cynamonem, bo aura będzie sprzyjać takim klimatycznym wieczorom. Jutro chłodno od 12 na południu, około 15-16 w centrum, podobnie na zachodzie kraju. Bardzo dużo chmur, no i wszędzie możliwe opady i to nawet intensywne opady deszczu.
30: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.

0: Co to za mina?
1: Bo państwo tego nie widzą, to Imagine Dragons i Bolivar w Radio Z, ale jak Norbert napinał wszystkie mięśnie w rytm tej piosenki.
0: Tak, to prawda. Próbowałem zrobić, co się da, bo przypomniałem sobie, że wokalista Imagine Dragons bardzo dba o swoje ciało. Mhm. No jest świetnie wyrzeźbiony. Polecam w wolnej
1: Norbert,
0: chwili.
1: Norbert też
0: zajrzeć.
1: Naprawdę jest super, ale ćwiczę, o sukcesach ćwiczę. Miało być.
0: Tak, bo dzisiaj mój sukces, będziemy pytać was o wasze, ale mój to jest taki, że mi się udał trening. To nie jest taki oczywiste, bo nie zawsze można wycisnąć maksa tak zwanego, a dzisiaj się udało.
1: Ja mogę tylko powiedzieć, bo na siłowni ostatni raz byłam jakieś 15 lat temu i pewnie szybko się tam znowu nie wybiorę, ale dzisiaj mój mąż na przykład miał coś naprawić w domu i ja miałam na to własny pomysł, jak ta naprawa powinna przebiegać i on zrobił po swojemu, nie wyszło, a ja nie powiedziałam, a nie mówiłam.
0: No to jest sukces.
1: Też tak uważam. Taki i mój, i jego trochę.
0: A wasze dzisiejsze sukcesy 321 321 321. Czekamy na telefony.

0: 19 minut po godzinie 16, pewnie jesteście już po pracy, mam nadzieję, może jeszcze jakieś szybkie zakupy, to kto lubi okazję? Posłuchajcie tego. Jeden SMS daje wam szansę na 1 700 000 złotych. Jednym SMS-em gracie w dwóch finałach. Dzisiaj o 700 tysięcy i w poniedziałek, w dniu urodzin Radia Z, o okrągły milion.
1: A, że to już ostatnia szansa na wejście do gry przed dzisiejszym finałem, to mamy dla was ostatni dzisiaj bonus. Jeden SMS to, uwaga, 27 tysięcy szans na finał. 27 tysięcy szans. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353 za 3,69 zł. Powodzenia. Teraz Kuba i Kuba.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
11: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
12: To bierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
13: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
14: A gładzie i farby?
13: Wiadomo!
15: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
16: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
15: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
0: Twój normalny dzień, zawsze barwa Clean. Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Słuchacie Radia Z, na zegarach już 16.30, pora na wiadomości. I Dalia Tomczak, zapraszamy.
4: Unia Europejska wiąże dalsze finansowanie Ukrainy z postępami w reformach. Jak podaje Bloomberg, wspólnota oczekuje kroków naprzód w pracach nad przepisami mającymi ograniczyć szarą strefę, zwiększyć wpływy podatkowe i dostosować ukraińskie prawo do unijnego. Według agencji, po ponad 4 latach pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w relacjach między Kijowem a jego kluczowymi partnerami zaczynają narastać napięcia. Oszuści metodą na opał znowu aktywni. Tuż przed sezonem grzewczym oszukali 3 mieszkańców Dolnego Śląska. Straty od 1000 do 8000 zł. Fałszywi sprzedawcy podszywają się pod prawdziwe sklepy internetowe, promują się w mediach społecznościowych, a ceny mają o wiele niższe. Jak wygląda proceder, tłumaczy Anna Nicer z wrocławskiej policji.
5: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
4: Policja apeluje o czujność i zakupy u sprawdzonych dostawców. Narodziny w warszawskim zoo. Na świat przyszły 3 ibrisy śnieżne. Niebawem będziemy mogli zobaczyć je na wybiegu. Na razie czekają na szczepienia. W krótkim czasie z małych kilkusetgramowych kociaków wyrosły na 4-kilogramowe koty. Są coraz sprawniejsze i uwielbiają się bawić. Zobaczcie koniecznie ich zdjęcia na X-ie Radio Z News. A w Radio Z wiadomości dla kierowców. Posłuchajcie.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Zablokowana autostrada A4 na Dolnym Śląsku w stronę Wrocławia. Na odcinku Udanin-Gościsław zderzenie busa i ciężarówki. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
6: Zjazd na Udanin jest zablokowany całkowicie. Tam jest, tworzy się duży korek. Zjeżdżać na Strzegą Rawicz.
4: Na autostradzie A1 w Łódzkiem zablokowane 2 pasy w stronę Gdańska. Na odcinku Kamieńsk-Piotrków Trybunalski Południe osobówka najechała na tył ciężarówki. Ruch odbywa się tylko prawym pasem. Ruch wahadłowy z kolei na drodze krajowej numer 19 na Podkarpaciu. Chodzi o odcinek Dębica-Sędziszów-Małopolski w kierunku Dębicy. Auto osobowe zderzyło się tam z autokarem. Wiadomości dla kierowców ponownie za godzinę.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
7: Dzisiaj, tak.
3: To moja kolej. To
7: właśnie
3: moja
7: nie
3: kolej.
7: Wiem.
3: Teraz ja opowiem.
7: Dobra.
3: Jeżeli macie na balkonie jakieś kwiaty, to myślę, że warto wziąć je do domu na noc, żeby nie zmarzły, bo przymrozki będą i w nocy na termometrach od 3
7: zimno.
3: Do 10.
7: To samo chciałem powiedzieć.
3: To ty jednak, twoja kolej. Teraz to...

0: Mafia i Likely, takie połączenie w Radio Z, 17 do 17, a my codziennie o tej porze sprawdzamy wasze sukcesy. Co takiego udało się słuchaczom Radio Z? No to posłuchajmy.
1: Czy moim dzisiejszym sukcesem jest to, że udało mi się uniknąć mandatu drogowego tylko dlatego, że dzisiaj mam urodziny i pani policjantka się nade mną kwitowała.
2: Mój dzisiejszy sukces to 24 km na rowerze po aloplastyce biodra po 7 tygodniach.
3: Mój właśnie sukces jest taki, że oddałem szpik honorowo, także wszystkiego dobrego dla nowego brata bliźniak.
4: Dziś udało mi się nie zaspać do pracy. Juhu!
5: Brawo, rewelacja, to zupełnie tak jak ja, też nie zaspałam.
0: Ale Kasia, ty masz na 14.
5: Ale nie zaspałam i to się liczy. Radio Z
6: i już. Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: jakie to uczucie, jak się wygrywa wielką kasę w Radiu Z. Wy już niedługo będziecie się mogli o tym przekonać. O 17 losujemy numer. Chwilę później ktoś z was będzie mógł wygrać nawet 700 tysięcy złotych. To są naprawdę ostatnie minuty. 9 minut, żeby wejść do gry.
1: Panie i panowie, 27 tysięcy razy. Tyle mnożymy wasze SMS jeszcze tylko do 17. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353 za 3,69 zł. A wasz SMS bierze też udział w grze o 1 000 000 złotych w finale, który już 28 września w dniu naszych 36 urodzin. Podsumowując, Radio Z pod 7353 ślicie już teraz.

0: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla Ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Film jest częścią naszej gdyńskiej tożsamości. Mam nadzieję, że ten czas festiwalu będzie pełnym odkryć i zaskoczeń.
2: Pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
3: Przemek Taranek, Radio Z.
4: Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Michał Wieliński, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: No, panie Marku, elewacja wyszła pięknie. Dom od razu inaczej wygląda. Tylko na jak długo?
8: Spokojna głowa, szefie. Tynki z Green Plastu to pewność na lata.
7: Dobierzcie się za glazurę, ale tu też materiały chcę najlepsze.
8: Jasna sprawa. Kleje i fugi tylko z Green Plastu.
7: A gładzie i farby?
8: A jak pan myśli? Green Plast to spokój dla pana i dla mnie. Wolę przyjechać na kawę niż na reklamację.
9: Green Plast. Razem budujemy polską jakość.
10: Po reklamie.
11: Dochodzi 17, słuchacie Radia Z. W studiu ponownie Idalia Tomczak.
12: Jestem.
11: Zapraszamy na wiadomości.
13: Groźny incydent na torach w Lubelskiem. Sprawę badają służby. NFZ potrzebuje kontrolerów. Są pieniądze na etaty. Przyszła jesień. Reporter Radia Z szuka jej w warszawskich parkach.
11: Siedemnasta.
13: Prokuratura i ABW zajmują się sprawą groźnego incydentu na torach w Jedlance w powiecie łukowskim na Lubelszczyźnie. Wczoraj dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloczki. Nikomu nic się nie stało. W związku z podejrzeniem dywersji na miejscu pracowali kontrterroryści. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
14: Wszystko wyglądało bardzo groźnie. Składy towarowe jechały w przeciwnych kierunkach. W obu lokomotywach uszkodzone zostały przednie zgarniacze. Służby badają teraz wszystkie możliwe okoliczności, mówi Radiu Z rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
15: Głupi szczeniacki wybryk. Ktoś po prostu położył ten blok na torach. Również ten wątek jest dywersyjny brany pod uwagę.
14: Jak mówi mi prokuratura, najprawdopodobniej chodzi jednak o wybryk chuligański. Tym bardziej, że lokalna policja wielokrotnie spotykała się tu z tego rodzaju sytuacjami. Mateusz Kasiak, Radio Z.
13: Na miejscu nie wykryto materiałów wybuchowych. Postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Komentarz w tej sprawie o 18.02. Gościem Radia Z w programie Trzy Pytania na koniec dnia będzie Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej z PSL. Zaprasza Beata Lubecka. Będą pieniądze na etaty dla kontrolerów NFZ-u, zapewnia minister zdrowia. Zgodnie z reformą przyjętą przez rząd, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie musiał sprawdzać kontrakty, zarobki i czas pracy medyków. W całej Polsce jest niewiele ponad 100 kontrolerów. Plany mówią o zatrudnieniu prawie 500. Temat śledzi reporter Radia Z Daniel Wrzos.
16: Ministerstwo Finansów zgłaszało zastrzeżenia, jeżeli chodzi o koszty zatrudnienia przyszłych kontrolerów, ponieważ w perspektywie 10 lat będzie to kosztować nawet 500 000 000 zł. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda liczy, że do zespołów kontroli przystąpią też medycy.
17: Chcemy zwiększyć możliwości dołączenia do korpusu kontrolerskiego osobom, które w obecnej chwili wykonują zawód medyczny w szpitalach. Do tej pory to było niemożliwe.
16: Założeniem reformy ochrony zdrowia jest również podniesienie kwalifikacji kontrolerów, dodała minister.
13: Zmiany mają zlikwidować kominy płacowe w ochronie zdrowia i wprowadzić limit czasu pracy medyków. Polaków. Zamieszanie w Krakowie po rezygnacji jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich. Wycofał się Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym odwołany został poprzedni prezydent miasta. Hoffman ogłosił decyzję na 4 dni przed wyborami. Jego nazwisko znajduje się na kartach do głosowania i tak już pozostanie, ustalił reporter Radia Z Przemek Taranek.
12: Na wydrukowanych kartach nie można już nic zmieniać, dopisywać ani skreślać, tłumaczy Barbara Golanko, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Ale informacja o rezygnacji Hoffmana pojawi się w każdym lokalu wyborczym.
18: Będą zamieszczone właśnie takie obwieszczenia wskazujące, który kandydat jest skreślony i będzie komisja również informowała każdego, który będzie tą kartę pobierał, o tym, że nie oddajemy głosu na tego kandydata.
12: Dzięki temu nie trzeba drukować 500 000 nowych kart, bo tylu jest wyborców w Krakowie. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
13: Jan Hoffman, ogłaszając dzisiaj rezygnację ze startu w wyborach, poparł jednocześnie innego kandydata, Łukasza Gibałę. Stacje paliw utrzymują ceny poniżej psychologicznych granic. Średnio płacimy za benzynę 7,99, a za diesla 8,99, wylicza epetrol.pl. Jak mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki, jest chwilowa przestrzeń do utrzymywania takich cen. Stawki na giełdach i w hurcie spadły.
19: Stacje wiedzą, że to będzie pewnie miało psychologiczny efekt, jeżeli te dziewiątki się na pylonach pokażą i dlatego robią co mogą, żeby jednak tego pułapu nie przeskoczyć.
13: Rynki międzynarodowe optymistycznie reagują na wznowienie działalności ropociągu z Arabii Saudyjskiej i na rozmowy USA z Iranem. Od dziś mamy jesień. Na razie jest chłodna i deszczowa. W jednym z warszawskich parków jest reporter Radia Z Michał Dzieneński. Michale, dzień dobry. Powiedz, czy widać już zmianę pory roku i czy jest szansa na babie lato?
20: Ciepło, powyżej 20 stopni, sporo słońca w przyszłym tygodniu. Na razie więcej deszczu i chłodno. Tak już nawet na ciepłe kaloryfery. Tu w parku spotkałem emeryta pana Edwarda. Jak sam mówi, jesień życia, jesień na dworze.
21: Czuć już tą jesień, jak tak chodzi się z psiakiem?
22: No, 2 dni czuć. Trochę chłodniej, no.
21: To się mówi, że emerytura to jest jesień życia. No. No to jaka jest ta jesień?
22: No to ładnie jest, no. Owoce, śliwki.
21: A pies lubi?
22: No, nie bardzo. Jakoś tak ostatnio nie chce chodzić.
20: Te najbliższe dni to raczej pogoda pod psem. Jak to mówią, szkoda go nawet na dwór wypuścić. Ale złota polska jesień przyjdzie. I tak widzę, opadają nawet powoli pierwsze żółte jesienne liście. Warszawa, Michał Wieliński, Radio Z.
13: A synoptycy i służby ostrzegają, że wracają mgliste dni i poranne przymrozki.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
23: I rzeczywiście, no, noc nie będzie nas rozpieszczać. Przymrozki się pojawią na południu kraju, w centrum około 8, tam też możliwe przelotne opady deszczu, najcieplej będzie na zachodzie, tam 10, a czwartek, no, taki pochmurny, ciemny, jesienny, ale już weekend zapowiada nam się słonecznie, w weekend nawet powyżej 20 stopni.
11: U mnie już zaczęli grzać.
23: Naprawdę?
11: Nie, żebym się chwalił, tak.
23: No to tak zabrzmiało. Zazdrościmy.
11: Jest czym. Kochani, jeżeli wysyłaliście SMS-y do rządzy pieniądza, trzymajcie blisko telefony, bo za chwilę dzwonimy. 700 000 złotych czeka.

0: 11 po 17.
1: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: A wy już wiecie, co się będzie działo. Dlatego dzwonimy, skoro mamy wylosowany numer i czekamy przepisowe, regulaminowe 5 sygnałów. Ja przypomnę, co dzisiaj znajduje się w naszych walizkach. Jest to m.in. 5 tysięcy, 10 tysięcy, 20 tysięcy.
2: Halo, halo, dzień dobry. Tutaj Radio Z, Norbert Winkowski i Kasia Wilk. Cześć.
3: Halo.
2: Cześć, tu Radio Z, to naprawdę my.
0: Tak, tak, jesteśmy na żywo na antenie Radio Z. Jak masz na imię?
3: Luiza,
0: skąd jesteś, powiedz, gdzie się dozwoniliśmy?
3: Z Gliwic, ale to są żarty?
0: No właśnie nie, jesteśmy na antenie Radia Z na żywo. Bardzo miło nam ciebie poznać, Luiza.
3: Mnie również.
0: Co porabiasz teraz?
2: Słyszymy, że jeszcze nam nie wierzysz.
0: No właśnie.
3: Nie wierzę.
0: Ale powiedz, co porabiasz, jak twój dzień?
3: A dobrze, po pracy jestem.
2: A jest ktoś teraz z tobą, kto mógłby cię potrzymać za rękę w tych trudnych chwilach? Bo mamy dla ciebie kasę, ale to dla słuchaczy zawsze jest pewien stres.
3: Tak, jest syn.
0: O, to poproś
2: super.
0: Syna, poproś syna, żeby tu podszedł do ciebie. Jak ma na imię?
3: Borys.
0: Borys.
3: Z Radia Z, Borys, dzwonią.
2: Tak, to naprawdę my, to Radio Z. Dobra, Luiza, na początek mam dla ciebie rewelacyjną wiadomość. Dzisiaj w pewniaku, w czerwonym portfelu Radia Z, 15 tysięcy złotych. I jeśli nie lubisz ryzyka, to w zasadzie możesz ten portfel wziąć, lecieć z Borysem na lody, na gofry, na co tylko chcecie i już cieszyć się tą wygraną. 15 tysięcy to jest oferta, która jest teraz na stole.
0: Jak brzmi?
3: Rozumiem, Borys.
0: Nie słyszymy Borysa, nie za bardzo wiemy, co podpowiada. Co mówi?
3: Bierzemy 15 tysięcy, czy gramy dalej?
0: To zanim podejmiecie decyzję, pamiętajcie, że w walizkach dzisiaj może być mniej niż gwarantowane 15 tysięcy, na przykład 5 albo 10, ale oczywiście też może być i 20, 70.
2: Albo nawet 700 tysięcy, to jest nagroda główna.
3: To co robimy?
4: Nie wiem.
3: Gramy dalej?
4: No gramy.
3: No to dobra, gramy dalej.
2: No dobrze, a macie jakieś marzenia, które chcielibyście zrealizować, na coś odkładacie?
3: Oj, dużo marzeń jest.
0: No proszę, posłuchamy.
3: A na pewno byśmy chcieli pojechać na El Clasico.
0: Ojejku, czyli mamy fanów piłki.
2: Super. Dobra, Luiza, to ja do twojego portfela dokładam 2000 zł. 17 tysięcy, to jest teraz pewniak. No jak takie piękne marzenia, to trzeba sypnąć kasą.
0: Za 17 tysięcy to można polecieć i zobaczyć mecz i wrócić, jeszcze pozwiedzać.
3: Borys?
4: Gramy dalej.
0: Borys twardo. Borys twardo. No dobrze, w takim razie gramy dalej.
2: Wyobraźcie sobie, przed sobą napis Radio Z i teraz z tego napisu musicie wybrać jedną literę.
3: Radio Z, to może I?
0: I. Tutaj mamy 35 walizek, to poprosimy o jedną.
3: Borys, 10?
4: 14, nie wiem.
3: Dobra, no to 14.
0: Dobra.
2: 14. To jest wasza walizka. Złapcie się mocno za ręce.
0: Otwieramy.
2: Wdech, wydech, otwieramy.
1: Masz 5000 złotych.
2: Jak, super, kochani?
3: Super.
0: Luiza, bardzo...
3: Nic nie było, a jest.
0: Jest, 5000 złotych dla was w Żądze Pieniądza Radia Z.
2: Mamy nadzieję, bardzo, że te 5000 złotych chociaż trochę przybliży was do tego marzenia El Clasico. No, myślę, że rewelacyjne kieszonkowe za 5000 będzie, ale pamiętajcie też, że wasz numer telefonu bierze udział również w poniedziałkowym losowaniu. Wtedy 36. urodziny Radia Z, do wygrania nawet milion, więc kto wie, może El Clasico jeszcze jest w zasięgu ręki.
0: Jak będziecie
2: się
0: wybierać, to dajcie znać, polecę z wami, bo też to jest moje marzenie.
3: Super.
0: Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
0: Ściskamy mocno, a my gramy dalej. Przed nami ostatni finał tygodnia. Od teraz w grze, uwaga, 800 tysięcy złotych, a do gry możecie dołączyć już teraz, jak zawsze. Wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353.
1: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
5: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: wnętrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w Radiu Z, 25 minut po 17. Uwaga kierowcy, jeśli jedziecie z Warszawy A2 na zachód, to za węzłem Konotopa możecie mocno zwolnić. To sygnał od naszych słuchaczy, a więcej o sytuacji na drogach usłyszycie w wiadomościach Radia Z. Już za chwilę.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja.
17: Szkoły pełne talentów.
16: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Marian, byłam u Mariolki, ale ona ma czyste podłogi.
21: Mariolka?
20: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
21: Ten z funkcją aktywnego mycia?
20: No ten, sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
13: Kup w Media Expert inteligentny i kompaktowy odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine w supercenie.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Używane

0: W lutym zeszłego roku podczas napadu na plebanie zabił proboszcza parafii w Kłobucku księdza Grzegorza Dymka. Sąd apelacyjny wymierzył mu bardziej surową karę, bo w pierwszej instancji mężczyzna skazany został na 20 lat więzienia. Rusza ogólnopolska akcja strażacka MDP dla bezpieczeństwa. Młodzieżowe drużyny pożarnicze przy wsparciu Państwowej Straży Pożarnej będą spotykać się z uczniami w całym kraju, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
1: Pokazy pierwszej pomocy, czy rozmowy, gdzie będzie można podejść do tych adeptów pożarnictwa, jak bezpiecznie zachować się w domu, jak zadbać o to, być wyposażonym w odpowiednią czujkę, czy mamy opracowane takie plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowej.
0: Akcja w szkołach potrwa 2 dni. W sobotę strażacy chcą przeprowadzić podobne spotkania z mieszkańcami w remizach. Niezwykłe odkrycie w Warszawie podczas przebudowy ulicy Sienkiewicza. Robotnicy odnaleźli cenne pamiątki, które prawdopodobnie związane są z historią Filharmonii Narodowej. Odkryto części olbrzymich lamp sufitowych, prawdopodobnie z głównej sali koncertowej. Są też półmiski, ceramika czy fragmenty 2 dużych talerzy z portretami Zygmunta III Wazy i Jana Sobieskiego. W Radio Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Poprawia się sytuacja na A4 na Dolnym Śląsku w stronę Wrocławia między węzłami Udanin a Gościsław. Po zderzeniu ciężarówki i busa droga była zablokowana, ale przed chwilą udrożniono lewy pas, prawy pas ciągle jest zablokowany. Zalecany jest objazd przez węzeł Budziszów. Na A4 na Podkarpaciu między węzłami Łańcut, Rzeszów Wschód w stronę Rzeszowa osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany prawy pas. Auto uderzyło w bariery także na S3 w Zachodniopomorskiem na odcinku Kliniska Wielkie Rzęśnica, zajęty jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Prace drogowe trwają na trasie S14 w Łódzkiem w stronę Poznania i Warszawy na odcinku Dobroń-Łódź-Lublinek na prawa barier. Zajęty prawy pas ruchu. Dajcie znać, jeśli widzicie na swojej drodze utrudnienia.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
4: To dzisiaj wieczorem i w nocy nie za ciepło. 5 stopni w Lublinie, 6 w Warszawie. Najcieplej będzie na północnym zachodzie naszego kraju, 10 stopni i towarzyszące temu opady deszczu w większości miejsc w kraju. Jutro od 15 do 16 stopni także deszcz.
5: Ale cieplej będzie, cieplej w poniedziałek.
3: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji z powłoką antybakteryjną. Rotenso.com.
6: Radio Z i już.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
5: 27 minut do godziny 18. Po prostu te kilka najbliższych dni trzeba przeżyć. Trzeba upiec sobie ciastek ze śliwkami, z jabłkami wpaść do koleżanki, która potrafi piec i chwila, moment i znowu będzie 20 parę. A potem to święta i Wielkanoc i znowu będziemy na wakacjach.
4: Kasia, jest taki temat. Umiesz upiec ciasto ze śliwkami?
5: Myślałam, że to ty właśnie. Piekarnika nie mam, nie?
4: A jasne.

0: Miles Smith w Radio Z to już nowość i Keira. Zanim pierwszy raz usłyszałam ten numer na naszej antenie, to zaśpiewał mi tą piosenkę Norbert.
1: Tak jest.
0: Było to przeżycie. Na szczęście wy macie ją w oryginale.
1: Teraz będzie lepiej.

0: Kajra w Radiu Z, 18 do 18. A może by tak na grzyby? Sezon trwa, a eksperci ostrzegają, że grzybiarze coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję, AI, jak to moja mama mówi, AL, do rozpoznawania, czy zebrane grzyby są trujące.
1: I mam wrażenie, że nie jest to idealne narzędzie, zresztą eksperci są po mojej stronie, bo AI, AL, no może przecież halucynować.
0: A jak my jej zaufamy i zjemy grzyby, dopiero będziemy halucynować.
1: Tak, tak, będziemy halucynować raz i porządnie.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Reklama.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Egzotyczne plaże na Mauritiusie? Mamy to w TUI. Wieczory z muzyką w Dominikanie? Mamy to w TUI. Plantacje herbaty na Sri Lance? Mamy to w TUI. Ruiny Majów w Meksyku? Mamy to w TUI. Safari w sercu Kenii? Mamy to w TUI. Relaks pod palmami i beztroskie chwile w słońcu? Mamy to w TUI. Egzotyczne wakacje zaczynają się w TUI. Poznaj pełną ofertę na zimę 26-27 na TUI.pl, w aplikacji oraz biurach stacjonarnych.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
15: Mamy niskie ceny!
16: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
17: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
16: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
17: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
16: Aflofarm.
18: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
19: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
6: A nosek?
19: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
6: Całą noc?
19: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
6: Dobranoc, nosku.
19: Dobranoc, skarbie.
9: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.

0: 5 minut i będzie godzina 18, jeżeli o tej porze wracacie samochodem z całą rodziną do domu i są tarcia, to zdradzę wam, może się lepiej poczujecie, że przed momentem syn Norberta do niego zadzwonił i powiedział mu przed chwilą, ja to słyszałam wszystko, że Norbert ma minusa, bo śmieci nie wyniósł.
1: I to powiedział, że wielkiego, więc nie wiem, co będę musiał zrobić oprócz wyniesienia śmieci, jak wrócę dzisiaj do domu, więc jeżeli wam się o czymś zapomniało dzisiaj, no to lepiej, żeby się przypomniało przed końcem dnia.
0: Już za chwilę 18 i nasze wiadomości, a 2 minuty po godzinie 18 kolejne tarcie, czyli Beata Lubecka zaprasza na 3 pytania na koniec dnia. Dzisiaj gościem będzie wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Zapraszamy.
1: Tak, podglądamy go tutaj przez kamery. Rzeczywiście siedzi już w studiu. Bądźcie z nami.
2: Musiałem wam to powiedzieć. Nowa audycja od października. Tylko w Radiu Z. Co, kiedy, jak? Tego jeszcze nie zdradzę, ale już wkrótce.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Dzień dobry, tu Beata Lubecka,
2: Karolina Lewicka,
3: Dominika Wielowiejska
4: i Andrzej Bubiński.
1: Dzwonimy, żeby ci powiedzieć, że będziemy w Warszawie już 9 i 10 października
2: na największym festiwalu podcastów w Polsce.
4: Więc jeśli nas słuchasz, warto się spotkać.
0: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach. Po reklamie.
6: Dochodzi 18, słuchacie Radia Z. Na najnowsze wydanie wiadomości zaprasza Idalia Tomczak.
7: Władimir Putin z zaproszeniem do Stanów Zjednoczonych. Chodzi o szczyt G20. Akcja służb w okolicach Malborka. Poszukiwany obiekt latający. W trzech pytaniach na koniec dnia Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej.
6: 18.
7: Przywódca Rosji Władimir Putin został zaproszony na szczyt G20, który odbędzie się w grudniu na Florydzie. Powiedział o tym sekretarz stanu USA Marco Rubio po rozmowie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem w Nowym Jorku. Dodał, że Stany Zjednoczone mają nadzieję, że Putin to zaproszenie przyjmie. W Nowym Jorku padły jeszcze inne ważne słowa. Niepokoi nas, że wojna Rosji z Ukrainą może rozprzestrzenić się na inne obszary, oświadczył sekretarz stanu USA. Chodzi o ataki hybrydowe czy akty sabotażu. Dodał, że Amerykanie podnoszą te kwestie w kontaktach z odpowiednimi osobami. Tajemniczy obiekt latający nad północną Polską miał spaść dziś po południu w okolicach Malborka. Teren przeszukiwany jest przez żołnierzy, policjantów i strażaków. Wcześniej pracowały wojskowe śmigłowce i myśliwce. Najnowsze sprawdzone wiadomości w tej sprawie przynosi reporter Radia Z Tomasz Kubat.
8: Tak jest.
7: Tomku, czy wojsko wie, co to może być i skąd przyleciało?
8: Może balon meteo, może stado ptaków, a może coś dużo bardziej niebezpiecznego. Wskazania systemów radiolokacyjnych pokazały, że obiekt bądź obiekty nadleciały od strony Królewca, powiedział mi rzecznik dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski.
9: Poruszał się on z kierunkiem wiatru oraz z prędkością wiatru z uwagi na to, że nie udało się go rozpoznać przez nasze samoloty. Konieczna jest teraz weryfikacja w terenie, czy nie ma jakiegokolwiek zagrożenia.
8: Naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej będzie prowadził swoje działania najdalej do zmroku. Nie zapadła jeszcze decyzja, czy w przypadku braku efektu poszukiwania będą prowadzone też jutro.
7: Wojsko nie wiąże tego incydentu z wcześniejszym wtargnięciem w naszą przestrzeń powietrzną rosyjskiego śmigłowca. Przed południem przekroczył on granicę i leciał nad polskim terytorium przez niecałą minutę. Służby sprawdzają też, kto i dlaczego podłożył betonowe przeszkody na torach w Jedlance niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie 2 towarowe pociągi. Maszynistom nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
10: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie bagatelizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączyli się to też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
7: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. W Radiu Z 3 pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
1: Paweł Bejda jest z nami, wiceminister obrony narodowej PSL. Dzień dobry, panie ministrze.
11: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Ja na początek zapytać właśnie o te próbę blokady na torach, ale zapytam w pytaniu numer 1 o ten tajemniczy obiekt latający w okolicach Malborka, bo trwają poszukania, bo obiekt zniknął z radarów. Co to mogło być?
11: To równie dobrze mogło być stado ptaków. Mówi się też, że może to być balon meteorologiczny. Ale nie wykluczamy niczego, panie redaktor. Dlatego też bardzo mocno podnosimy stan gotowości nasze służby, Wojska Obrony Terytorialnej też razem z policją przeszukujemy ten teren i patrzymy, gdzie ewentualnie... Znaczy wiemy, w którym momencie straciliśmy kontakt radarowy z tym obiektem i szukamy, określiliśmy miejsce, w którym ewentualnie moglibyśmy dokonywać poszukiwań i poszukujemy. Nie, przede wszystkim proszę zauważyć, jaki jest system informacyjny nas. My o tym wszystkim komunikujemy. To nie jest tak, że państwo jako media odkryjecie nagle, tak jak było za Błaszczaka, rakietę gdzieś tam.
1: No tutaj
11: ktoś,
1: już propaganda, no dobrze, niech będzie.
11: Pod Bydgoszczą. Cokolwiek by się nie działo na polskim niebie, państwo o tym natychmiast jesteście informowani przez Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych. W związku z tym myślę, że ta polityka informacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej po prostu zdaje egzamin, bo myślę, że i państwo jako media też informujecie społeczeństwo i społeczeństwo też bardziej komfortowo się czuje i lepiej się czuje, jeżeli jest poinformowane.
1: No właśnie, pytanie numer dwa. Była próba wykolejenia pociągu w województwie lubelskim. Tam pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Okazuje się, że mogły być gdzieś tam jakoś przyniesione, no że nie były nie wiadomo skąd zwiezione, tylko że gdzieś w pobliżu mogły się znajdować. No a wtedy leżały na torach. Czy to był sabotaż, dywersja?
11: I znowuż, panie redaktor, nie wykluczamy niczego. Premier Donald Tusk mówił podczas swojego wystąpienia, że czeka nas ciężka jesień, ciężka zima. Tutaj chodziło o to, no co prawda wybory już w Rosji się odbyły i wygrała jedna słuszna partia Putina, ale też no, premier Donald Tusk mówił o tym, że mogą pojawiać się różnego rodzaju akcje sabotażowe, dywersyjne i nie wykluczamy, że właśnie tego typu zdarzenie to jest albo sabotaż, albo dywersja. No wszystko zależy od tego, kto brał w tym udział.
1: I pytanie numer trzy. Marco Rubio zapowiedział, że poinformował dziennikarzy, sekretarz stanu USA. Zaprosiliśmy Rosjan na szczyt G20. Władimir Putin został zaproszony na grudniowy szczyt na Florydzie. Mamy nadzieję, że przyjmie to zaproszenie. To jakaś odliż w relacjach z Rosją? Jest pan zaskoczony?
11: Ale to jest nic nowego. Proszę zauważyć, że jednak Stany Zjednoczone utrzymują relacje z Rosją i zapraszają na różnego rodzaju szczyty Rosję. W związku z tym to jest polityka Stanów Zjednoczonych. My robimy swoją politykę. Staramy się realizować własne cele. Tutaj w tej chwili naszym takim bardzo ważnym celem, jeżeli chodzi o Ministerstwo Obrony Narodowej, to jest stała baza amerykańska, albo stałe bazy amerykańskie
1: i
11: w Polsce.
1: I o tym porozmawiamy w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej, też zaprasza, jak sądzę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Noc chłodna, mgły również się pojawią w centrum i na południu kraju od 3 do 10 stopni, a potem przychodzi czwartek i też pogodowo nie będzie nas zachwycać. Chłodno od 12 do 15, mnóstwo chmur, z tych chmur będzie padać, Norbert, jakbyś mnie nie przedrzeźniał, to byłoby mi nieco łatwiej. To są poważne sprawy, to jest prognoza pogody. Ludzie nie wiedzą, czy jutro wybrać krótkie czy długie spodnie.
12: Ale ja próbuję to jakoś rozładować, no długie spodnie, ciepłe skarpetki i coś przeciwdeszczowego, to się przyda.
13: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boi.

0: Panie i panowie, klucz, żeby dotrzeć do serca kobiety. Tym kluczem jest właśnie Natasha Bedingfield, Unwritten w Radiu Z, bo widzę, że po prostu Kasi się bardzo ta piosenka podoba. Myślę, że słuchaczkom
1: także.
0: To
1: prawda. Myślę, że nieraz z dziewczynami kończyłyśmy imprezę właśnie tym numerem. A teraz będzie trochę radiowej kuchni, bo jak nasza wydawczyni Ola przygotowuje nam materiały, o których warto wam opowiedzieć, to nadaje im różne tytuły. I teraz tytuł, który
0: Ola kocha niedźwiedzie, więc skupmy się na niedźwiedziach.
1: Ulane niedźwiedzie popsuły internet. O co chodzi? Już tłumaczę. Okazuje się, że na Alasce mają taką tradycję. Każdego roku obchodzą tydzień tłustego niedźwiedzia. Chodzi o to, że internauci mogą oglądać galerię niedźwiedzi i głosować na tego, który najbardziej przybrał na wadze przed sezonem.
0: Okej, czyli pierwszy sukces już jest. Niedźwiedzie przybrały nie tylko na wadze, ale też na zasięgach, nie?
1: Hip, hip, hurra!
0: Dobrze, że na facetach nie robią takich...
1: O, a jest taki... No, misiaki się czasami naprawdę trafiają.
0: Gibbs i Goy for Money w Radio Z teraz.

0: Sunrise Avenue w Radiu Z, 27 minut po 18, a jeśli wy za kółkiem, to mamy dla was ważne informacje.
1: Ważne i niestety nie będą to dobre wiadomości, bo mimo późnej już pory korki cały czas nam towarzyszą, utrudnienia są również na kolei, a szczegóły w wiadomościach Radia Z o 18.30.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny!
7: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Voca z 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Mieszkanie, w którym w Budapeszcie przebywał Marcin Romanowski. Co prawda policja nie informuje o tym wprost, pisze jedynie o mieszkaniu byłego zagranicznego urzędnika, obecnie poszukiwanego międzynarodowo, ale według węgierskich mediów chodzi o naszego byłego wiceministra sprawiedliwości. Zdaniem policji ten urzędnik, pracując dla wspieranego przez rząd Orbana Centrum Praw Podstawowych, miał zarabiać równowartość 42 tysięcy złotych miesięcznie. Jak wiecie z Radia Z, po porażce Orbana w wyborach Romanowski wyjechał z Węgier. Nie wiadomo gdzie jest w tej chwili, jest poszukiwany przez policję. W Szczecinie archeolodzy zabezpieczają odsunięte ruiny średniowiecznego kościoła świętego Ottona. Odkopano je w Zamku Książąt Pomorskich. Pochodzą z XIV wieku. Widać apsydę i przyporę. Po zabezpieczeniu będzie można je oglądać na zamkowym dziedzińcu. Spory korek dla wyjeżdżających z Warszawy do domu. Posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Na początek południowa obwodnica Warszawy i korek właśnie na moście na Wiśle w stronę Lublina. Zaczyna się na zjeździe na Wilanów jakieś 5 km wolnej jazdy was czeka. Korkuje się również wjazd do Gdańska od strony autostrady. Za Rusocinem kilka kilometrów jazdy powoli. Teraz jeszcze znana wam już A4 z Legnicy do Wrocławia. Cały czas jest tutaj korek po zderzeniu na 118 km. Wpadacie w niego za Budziszowem, ma kilka kilometrów. Ruch jest tylko jednym pasem. Normalny ruch dopiero za węzłem Gościsław. Jak zawsze czekamy na sygnały od was.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Życzę szerokiej drogi.
2: Dzisiaj u nas kolega technik chodził w takim szaliczku, powiedział, żeby uważać, bo przewiało go. No i jutro, słuchajcie, na termometrach od 14 do 15 stopni, do tego mocniej powieje na pewno i wszechobecny deszcz w całej Polsce. W piątek sytuacja ma się bardzo podobnie, z tym, że no na termometrach maksymalnie do 17.
3: Czyli co, już możemy oficjalnie rozpocząć ten czas w roku, kiedy zamiast herbaty rano robimy, zamiast kawy rano robimy herbatę z cytryną, z miodem, z sokiem.
2: Tak, i z goździkami.
3: Otwieram. O tak jest, i rozmaryn. Jeżeli nie próbowaliście, to ja bardzo polecam świeży rozmaryn do herbaty. Wchodzisz w to?
2: Jasne.

0: Mark Ronson i Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart. Tu Radio Z.
1: I to jest doskonały moment, żeby zrobić głośniej, bo zagramy wam nowość, która brzmi jak ostatnie lata wakacji. Lost Frequencies i młodziutka Mary Froy to Paraiso w Radio Z.

0: Lost Frequencies i Mary Froese, tak, to jest ta nowość w Radio Z, 17 minut do 19. Za chwilę w studiu pojawi się Mateusz Ptaszyński i odpalimy dla Was Lubię To, a w nim...
1: A w nim po 20. Lubię To komentarze. To jest taka nasza jesienna nowość, którą dla Was przygotowaliśmy. Będziecie mogli dzwonić do nas i mówić, co tylko chcecie, ale na określony temat. Dzisiaj zajmiemy się tym, co powinno być naszym sportem narodowym. Norbert, jakieś propozycje?
0: Brak.
1: Wędkarstwo. Mówiłeś mi przed chwilą, ale właśnie
0: zapomniałem. Nie, bo ja sam jestem wędkarzem i pozdrawiam wszystkich wędkarzy, którzy są po drugiej stronie. Uważam, że to jest super sport.
1: To ja jeszcze proponuję od siebie na przykład stanie w kolejkach, bo nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak wchodzę na bazarek i widzę, że u jakiegoś pana, który ma wędliny, jest kolejka, to wiem, że tam będzie dobry towar i ja też tam stoję.
0: A narzekanie?
1: O, to też? To poproszę. Razy dwa, razy trzy proszę mnie zapisać. I tak się będziemy bawić. Wspólnie po 20 zapraszamy w imieniu Mateusza.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: Piątek, weekendu początek. A gdyby tak zacząć go z ekipą, którą zna cała Polska? Zajrzyjmy do domu Gen Z, twórców, których w internecie śledzą miliony młodych ludzi. Generacja Z i Radio Z pod jednym dachem. Co może pójść nie tak? Dzień z Gen Z w Radiu Z. Już w piątek, tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Elewacja wygląda pięknie. Tylko na jak długo?
3: Spokojna głowa! Tynki z Grain Plastu to pewność na lata.
2: Dobierzcie się za glazurę, ale materiały chcę najlepsze.
3: Kleje i fugi tylko z Grain Plastu.
2: A gładzie i farby?
3: Wiadomo!
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Po reklamie.
6: Dochodzi 19. Słuchacie Radia Z. W studiu ponownie Darek Klimczak. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
7: Odwołanie wizyty szefa MON-u w Waszyngtonie ma prozaiczny powód, mówi gość Radia Z. Rząd swoje, prezydent swoje, a kierowcy na stacjach płaczą i płacą. Władze Warszawy apelują o zmianę prawa w sprawie dzików, inaczej sobie z nimi nie poradzą.
6: Dziewiętnasta.
7: Nie ma nowego terminu wizyty szefa MON-u w Waszyngtonie. Jak wiadomo, wizyta została odwołana i spotkanie z sekretarzem obrony Pittem Hegsethem zostało przełożone, bo nastąpił konflikt terminów. Sprawa jest prozaiczna, jest posiedzenie ONZ-u, Chińczycy przyjechali do Stanów Zjednoczonych i Donald Trump w ostatniej chwili mógł sobie zażyczyć, aby Pete Hegseth był również i przy nim podczas tej wizyty. Tłumaczył w programie Trzy Pytania na koniec dnia wiceminister obrony Paweł Bejda z PSL-u. W studiu po rozmowie z wiceministrem Beata Lubecka.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Pojawiły się spekulacje, że spotkanie mogli storpedować ludzie prezydenta Nawrockiego. Co na to wiceminister obrony?
8: Myślę, że nie ma drugiego dna, mówił Paweł Bejda. Proszę, absolutnie, to jest w złym kierunku, idzie taki tok myślenia. Wizyta została przełożona i czekamy w tej chwili, żeby nasza administracja, administracja USA po prostu domówiły terminy.
9: Nie ma jeszcze nowego terminu. Jednak nasi przedstawiciele, pani minister Sobkowiak-Czarnecka i pan minister Zalewski polecieli do Waszyngtonu. Będą mieli spotkanie również i w Pentagonie.
8: Bejda zdecydowanie zaprzeczył, że na zmianę planu wizyty szefa MON w USA mogłaby wpływać kancelaria prezydenta. To by była dziecinada. To by nawet w jakimś stopniu ocierało się o zdradę narodową. Dlatego, że razem, wspólnie po prostu musimy zabiegać o to, żeby Polska była bezpieczna, mówił wiceszef MON.
7: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radio.z.pl. Nie ma widoków na przełom w sprawie opodatkowania nadmiernych zysków koncernów paliwowych, bo mimo że parlamentarne prace nad rządową ustawą trwają, to prezydent już sugeruje, że przepisów po raz kolejny nie podpisze. O tyle to ważne, bo miała to być przepustka do uruchomienia kolejnego programu CPN i obniżenia cen paliw na stacjach. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
10: Na program osłonowy potrzebne są pieniądze i to niemałe, a tych w budżecie po prostu nie ma. Stąd plan na opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów, co dałoby zastrzyk finansowy i oczekiwanie na podpis prezydenta. A jeśli tego nie będzie, to przygotujemy kolejną ustawę, mówi senator Krzysztof Kwiatkowski.
11: Może do trzeciej wersji uda się jakieś kolejne poprawki wprowadzić, żeby obnażyć kłamliwą propagandę prezydenta.
10: Głos senatora nie jest tu odosobniony, bo członkowie rządu też zapowiadali i zapowiadają uporczywe składanie projektów w tej sprawie.
7: Ustawą teraz zajmuje się Senat na swym obecnym posiedzeniu. Coraz większy jest problem z dzikami w stolicy. W tym roku warszawskie lasy miejskie miały już 15 tysięcy zgłoszeń o prawie połowę więcej niż w całym roku poprzednim. Zwiększyliśmy odstrzał, ale to nie do końca jest skuteczne. Musi zmienić się prawo i trzeba wprowadzić możliwość wywożenia tych zwierząt do lasów, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
12: Analizujemy też, jak się ta populacja dzików będzie rozwijać, bo niestety ten problem będzie się pogłębiał. Również przygotowujemy stanowisko kolejne do ministerstw po to, żeby zwiększać ten lobbying na zmianę przepisów. Najważniejsze jest zmiana prawa, zmiana podejścia, bo bez tego tego problemu po prostu nie rozwiążemy.
7: Resort rolnictwa obawia się jednakże wywożenie dzików do lasów spowoduje wzrost zachorowań na ASF. Powrót piłkarzy Rosji do międzynarodowej rywalizacji staje się coraz bardziej realny. Tamtejsza federacja poinformowała, że jedna z jej młodzieżowych reprezentacji po raz pierwszy od wybuchu wojny w Ukrainie weźmie udział w turnieju pod egidą FIFA. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. To pierwszy krok na drodze do powrotu?
13: W Rosji bardzo w to wierzą i zachwycają się tym, że ich młodzi piłkarze nie tylko zagrają z innymi reprezentacjami, zrobią to we własnych barwach pod flagą Rosji i z jej hymnem. Ma to znaczenie psychologiczne, polityczne i sportowe, mówił prezes honorowy Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej Wiaczesław Kołoskow. Jego zdaniem należy docenić FIFA i UEFA za to, że tu cytat, nie podjęły żadnych nierozsądnych ruchów. Małymi krokami Rosja może być dopuszczana do gry.
7: Decyzję o czasowym zniesieniu zawieszenia Rosji w lipcu podjął już MKOL. Rosyjscy sportowcy mogą jednak startować pod neutralną flagą. Lucyna Płużyczka na festiwalu filmowym w Gdyni widziała filmy, na który wiele osób czeka. Jej relacja już za chwilę.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Byli Romeo i Julią swoich czasów, tak o Jacku i Gajce Kuroniach mówią twórcy filmu Nasza Rewolucja. Obraz Piotra Domalewskiego dziś miał premierę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i został gorąco przyjęty przez publiczność. To opowieść o czterech ostatnich wspólnych latach życia legendy PRL-owskiej opozycji i jego żony. Latach pełnych miłości, zaangażowania i walki o wolność, które w 1982 roku zakończyła choroba i śmierć Gajki. Cieszymy się, że dzięki naszemu filmowi widzowie poznają Gajkę, bo była to osoba niezwykła i odważna, mówi grająca ją Magdalena Popławska.
15: Bo kochać takiego mężczyznę, charyzmatycznego, ale z całym tym pakietem różnych trudności, można powiedzieć, że była bardzo odważna i niezłomna w tej miłości, pomimo różnych rzeczy, które z nim miała.
16: Bohaterska, mądra, przede wszystkim była jedyną i najważniejszą miłością Jacka i facet po prostu poza nią świata nie widział. Chyba to w tym wszystkim dla mnie jest najważniejsze.
14: Dodawał grający Jacka Kuronia Arkadiusz Jakubik. Twórcy podkreślają, że przede wszystkim zależało im na pokazaniu prawdziwych ludzi i ich emocji na tle burzliwej historii Polski. Premiera filmu zbiegła się nieprzypadkowo z przypadającą właśnie dzisiaj 50. rocznicą powstania Komitetu Obrony Robotników, której Kuroń był jednym z liderów, a Gajka aktywną działaczką. Film w Gdyni walczy o Złote Lwy, a do kin wchodzi 11 listopada.
17: Słyszałam, że są już tacy wybrańcy, którzy mają ciepłe kaloryfery. Norbert, tak? Zgadzasz się?
18: Mamo, mnie już grzeją.
17: Mateusz Ptaszyński, jak u ciebie?
19: Na razie mam ciepłe kalesony.
17: Tego
18: nie chcieliśmy wiedzieć.
17: Ale dobrze. Podobnie i te kalesony mogą się przydać w nocy, bo chłodno będzie od 3 do maksymalnie 10 stopni, mgły i opady.
18: A kurtkę przeciwdeszczową masz, Mateusz?
19: Nie, kalesony wystarczą. W tym wieku, w którym ja już jestem, to nie ma wstydu, bo to w szkole to jeszcze się wstydziłem, nie? Ja się zajmowało spodnie razem z kalesonami. Teraz to już...
17: Zresztą, Mateusz, ty już masz żonę, nie?
19: To tak, ja już w samych kalesonach zostaję.
17: Jasne.

Fast Boy, Music Sounds w Radio Z. Dzisiaj na miejscu 10. Listę lubię to w Radio Z. Głosujcie na swoich ulubieńców na radioz.pl. A tymczasem Rosé. Ostatnio grałem to premierowo. Teraz ten utwór w propozycjach New Trick. No trick jest taki, że klip do tego utworu nagrano iPhone'em. Bez użycia profesjonalnych kamer. Ale to był nowy iPhone, to dlatego się udało.

0: pamiętaj mnie.
1: Sarsa, czy będziemy się pamiętać dzisiaj na miejscu 9? Listę lubię to w Radiu Z. Głosujcie, jeśli chcecie, żeby Sarsa wróciła na szczyt. A Sarsa podzieliła się takim wyznaniem, nie spodziewała się, że po 30 będzie robić włosy o 9:22 w ciągu tygodnia, ale jednak to robi. Czego się nie robi dla kariery, przyznajcie. Miejsce 8, DJ Goja, Jason Derulo, Melody Michiko. Ten utwór nie wypada z listy. Płyta Mroza za wytypowanie miejsca pierwszego. A dzisiaj miejsce pierwsze należy do mężczyzny. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Kto to taki?

0: Kygo, Max McNown, Take Me Back, propozycja do listy. Nadal propozycja, ale możecie to zmienić głosując na radioz.pl. Za dwa dni, czyli w piątek, nowy numer od Maxa. Czekamy, no chyba muszę to dodać, że czekamy. Za chwilę Sylwia Grzeszczak i Mango na miejscu siódmym. Bywało wyżej, głosujcie.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To Justyna Mazur-Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
15: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
16: Play. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
16: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
16: Prawda?
17: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Po reklamie.

Top Dogs, Fez Ozark, How Does It Feel w Radiu Z na miejscu szóstym dzisiejszego notowania listy. A kto na pierwszym? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Druga podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego, na którym dzisiaj mężczyzna, bo to już mówiłem.

0: Tame Impala i Loser to dzisiaj miejsce numer 5. Może być wyżej, ale no ostatnio był też w propozycjach, więc oddajmy tutaj, że jednak udało się wydostać. Głosujcie, Radio ZPL, zakładka Radio, lista Lubię To. Oprócz tego, że jest headlinerem Openera w przyszłym roku, to widziałem, że ukazała się w przedsprzedaży taka specjalna płyta, singiel na winylu, taka 7, 7 cali. Kiedyś to było popularne, teraz to już są takie białe kruki, więc pewnie to się szybko sprzeda. Zalia, Tylko Kochaj Mnie, za chwilę na miejscu 4. Zalia wrzuciła vloga ze swojej trasy, sprawdźcie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Po reklamie.
15: Słuchacie listy Lubię To w Radiu Z.

0: Temper City, Self-Aware. Jakoś wczoraj czy przedwczoraj słyszałem wersję tego utworu, taką klubową, przerobioną, drum and bassową w zasadzie, i też to świetnie brzmiało, więc ten utwór naprawdę ma sporo swoich oblicz. Miejsce drugie dzisiaj, a przed miejscem pierwszym może ostatnia podpowiedź. Najbardziej ten artysta, który dzisiaj na miejscu pierwszym, upodobał sobie granie na stadionach. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Płyta Mroza czeka, więc dzwońcie śmiało do Radio Zeta. Teraz Neptunika, What If, tak się nazywa ten utwór od niemieckiego producenta i DJ-a. Piosenka skupia się na motywacjach, podejmowaniu ryzyka i pytaniach o to, co by było, gdybyśmy odważyli się spróbować. What If?
1: Premiera w Radiu Zet.

Neptunika, What If, propozycja do listy. I to nie koniec nowości na dziś, bo jeszcze po 20:00 nowy utwór już mogę wam zapowiedzieć. Słuchajcie, bo to będzie utwór od Kaśki Sochackiej i Korteza, jak my, z filmu Dziki Wschód, który miał premierę na festiwalu w Gdyni. Tam jest nasza dziennikarka, która pogadała właśnie z tą dwójką artystów, więc spodziewajcie się też rozmowy z nimi. A na miejscu pierwszym dzisiaj Dawid Podsiadło na Błysk. Gratulacje.

0: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
1: Nasza firma ma politykę B2B.
0: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
1: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
0: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
2: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
8: Carfree, wiodąca marka wynajmu samochodów w Polsce. Carfree, 27 oddziałów w całym kraju i biura na każdym lotnisku. Carfree, ponad 3000 nowych samochodów, bez limitów kilometrów. Sprawdź naszą ofertę na carfree.pl. Carfree, oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski.
9: Po reklamie.
10: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W środę, 23 września, najnowsze wiadomości. Darek Klimczak.
11: Mamy komentarze lekarzy do przepisów o nowych warunkach ich pracy. Posłuchajcie, co mówią. Światełko w tunelu dla mieszkańców Pabianic i to dosłownie. Wiemy, z kim polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Słuchajcie w wiadomościach sportowych Radia Z.
10: 20.
11: Na początek jednak wiadomość zza oceanu. Karol Nawrocki rozmawia już z Donaldem Trumpem. Jak mówi Radio Z Marcin Przydacz, prezydenci omawiali m.in. sprawy bazy wojsk USA w Polsce. Z jakimi efektami? O tym w wiadomościach za godzinę. Rząd przyjął przepisy o limitach płac, czasu i miejsca pracy lekarzy. Jak wiecie z Radia Z, lekarz maksymalnie zarobi brutto 240 zł za godzinę. Będzie mógł pracować też najwyżej na dwóch etatach. Zmiany dotyczą zarówno publicznych, jak i prywatnych przychodni. Co na to sami lekarze? Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
12: To raczej korekta, a nie reforma, która wywróci stolik, mówią mi lekarze, bo wciąż więcej zarobią na przykład osoby na stanowiskach kierowniczych. To absurd, mówi mi rzecznik samorządu lekarskiego Piotr Pisula, bo przecież zmiany zaczęły się od koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie.
13: W nieprawidłowy sposób rozliczał swoje godziny i dzisiaj chcemy nałożyć limit wynagrodzenia wszystkim, chyba że ktoś jest koordynatorem.
12: Resort zdrowia podkreśla jednak, że na lekarzy będą nakładane limity czasu pracy. Będą mogli pracować maksymalnie 320 godzin miesięcznie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
11: Zmiany mają wejść w życie do połowy przyszłego roku. Były minister sprawiedliwości nie jest zaskoczony kolejnymi zatrzymaniami w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Pokazują, że rozliczenia idą krok po kroku, mówi Adam Bodnar. Jego komentarz pojawił się po zatrzymaniu Anny P. i Piotra M., byłych członków zarządu spółki Solvere, którzy odpowiadali za głośną kampanię Sprawiedliwe Sądy.
14: Jeżeli były angażowane środki publiczne, a wiemy doskonale, że były, po to, żeby prowadzić kampanii nienawiści pod adresem sądów, to absolutnie taka sprawa musi być wyjaśniona. Osoby, które były temu winne, powinny ponieść za to odpowiedzialność.
11: To nie pierwsze działania CBA wobec tych zatrzymanych. W lipcu agenci przeszukali ich domy w związku ze śledztwem dotyczącym wydatków Polskiej Fundacji Narodowej. Mieszkańcy podłódzkich Pabianic czekają na ten tunel od lat. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w końcu wybrała wykonawcę jego budowy. Chodzi o tunel pod linią kolejową na drodze z centrum do obwodnicy. Każdego dnia przejeżdża tędy 9 tysięcy samochodów, ale z powodu dużego ruchu pociągów zapory są opuszczone przez ponad 8 godzin dziennie. O planach zakończenia tego komunikacyjnego paraliżu miasta powie teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
15: W miejscu jednopoziomowego przejazdu kolejowego powstanie ponad 20-metrowy tunel. Zniknie ryzyko kolizji z pociągiem i konieczność zatrzymywania się przed przejazdem, mówiła mi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDDKiA.
16: Cały ruch samochodowy będzie odbywał się bezkolizyjnie. Oczywiście
9: oczywiście pod torami.
15: Do inwestycji dołożą się kolejarze. 40% dopłaci PKP PLK jako część programu likwidowania niebezpiecznych przejazdów kolejowych. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: Całość ma kosztować 36 milionów złotych. Tunel ma być gotowy w ciągu 2 lat od podpisania umowy. Dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni. Czy już ją czuć? Oto nasz reporter Adam Kaźmierczak pytał przechodniów.
16: Państwo już czują tą jesień, czy nie?
17: Oczywiście.
18: No jasne.
16: A i dlaczego takie jasne?
18: No zimno właśnie. Kolory też tak są, nie? Bo widzę, że takie już liście żółte jest.
19: Każda pora roku ma swój urok.
18: Tak.
20: Tylko trzeba umieć zobaczyć zawsze te plusy, a nie minusy, tak?
16: Jak państwo korzystają z tej jesieni?
19: Spacery, praca w ogrodzie.
20: Zawsze sobie znajdujemy jakieś zajęcia. Ja państwo na przykład zdobywam wiedzę medyczną.
11: Tegoroczna jesień według IMGW może być cieplejsza niż zwykle. Krzysztof Wilanowski dzisiaj ze sportem w Radiu Z.
21: Jestem i zapraszam.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Już wiemy, z kim nasi siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Rywalem Polaków będzie Słowenia. Brązowi medaliści poprzedniego Euro siatkarze awansowali po wygranej z reprezentacją Belgii 3-1. Biało-czerwoni mają szczęście do Słoweńców. To będą już, uwaga, czwarte Mistrzostwa Europy z rzędu, w których Polacy zagrają w półfinale z tym rywalem. Tym razem do tego pojedynku dojdzie w piątek w Mediolanie. Też w piątek nasi piłkarze zaczną walkę w Lidze Narodów. Ich pierwszym rywalem będzie Bośnia i Hercegowina. Wiemy, kto będzie sędzią tego pojedynku. UEFA postawiła na Greka Anastasiosa Papapetru. 41-letni arbiter sędziował w przeszłości mecze naszych drużyn w europejskich pucharach. Był m.in. rozjemcą w spotkaniu Rakowa Częstochowa ze Sportingiem Lizbona 2 lata temu. Mecze Polska-Bośnia i Hercegowina w piątek o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. I jeszcze tenis. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju w Singapurze. Polka w 2 setach 6-0 i 6-1 pokonała Ukrainkę Aleksandrę Olijnikową. O półfinał Chwalińska zagra z Belgijką Elisę Mertens. Ten pojedynek w piątek.
10: A co dziś wieczorem w pogodzie? Deszcz w Krakowie, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku. W pozostałych miejscach padać nie powinno. Jeśli chodzi o temperaturę, to w Zakopanem tylko 6 stopni dzisiaj wieczorem, tam bardzo chłodno. 9 w Suwałkach, 11 w Bydgoszczy, 13 w Warszawie, a 15 w Szczecinie.
8: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
10: Prawie 6 minut po 20. Tu Radio Z i program Lubię to. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Wehikuł czasu. To byłby cud. Jam teraz, więc coś do pośpiewania. W tej godzinie powiem wam też, jaki mamy dzisiaj temat. Lubię to komentery, czyli po 21. to wy przejmujecie antenę Radio Z. Bez cenzury na żywo będzie się można telefonicznie wypowiedzieć na zadany temat. Ale będzie też premiera piosenki jeszcze w tej godzinie. Wyjątkowej piosenki od wyjątkowych artystów Kaśka i Cortez.

0: That Don't Impress Me Much, Shania Twain w Radiu Z. No właśnie, o tym, jak faceci próbują imponować dziewczynom, chociaż są też przypadki, które wręcz robią odwrotnie, bo internet nie znosi próżni. Mamy aferę z czekotubką w tle. Fausti, czyli influencerka znana z teamu Gen Z, miała ostatnio live'a w internecie ze swoim partnerem. No i tam rozmowa zeszła na jej masę, sposób odżywiania i aktywność fizyczną. I w pewnym momencie jej partner zaczął mówić o liczbie kalorii, które znajdują się w czekotubce, którą ona chciała zjeść. Zwrócił też uwagę, że tego dnia nie była na zajęciach pilatesu. Oczywiście sobie nie miał nic do zarzucenia, że codziennie je fast foody. Zresztą posłuchajcie, jak wygląda ta wymiana między nimi.
1: Ej, mogę jedną?
2: O, a twoja dieta?
1: No jak widać, głodna jestem, a został mi ostatni posiłek.
0: No właśnie, fani reagują na aferę z czekotubką. Proponują jej tak naprawdę zerwanie z tym chłopakiem. Sama Fausti mówi, że potrzebuje czasu, przestrzeni i spokoju, żeby móc sobie to wszystko przemyśleć i poukładać. No, pytanie, czy łatwiej jest rzucić kilka kilo, czy rzucić chłopaka?

0: All Good Things Come to an End. Nelly Furtado w Radiu Z. Cały czas dobrze się tego słucha. Męskie granie orkiestra, za chwilę później Kaśka Sochacka i Cortez, jak my, premierowo w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Po reklamie.

0: Stumbling In, Cyril w Radio Z i nowa wersja tego przeboju. Sprzed lat 27 minut do 21. Czas na wyjątkową premierę wyjątkowego utworu. Kaśka Sochacka i Cortez w utworze Jak My. To jest piosenka, która wybrzmiewa na koniec filmu Nasza Rewolucja. To jest o historii fantastycznej pary, czyli Jacka Kuronia i Gajki Kuroń. Na premierze tego filmu w Gdyni, na festiwalu filmowym, pojawiła się nasza dziennikarka Lucyna Płużyczka i zapytała Kaśkę, dlaczego zdecydowali się na piosenkę filmową.
1: Chyba właśnie dlatego, że tak porusza. Świadomość, że to historia, która się wydarzyła naprawdę, jest jakaś onieśmielająca. Patrzenie na tą miłość. Ja miałam okazję przeczytać listy, które pisali do siebie Jacek z Gajką. Jest to absolutnie poruszająca historia, więc mimo tego, że nasze kalendarze były napięte, mieliśmy dosyć szybki deadline na skończenie piosenki, to mimo wszystkich tych przeciwności nie odpuściliśmy i chcieliśmy zrobić tę piosenkę razem.
0: No właśnie, tym bardziej, że film porusza trudne historie, to pewnie trudno stworzyć taki utwór, tak się domyślam.
2: Chyba wiesz co, nie wiem, jakoś mamy tak farta w życiu, że nie mamy żadnych trudności w tej pracy, serio. Że nawet jakbym chciał poszukać jakichś trudności, no to jedyne trudności, jakie są, to jest kwestia braku czasu, bo jakby dla mnie ogromną przyjemnością jest siedzieć z Kasi Olkiem i z Kasią i Solem w studio i po prostu...
1: To wielka przyjemność, to prawda.
0: A jak słychać, dobrze im się razem pracowało, no ale ciekawe, jak ewoluował pomysł na tę piosenkę.
1: To w ogóle było tak, że pół roku temu, jak zobaczyliśmy ten film po raz pierwszy, to wsiedliśmy do auta i wszyscy mieliśmy to samo przemyślenie, że byłoby ekstra, gdyby ten numer był osadzony w tych latach 80. I Łukasz wtedy powiedział, mam takie demo, mam taką melodię, mam taki wstępny aranż i puścił nam to i już wiedzieliśmy, że to jest to.
0: No to zapowiadajcie premierowo wasz utwór w Radiu Z.
1: Cześć, tu Kaśka Sochacka
3: i Cortez.
1: Zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Z do słuchania naszej piosenki
3: Jak My, na antenie Radia Z.
4: Premiera w Radiu Z.

Love the way you lie, Eminem i Rihanna w Radiu Z. 18 minut do 21. Po 21, jak w poniedziałki i środy w Radiu Z w nowym sezonie. Lubię to komentary, czyli zabieracie głos na ważne tematy, które dzieją się wokół nas. Dzisiaj to będzie temat sportowy, bo nasza reprezentacja, jeśli chodzi o siatkówkę, reprezentacja Polski awansowała do półfinału Ligi Europy. Zapowiada się, no, że będzie finał, więc nie zapeszając, trzymamy kciuki. Z kolei polska reprezentacja w piłkę nożną ostatni raz wygrała z poważnym rywalem w meczu o stawkę w 2022 roku. To było ze Szwecją w finale baraży. Zdarzyła się wygrana z Niemcami 1-0, ale to był mecz towarzyski, więc tego nie liczymy. No nie było nas na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną. Reprezentacja w siatkówkę 3 razy z kolei zdobyła Mistrzostwa Świata. Bartosz Zmarzlik, tak żeby odejść trochę może od piłek. No ma na koncie 6 tytułów indywidualnego mistrza świata razem z 2 innymi żużlowcami. No nie wspominając już o Adamie Małyszu czy Kamilu Stochu. Kiedyś jeszcze Robert Kubica. Naci nasi piłkarze? No jest jak jest. Dziedzin naprawdę jest bardzo dużo, w których jesteśmy nieźli, a piłka nożna nadal budzi najwięcej emocji i jest takim naszym sportem narodowym. Czy słusznie, czy nie? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Będę was o to pytał po 21, więc już można sobie pomyśleć i wyrobić jakieś zdanie. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, teraz w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych. Słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem na żywo.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Po reklamie.
17: Środowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Darek Klimczak już w studiu.
18: Nawrocki i Trump już po rozmowie ustalenia o bazie USA w Polsce obowiązują. Chwila oddechu od podwyżek cen na stacjach benzynowych. Kiedyś było ich do wyboru do koloru, dzisiaj są niemal sami debiutanci. Mowa o bramkarzach naszej kadry.
17: 21.
18: Zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta dla bazy wojskowej w Polsce. Według kancelarii prezydenta teraz wszystko w rękach rządu, a przede wszystkim Ministerstwa Obrony Narodowej. W Nowym Jorku Karol Nawrocki rozmawiał o bazie z Donaldem Trumpem. Jak mówi specjalnemu wysłannikowi Radia Z Miłoszowi Gosłowskiemu prezydencki minister Marcin Przydacz, wszystkie dotychczasowe ustalenia w sprawie bazy pozostają w mocy.
19: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
20: Do tej propozycji nazwy? Czy prezydentowi spodobała się ta propozycja nazwy, żeby baza nazywała się Fort Trump?
19: To jest termin raczej publicystyczny, mający na celu także przekonywać tych, którzy mają tutaj kluczową rolę do odegrania. I jak widać, ta strategia przyniosła pozytywny skutek, bo prezydent Trump jest zwolennikiem otwarcia amerykańskiej bazy.
18: Jak wiecie z naszych wiadomości, dzisiejsza wizyta szefa MON-u w Waszyngtonie właśnie w sprawie bazy została przełożona. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy do niej dojdzie. Bez dziewiątki z przodu w przypadku diesla i bez ósemki w przypadku benzyny 95. Ceny paliw cały czas utrzymują się na poziomie 8,99 zł za olej napędowy i 7,99 za benzynę. Stacje korzystają ze spadków cen w ostatnich dniach. Do tego negocjatorzy z USA i Iranu siedli do rozmów. Ale uwaga, pojawiły się inne zagrożenia. Jakie? Powie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
21: U
0: USA również zmagają się z wysokimi cenami na swoich stacjach i prezydent Donald Trump nie wykluczył zakazu eksportu amerykańskiego diesla, a to może być poważny cios dla Polski i Europy. Mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw za petrol.pl.
21: Będzie to dla nas, myślę, że odczuwalna zmiana, jeśli chodzi o kłopot po prostu już nie tylko z ceną, ale może i nawet z dostępnością tego paliwa.
0: Chociaż te braki to już, jak przyznaje ekspert, radykalny scenariusz. Grażyna Wiatr, Radio Z.
18: Europa myśli o zwiększeniu mocy swoich rafinerii, chce tego m.in. prezydent Francji. Są zarzuty dla członków gangu Borusia. Mają odpowiadać za zaginięcie ćwierć wieku temu przedsiębiorcy spod Poznania. Sprawa została właśnie rozwikłana przez poznańskie archiwum X. Zatrzymani zostali lider gangu Michał B. oraz trzech jego kolegów. Jeden wciąż jest poszukiwany. Chodzi o porwanie dla okupu i zaginięcie Andrzeja Dziamskiego, właściciela serwisu mechanicznego. O szczegółach nasz poznański reporter Adam Kaźmierczak.
22: Przełom w sprawie nastąpił wiosną tego roku, kiedy służby skompletowały materiał dowodowy pozwalający na poszukiwanie podejrzanych i stawienie im zarzutów, mówi mi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
23: Wszystkie informacje, które w tej sprawie także gromadzili tak zwani łowcy głów, wskazywały na to, że część tej grupy ukrywa się na terenie Hiszpanii. Tam też został zatrzymany Michał B., pseudonim Boruś, a więc lider tej grupy.
22: Mężczyzna trafił do aresztu. Grupa Borusia zajmowała się napadami na konwoje bankowe i na właścicieli drogich samochodów, a takim niewątpliwie był Andrzej Dziamski, którego ciała nigdy nie odnaleziono. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
18: Dziamski najpewniej został zamordowany. Zatrzymanym grozi dożywocie. Widzowie w Gdyni widzieli już film o miłości Jacka i Grażyny Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Na festiwalu filmowym dzisiaj była premiera Naszej rewolucji Piotra Domalewskiego. Grający Kuronia Arkadiusz Jakubik ma nadzieję, że film zainspiruje młodych do pogrzebania w historii.
24: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitetu Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas. Niech to po prostu zrobią po obejrzeniu naszego filmu.
18: Dzisiaj mija 50 lat od powstania Komitetu Obrony Robotników, którego Kuroń był jednym z liderów. Krzysztof Wilanowski o sporcie teraz, o problemie z bramkarzami w naszej piłkarskiej reprezentacji.
25: Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
25: Bramkarz reprezentacji Polski poszedł pod nóż. Kamil Grabara przeszedł operację zerwanego więzadła w kolanie, o czym poinformował jego klub. Operacja zakończyła się sukcesem. Zawodnik w najbliższych dniach rozpocznie program rehabilitacyjny, czytamy w komunikacie Juventusu. Sam Grabara wrzucił na Instagrama zdjęcie ze szpitalnego łóżka z podpisem "Nie będę kłamał, to nie jest coś, co kiedykolwiek chciałem opublikować, ale czasami życie przychodzi do ciebie zbyt szybko", napisał bramkarz, który miał pojawić się na trwającym w Warszawie zgrupowaniu kadry. Jego miejsce zajął Bartłomiej Drągowski, ale też doznał urazu. Dlatego dzisiaj na treningu stawił się debiutant Sławomir Abramowicz. Trener Jan Urban ma jeszcze do dyspozycji Mateusza Kochalskiego, który też jeszcze nie zadebiutował w kadrze, oraz Marcina Bułkę, który w reprezentacji rozegrał zaledwie 6 spotkań.
26: Każdy z zawodników jest przede wszystkim z takim deficytem doświadczenia reprezentacyjnego. Jeżeli nie będzie zawodnik doświadczał poprzez grę, poprzez rozgrywanie kolejnych minut, kolejnych meczów, no to doświadczenie samo nie przyjdzie i tego doświadczenia brakuje w tej chwili i to widać. I kto by nie wszedł do bramki, będzie się mierzy z tym samym deficytem.
25: Mówił trener bramkarzy reprezentacji Andrzej Dawidziuk. Kadra w piątek zagra z Bośnią i Hercegowiną.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
17: Tak głupio chciałem zażartować, że ledwo z jedną drużyną sobie radzimy, a to z dwoma się trzeba będzie zmierzyć. I z Bośnią, i z Hercegowiną w piątek. A co w pogodzie jutro? Deszczowo. To i może na tym skończmy. Może zapowiem temat dzisiejszego wydania Lubię to komentary. Dlaczego piłka nożna? A propos, to nasz narodowy sport i budzi aż tyle emocji, skoro sukcesów tam nie ma, a są zupełnie w innych dyscyplinach. Dzwońcie na żywo, bez cenzury, do Radio Z 321 321 321. Mateusz Ptaszyński, zapraszam.

Ava Max, So Am I, 13 minut po 21. Lubię to komentarze. Dzisiaj pytanie, dlaczego piłka nożna? To jest nasz sport narodowy, skoro nie mamy tam sukcesów. 321, 321, 321. Dzwońcie i wypowiedzcie się w Radiu Z.

0: Adam Lambert, Ghost Town w Radiu Z, 16 minut po 21 w poniedziałki i środy. Po 21 lubię to komentary, czyli możecie zabrać głos w Radiu Z, zadzwonić pod 321-321-321 i bez cenzury wypowiedzieć się na dany temat. Dzisiaj temat piłki nożnej. No właśnie, dlaczego to jest nasz sport narodowy i budzi aż tyle emocji, aż tyle ludzi chce to oglądać? Te nasze raczej porażki, a nie sukcesy, bo te sukcesy są zupełnie gdzie indziej. Siatkówka, czy też skoki narciarskie. Bartek Zmarzlik sobie świetnie radzi w żużlu. Tak jak to jest. 321-321-321. Odbieram wasze telefony. Dobry wieczór. Kto z nami?
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Jak masz na imię? Słyszymy się. Musisz ściszyć radio i słuchać mnie w słuchawce, wiesz?
1: Przepraszam bardzo.
0: No to już cię słucham.
1: Chciałem się właśnie wypowiedzieć na temat tego tematu.
0: Już możesz.
1: Na ten temat. No i bardzo mnie to, że tak powiem, denerwuje, że kupę kasy pompowana jest w sport, który nie przynosi nam sukcesów jako narodowi. I bardzo mnie to tkurza, bo kurczę, powinniśmy otworzyć oczy jako państwo i no po prostu inwestować w coś, co z czym są osiągi, no nie?
0: Ale co, ale może to wynika z tego, że my słabo szkolimy tych piłkarzy, może jeszcze więcej pieniędzy jest potrzebne.
1: No właśnie,
0: zobacz, spójrz na inne kraje.
1: Może ta druga strona, że mamy po prostu, jak to się mówi, następnego pokolenia piłkarzy, no nie? To jest, no i tak.
0: A ty jesteś raczej team piłka nożna, czy siatkówka, czy jeszcze jakaś inna dyscyplina?
1: No właśnie nie, siatkówka, uwielbiam siatkę, nie? I tak, że kurczę. Ale nawet ty możesz zobaczyć, że w tym czasie mieliśmy jakieś osiągi, nie? Która drużyna będzie przyszła, po prostu przychodzą następni, jedni kończą karierę, zachęcają, przychodzą następni, osiągają dalej sukcesy, nie? Także no to, że moim zdaniem jest to bez sensu, że kasa jest pompowana w coś, co nie przynosi sukcesu. Nie?
0: Wielkie dzięki za twój telefon, czekam na kolejne komentarze. 321-321-321, numer telefonu do Radio Z. Lubię to komentarze.

0: Tonight.
1: We are young, fun i Janelle Monáe w Radio Z. Jesteśmy młodzi. No tego nie można powiedzieć o niektórych reprezentantach Polski, jak Robert Lewandowski na przykład, który dobija to 40. Jak on odejdzie, to ciekawe, co będzie z naszą kadrą, która już teraz ma problemy. No właśnie, dlaczego piłka nożna to jest nasz sport narodowy? Może powinniśmy zmienić tę narodową dyscyplinę na jakąś inną? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Wasze głosy zbieram pod tym numerem telefonu. Za chwilę słyszymy się na antenie. Radio Z.
2: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Michiko, DJ Godzio, Jason Derulo, Melody w Radio Z. Prawdopodobnie Ania Lewandowska tańczy do takich numerów baciate, chociaż nie wiem, może w Chicago coś innego. O piłce nożnej dzisiaj, o poważnych rzeczach. No właśnie, dlaczego piłka nożna to jest nasza dyscyplina narodowa i cały czas budzi tyle emocji? Może właśnie my lubimy te cierpienia naszych zawodników. 321-321-321, odbieram telefony, lubię te komentary. Dobry wieczór.
1: Halo, dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: Piotrze, no to jak to jest z tą piłką nożną? Kochasz, nienawidzisz?
1: Wiesz co, mamy w rodzinie młodego zawodnika, nastolatka, który gra w WKS-ie i stara się, walczy o swoje miejsce. Natomiast ja osobiście uważam, i fajnie by było oczywiście, nie umniejszając piłce nożnej, jakby z kolejnym sportem narodowym były rajdy samochodowe, ponieważ ja jestem fanem wyścigów, rajdów samochodowych. Staram się je odwiedzać, jak tylko gdzieś są możliwe takie zawody, więc tutaj to ja osobiście bym proponował, żeby to był kolejny sport narodowy, nie umniejszając absolutnie piłkarzom zaangażowania i walki, ale tutaj myślę, że ta motoryzacja by się przydała nam.
0: Nie, ja myślę, że takim dobrym reprezentantem to jest na pewno Bartek Zmarzlik, co prawda w żużlu, no ale jest
1: tak,
0: to jakiś
1: żużla,
0: sport
1: tak,
0: motorowy.
1: Oczywiście,
0: tak?
1: Oczywiście, że tak, ale biorąc pod uwagę, no tutaj jeśli chodzi o moje pasje, to tutaj jednak rajdy, żeby to było takie oficjalne, żeby to, mówię, to tak jak fani piłki nożnej kibicują, no bo ja akurat osobiście, powiem szczerze, to nie jest mój sport, ale szanuję i widzę i doceniam to, jak oni to robią. Niemniej jednak no, kibice rajdowi również mają tyle pasji i mocy do tego, żeby kibicować i wspierać tych kierowców, żeby jeszcze lepiej, jeszcze coś więcej pokazać, wygrywać. Czy to w Polsce, czy na świecie. Więc tutaj naprawdę pozdrawiam wszystkich kibiców rajdowych.
0: Pozdrawiamy.
1: Tak, to jest moje
0: no, słychać,
1: zdanie.
0: Słychać tą pasję w twoim głosie. Wielkie dzięki za twoje zdanie. Za chwilę jeszcze jeden telefon. 321-321-321. A teraz Kłębona Fidei, Daria Zawiało w Radiu Z. Bubble Tea.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem freestyle.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Lawson Juliet w Radio Z, w programie Ja Lubię To, w którym komentary po 21 w poniedziałki i środy. Dzisiaj temat związany ze sportem, z polskim sportem narodowym, którym jest piłka nożna. Przed nami Liga Narodów. No, spadliśmy z tej lepszej dywizji. Niestety, no będziemy grać z zespołami na swoim poziomie, no ale to będzie bardziej Bośnia i Hercegowina, a nie Hiszpania, czy tego typu drużyny. No, takie drużyny to byśmy chętnie przyszli na narodowy. Ciekawe, czy to się odbije jakoś na wynikach finansowych i na sprzedaży biletów. Ale to nie ja się tutaj będę wypowiadał. To jest wasz czas. 321-321-321. Jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Tomasz.
0: Tomaszu, czy oddałbyś całe serce za reprezentację Polski w piłce nożnej, czy wręcz odwrotnie?
1: Wręcz przeciwnie. Za długo, za wiele lat to trwa. Przykro słuchać, Polacy nic się nie stało. Mhm. Mimo tego, że są wielkie pieniądze pompowane w naszą reprezentację, w piłkarzy, mimo częstych zmian. Nie. Szkoda w ogóle mówić na ten temat. Mi się wydaje, że powinniśmy się skupić na innym sporcie, typu motorowe.
0: Ale drużynowe. Gdyby trzymać się drużynowych, to co byś polecał?
1: Zdecydowanie siatkówkę.
0: No ale wiesz, tam na świecie nie ma takich wielkich pieniędzy. Tak nie ma takiej tradycji, więc z drugiej strony, czy zawracać teraz Wisłę kijem?
1: Tutaj akurat jeśli chodzi o drużynowe, to za bardzo tak naprawdę nie mamy nigdzie żaden pomysł sukcesu.
0: No jeszcze ręczna swego czasu, ale teraz też słabiej, prawda?
1: No niestety, wszystko wiąże się, wiadomo z czym. Wszystko wiąże się z pieniędzmi.
0: Tak jest.
1: Skoro i ten sport bardzo, bardzo, przede wszystkim piłka nożna, bardzo upada, bo skoro prezydent potrafi jednym telefonem anulować czerwoną kartkę.
0: Dodajmy, nie nasz prezydent, żeby była jasność.
1: No właśnie.
0: Chodzi o Donalda Trumpa. Wielkie dzięki za twój głos. No, myślę, że to podgrzeje jeszcze dyskusję, bo słyszałem, że Polska z Ukrainą miałyby podobno w 2040, jeśli się nie mylę, organizować Euro ponownie. Jest taki plan, więc myślę, że wtedy znowu odżyje ta miłość do naszej reprezentacji. Wielkie dzięki za wszystkie głosy. Teraz Jonathan Liwka i PZ w Radiu Z obejmuje noca.

0: Reklama. Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
1: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
1: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Prawda?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
1: Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
13: Aflofarm.
0: Po reklamie.
15: Czas na wiadomości o 22 w środę, a tema dla nas Darek Klimczak.
16: Obowiązkowe szkolenia wojskowe to pomysł ugrupowania Rozwój Plus. Czarzasty komentuje niejasności wokół szczytu z Nawrockim w Nowym Jorku. Włosi i Finowie walczą o ostatnie miejsce w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy. Czekają Francuzi.
15: 22.
16: Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego chce wprowadzenia obowiązkowych 3-miesięcznych szkoleń wojskowych. Jesteśmy ostatnim krajem wschodniej flanki NATO, który ich nie uruchomił, mówił dzisiejszy gość Radia Z, europoseł Michał Dworczyk z Rozwój Plus. W wiadomościach reporter Radia Z, Jan Kielak. Janku, kogo miałyby objąć te szkolenia?
17: Zarówno chłopców, jak i dziewczęta zaraz po maturze. Powód jest pragmatyczny. I tak nie mamy sił i środków, żeby szkolić wszystkich od razu, więc mówimy, że ograniczamy się w tej chwili do ludzi młodych, dlatego że oni najdłużej będą dobrym zasobem rezerwowym. Mówi europoseł Rozwój Plus Michał Dworczyk. Szkolenia miałyby dotyczyć zarówno kompetencji wojskowych, jak i medycyny pola walki. Za udział w nich młodzi ludzie mieliby otrzymywać wynagrodzenia na poziomie średniej krajowej. Jan Kielak, Radio Z.
16: Rozwój Plus proponuje również obowiązkowe przeszkolenie wojskowe dla wszystkich polityków poniżej 60 roku życia. To transakcyjne myślenie o świecie, tak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty komentuje niejasności wokół szczytu z prezydentem. prezydentem Karolem Nawrockim w Nowym Jorku. Jak ujawnili dziennikarze Radia Z i Newsweeka, za wynajem miejsca pod organizację tej imprezy zapłaciło stałe przedstawicielstwo Polski przy ONZ-cie, mimo że organizatorem była prywatna fundacja. Teraz, według nieoficjalnych doniesień, kancelaria prezydenta ma zwrócić 35 tysięcy dolarów. Według Czarzastego prędzej czy później sprawą zajmie się prokuratura.
18: Dlatego, że można prosto, bezpośrednio, można transparentnie, ale można również powiedzieć, chcesz się spotkać z prezydentem, 500 000 to kosztuje, bracie. Zawsze się w tym momencie pytam, jaka będzie stawka za ułaskawienie.
16: Fundacja organizująca szczyty w Nowym Jorku miała sugerować amerykańskim firmom, że jeśli wykupią pakiet, to będą miały szansę spotkać się z prezydentem Nawrockim. Policja w Berlinie zorganizowała dzisiaj wielką obławę na przestępców zajmujących się handlem bronią. Nasz korespondent Wojciech Hernes mówi, że kilkanaście osób zostało aresztowanych, do tego zarekwirowano broń i ostrą amunicję.
19: W obławie wzięło udział ponad 300 funkcjonariuszy specjalnych grup operacyjnych policji i prokuratury zwalczających zorganizowaną przestępczość. Rewizje przeprowadzono w 11 mieszkaniach i licznych innych pomieszczeniach należących do osób podejrzanych o handel bronią. W Berlinie toczy się od miesięcy brutalna wojna między rywalizującymi o strefy wpływów gangami. W zeszłym roku policja zarejestrowała w mieście ponad 1000 przypadków użycia broni. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
16: W ostatnich miesiącach w Berlinie bardzo często dochodzi do zastraszania tureckich i arabskich właścicieli sklepów. Pod ich lokalami wybuchają granaty. Chodzi o wymuszanie haraczy za ochronę. Problem z dzikami w Warszawie będzie tylko większy, nie ukrywa tego prezydent Rafał Trzaskowski. I choć uchwała Sejmiku Wojewódzkiego o nielimitowanym odstrzale dzików pomoże, to problemu nie rozwiąże. W czym tkwi problem? Pytał władze miasta reporter Radia Z Michał Dzieliński.
20: Według władz stolicy trzeba zmienić prawo, tak żeby można było wywodzić dziki z miasta. Sam odstrzał to za mało, mówi prezydent Warszawy.
21: Przez cały czas wnioskujemy o zmianę prawa, tak żeby móc dziki wywozić, bo dzisiaj przypominam, że na mocy obowiązujących przepisów my nie jesteśmy w stanie przewozić dzików w inne miejsce.
20: Dziki pojawiają się nie tylko na obrzeżach stolicy, ale coraz częściej w pobliżu centrum. Tylko w tym roku warszawskie lasy miejskie przyjęły prawie 15 tysięcy zgłoszeń. To prawie o połowę więcej niż w całym ubiegłym roku.
16: Ministerstwo Rolnictwa obawia się, że wywożenie dzików do lasów sprawi, że rozniesie się choroba afrykańskiego pomoru świń. Po raz kolejny dzisiaj Krzysztof Wilanowski, czyli Wiadomości Sportowe Radia Z.
22: Zapraszam.
23: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Trwa walka o ostatnie miejsce w gronie czterech najlepszych drużyn Mistrzostw Europy. Na razie bliżej celu są siatkarze z Włoch. Współgospodarze turnieju prowadzą w ćwierćfinale z Finlandią 1-0. Pierwszego seta wygrali 25-21. Trwa drugi. Na prowadzeniu Finowie 22-21. Awans do półfinału już wczoraj wywalczyli nasi siatkarze. Dzisiaj biało-czerwoni dowiedzieli się, z kim w nim zagrają. Rywalami Polaków będą Słoweńcy, którzy 3-1 pokonali Belgów. Półfinały Mistrzostw Europy w piątek. Finał i mecz o trzecie miejsce w sobotę. Ewa Pajor zdobyła bramkę i zaliczyła asystę w Lidze Mistrzyń. Nasza snajperka wyszła w pierwszym składzie Barcelony na pojedynek z FC Paris. Za nami pierwsza połowa tego spotkania. Barca prowadzi 4-1. To mecz pierwszej kolejki fazy ligowej. A jutro ruszy nowa edycja Ligi Narodów Piłkarzy. Ruszy z przytupem, bo już na dzień dobry czeka nas wielki hit. Holendrzy zmierzą się z Niemcami. Obie reprezentacje liczą na nowe otwarcie pod wodzą nowych trenerów. Holendrów po raz pierwszy poprowadzi Xavi, a Niemców Jurgen Klopp. Ten pojedynek jutro o 20:45.
24: Sprawdzam prognozy na weekend. No i poniżej 20 stopni w sobotę. Deszczowo wtedy w Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach, Bydgoszczy i Warszawie, ale poza tym słonecznie. Niedziela z deszczem tylko w Suwałkach i temperatury nieco wyższe, bo nawet 22 stopnie. Tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Na wielu koncertach w swoim życiu byłem, ale akurat na Alphaville jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło usłyszeć Big in Japan na żywo albo Forever Young. Oj, na to najbardziej liczę. Gramy.

0: turn to dust all that I adore.
1: Bastille Things We Lost in the Fire w Radiu Z, 16 minut po 22. Mówię tak nie bez powodu, bo właśnie czytam odnośnie kryminałów. Psychologia tłumaczy, kim są ludzie, którzy lubią czytać kryminały albo słuchać podcastów kryminalnych. Okazuje się, że ma to związek z osobowością, lękami i potrzebami emocjonalnymi. Wychodzi na to. No słuchajcie, w chwilach stresu podobno sięgamy właśnie po określone rodzaje literatury. Szukamy w nich bezpieczeństwa, odpowiedzi, kontroli albo przeciwnie, możliwości zmierzenia się z tym, co budzi nasze obawy. Badaczka wyróżniła 4 nurty literatury, które mogą odpowiadać różnym stanom emocjonalnym, które przeżywamy. I mamy epopeje, przygody, science fiction i fantasy właśnie. No to jak to jest z tymi kryminałami? Bo to mnie najbardziej ciekawi. Czy to jest jakaś zwykła nasza interesowność, zainteresowanie tym, czy może coś innego? Mocne historie true crime można przeplatać spokojniejszymi książkami. Nawet to jest wskazane. No i to jest chyba ciekawy zapis tego, w jakim momencie życia się znajdujemy. Nie mamy emocjonalnego bezpieczeństwa, więc szukamy czegoś albo kogoś, kto miał gorzej w takiej sytuacji. No, także kolorowych snów.

Happiness, Alexis Jordan w Radiu Z, a my gramy dalej. Bon Jovi, It's My Life, za chwilę też Teddy Swims i nowość od niego propozycja do listy, lubię to.

Tylko kochaj mnie, Zalia w Radiu Z, jedna z naszych nowości. Ale teraz ultra nowość, Teddy Swims i Perfect Man. Coś czuję, że ten utwór będzie wybierany na pierwszy taniec. Perfect Man i Perfect Woman, może to byłby lepszy tytuł. Głosujcie, propozycja do listy.

Eagle Eye Sure, Save Tonight w Radiu Z. 14 minut do 23. U nas zaczęła się jesień. No a słuchajcie, a na Alasce widzę, że zaczął się bardzo ciekawy okres, bo to jest tydzień tłustego niedźwiedzia, tak się nazywa. Konkurs organizowany co roku ma na celu wyłonienie mieszkańca Parku Narodowego, który tam się mieści, czyli Katmai, który najskuteczniej przybrał na wadze przed zimą. Internauci masowo ruszyli do głosowania, serwery są już przeciążone. Dobrze, że tak się nie głosuje, nie wiem, na męża, który przytył najwięcej zimą.

0: Fast Boy Music Sounds, jedna z naszych nowości w Radiu Z. A już teraz czas na najnowsze wiadomości. Temat dla nas bez zmian, Darek Klimczak.
1: W Nowym Jorku wysłannik Radia Z rozmawia z Sikorskim o rosyjskim śmigłowcu i Fordzie Trump. W Krakowie 3 tygodnie opóźnienia tramwaju do Mistrzejowic. Na festiwalu w Gdyni film o Kuroniach. Przy okazji wyszła sprawa KOR-u, mówi reżyser naszej rewolucji.
0: 23.
1: Nie będzie wzywania na dywanik rosyjskiego ambasadora w związku z naruszeniem polskiej strefy powietrznej przez rosyjski śmigłowiec. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, maszyna na niecałą minutę wleciała nad Polskę niedaleko Nowej Pasłęki nad Zalewem Wiślanym. O tej kolejnej rosyjskiej prowokacji z szefem polskiej dyplomacji na sesji ONZ w Nowym Jorku rozmawiał specjalny wysłannik Miłosz Gosłowski. Miłoszu, mamy z nim teraz połączenie. Miłoszu, co o tym wydarzeniu mówi Radosław Sikorski?
2: Że takie rzeczy oczywiście mogą się zdarzyć, ale strona, która zawiniła, musi poczuwać się do winy. Resort czeka więc na wyjaśnienia i przeprosiny ze strony Rosji.
3: Jeśli strona rosyjska powie, przepraszamy, pilot się pomylił, no to nie będziemy z tego robili wielkiej sprawy. No ale to ten, kto zawinił, musi poczuwać się do błędu.
2: Jak dodał wicepremier, jeśli w przyszłości dojdzie do kolejnych takich naruszeń, siły NATO, które strzegą polskiego nieba, będą wiedzieć, jak zareagować. Nowy Jork, Miłosz Gosłowski, Radio Z.
1: Sikorski pytany był też o nadanie przyszłej amerykańskiej bazie nazwy Fort Trump. Według niego byłoby to demonstrowanie uniżoności i politycznie ryzykowne. Proponuje, aby ewentualną bazę nazwać imieniem Ronalda Reagana. Lotnisko w Wilnie jest zamykane średnio raz w miesiącu z powodu balonów nadlatujących znad Białorusi. Coraz częściej pojawiają się jednak także drony. Litwini, podobnie jak i Polacy, są w ostatnim czasie w stanie podwyższonej gotowości z powodu możliwych rosyjskich prowokacji. Nasz specjalny wysłannik na Litwę, Maciej Bąk, rozmawiał z merem rejonu wileńskiego. Robert Duchniewicz zaznacza, że miasto jest tak blisko granicy z Białorusią, że do incydentów dochodzi często.
4: Tego jest coraz więcej. Wykorzystywane są jasne organizacje przestępcze różne, które też współpracują z reżimem chyba na Białorusi, ale jakoś to z tym sobie damy radę na dzień dzisiejszy. Chyba gorzej byłoby to, że jeżeli mieliby tutaj już napływ dronów, bo jeden dron to jeden, ale jeżeli mielibyśmy jakich tam 50, chyba to już byłoby dosyć problematycznie.
1: Litwini przygotowują się jednak na różne scenariusze, włącznie z planem ewakuacji mieszkańców do Polski w przypadku ataku. Dwoje specjalistów od politycznego PR-u prawicy z zarzutami postawionymi przez prokuraturę. Anna P. i Piotr M. zostali dzisiaj zatrzymani, przewiezieni do Rzeszowa i przesłuchani w sprawie narażenia Polskiej Fundacji Narodowej na potężne straty. O jakiej kwoty chodzi, powie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Spółka obojga PR-owców, którzy wielokrotnie pomagali Prawu i Sprawiedliwości w kampaniach wyborczych, za ponad 8 milionów złotych zrealizowała przed 9 laty słynną do dziś kampanię Sprawiedliwe Sądy.
6: Jak ustalono, realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była ona zbieżna z celami politycznymi partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
5: Jak przekazała Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie, podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.
1: Anna P. i Piotr M. nie przyznają się do winy, nie zostali aresztowani, ale mają polityczny dozór i nie mogą wyjeżdżać z Polski. Już ponad 1 000 000 złotych kar za opóźnienie naliczyły władze miasta Krakowa spółce realizującej projekt budowy szybkiej linii tramwajowej do Mistrzejowic. Tramwaje miały najpierw pojechać 1 września, potem 21. Nie udało się. Dlaczego i kiedy tramwaj do Mistrzejowic wreszcie pojedzie? Odpowiedzi na te pytania szukał nasz reporter Przemek Taranek.
7: Opóźnienie jest spowodowane problemami technicznymi, za które odpowiada wykonawca, turecka firma Gülermak, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
8: Wyszedł po drodze problem z kalibracją sygnalizacji świetlnej w kilometrowym tunelu. No i właśnie dziś, kiedy rozmawiamy, trwają testy tego systemu.
7: Rzeczywiście kursują tramwaje z tablicą jazda testowa. Pytanie, ile czasu to potrwa?
8: Na ten moment nie jesteśmy w stanie określić dokładnej daty.
7: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że tramwaj do Mistrzejowic może pojechać jeszcze przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Kara naliczana przez Kraków to 50 tysięcy złotych za każdy dzień opóźnienia. Poruszająca historia miłości Jacka i Grażyny Kuroniów na wielkim ekranie. Dzisiaj na festiwalu w Gdyni była premiera filmu Piotra Domalewskiego Nasza Rewolucja. Legendę PRL-owskiej opozycji, współzałożyciela Komitetu Obrony Widzimy robotników, Jacka Kuronia, gra Arkadiusz Jakubik, Gajkę Magdalena Popławska. Nasz pokaz zbiega się z 50. rocznicą powstania KOR-u, z czego bardzo się cieszymy, mówi reżyser filmu.
9: Cieszymy się nie dlatego, że to jakoś nam daje jakieś publicity związane z tą rocznicą, ale właśnie z tego powodu, że tym filmem mamy też szansę zwrócić uwagę jakiegoś szerszego odbiorcy na ten KOR. Słuchajcie, niewiele osób wie, co to jest, a to jest organizacja, która udało im się osiągnąć wszystkie postulaty. Mało jest takich historii w naszej historii. Prawdopodobnie KOR zasługuje na oddzielny film.
1: Nasza rewolucja będzie w kinach od 11 listopada. U nas kolejne wiadomości za niecałą godzinę. O północy Krzysztof Białkowski będzie Was o wszystkim informować. Niech ta noc upłynie spokojnie.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Może i noc będzie spokojna, ale chłodna. 1 stopień powyżej zera w Zakopanem. Dzisiaj zaczęła się jesień, a to już prawie zimowo na Podhalu. Nieco lepiej w Krakowie. Tutaj 6. Na 7 możemy liczyć w Warszawie i Suwałkach. 9 stopni w Łodzi, 10 Koszalin, 12 Gorzów Wielkopolski. Mateusz Ptaszyński, dzięki za wspólny wieczór miłej nocy z Radiem Z.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio Z. Muzyka numer jeden.
1: Happy birthday. To make a wish.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Karol Nawrocki ostro o Rosji na sesji ONZ. Polski prezydent w przemówieniu na Zgromadzeniu Ogólnym przypominał, że Moskwa znów wykazuje się pychą, która w przeszłości doprowadziła do dwóch wojen światowych. Wezwał też do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje. Co jeszcze było w przemówieniu? W Nowym Jorku jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gosłowski.
1: Prezydent mówił o wszystkich ostatnich prowokacjach, aktach sabotażu czy działaniach hybrydowych w państwach bałtyckich i w Polsce. Jak mówił, działania Rosji jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ zaprzeczają podwalinom tej instytucji.
2: Sytuacja, gdy stały członek usiłuje bezskutecznie, lecz z pełnym okrucieństwa uporem podbić sąsiednie państwo, jest zaprzeczeniem Karty Narodów Zjednoczonych.
1: Dlatego, jak mówił prezydent, potrzeba w końcu wspólnej i stanowczej odpowiedzi ONZ na działania rosyjskiego reżimu. Nowy Jork, Miłosz Gosłowski, Radio Z.
0: Prezydent jest za oceanem, nie poleci tam przynajmniej na razie szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz miał spotkać się z sekretarzem wojny, jednak na prośbę Amerykanów rozmowa została przełożona. Do Stanów Zjednoczonych udali się za to wiceministrowie Magda Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu i amerykańskim przemysłem zbrojeniowym, między innymi z producentem myśliwców F-35.
3: Misję, którą wyznaczyłem moim zastępcom, to jest przede wszystkim dla pani minister Sobkowiak sprawy związane z transferem i współpracą przemysłu zbrojeniowego, zakupy, dostawy na czas, rozmowy z przemysłem i drugi temat dla pana ministra Zalewskiego, budowa baz. Oni współdziałają oczywiście razem.
0: Mówi minister Kosiniak-Kamysz. Termin jego spotkania z szefem Pentagonu jest na razie ustalany. Putin zaproszony na szczyt G20 w grudniu na Florydzie. Powiedział o tym sekretarz stanu USA Marco Rubio po rozmowie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem w Nowym Jorku. Dodał, że Stany Zjednoczone mają nadzieję, że Putin to zaproszenie przyjmie. A w Nowym Jorku padły jeszcze inne ważne słowa. Niepokoi nas, że wojna Rosji z Ukrainą może rozprzestrzenić się na inne obszary, powiedział sekretarz stanu USA. Chodzi o ataki hybrydowe czy akty sabotażu, dodał, że Amerykanie podnoszą te kwestie w kontaktach z odpowiednimi osobami. Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Jedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi, maszynistom nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie bagatelizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączyli się tu też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Do 7,5 roku więzienia grozi 15 pseudokibicom zatrzymanym w Łodzi za pobicie kibiców innej drużyny. Na początku lipca na głównej ulicy miasta Piotrkowskiej grupa mężczyzn usłyszała już zarzuty. Więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Na początku lipca mężczyźni związani ze środowiskiem pseudokibiców zauważyli na Piotrkowskiej trzech innych mężczyzn, którzy mieli przy sobie gadżety z logiem innej drużyny piłkarskiej. Napastnicy otoczyli swoje ofiary tak, by nie mogły uciec, a później zaczęli je bić i kopać. Pseudokibice wpadli w ręce mundurowych w poniedziałek, mówił mi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
6: Przesłuchani w charakterze podejrzanych mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.
5: Wszyscy mają teraz policyjny dozór. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Wśród zatrzymanych jest jeden nieletni, o jego losie zdecyduje sąd rodzinny. Będą pieniądze na etaty dla kontrolerów NFZ-u, zapewnia minister zdrowia. Zgodnie z przyjętą przez rząd reformą, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie musiał sprawdzać kontrakty, zarobki i czas pracy medyków. W całej Polsce jest niewiele ponad 100 kontrolerów. Plany mówią o zatrudnieniu prawie 500. Na temat śledzi reporter Radia Z Daniel Wrzos.
7: Ministerstwo Finansów zgłaszało zastrzeżenia, jeżeli chodzi o koszty zatrudnienia przyszłych kontrolerów, ponieważ w perspektywie 10 lat będzie to kosztować nawet 500 000 000 zł. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda liczy, że do zespołów kontroli przystąpią też medycy.
8: Chcemy zwiększyć możliwości dołączenia do korpusu kontrolerskiego osobom, które w obecnej chwili wykonują zawód medyczny w szpitalach. Do tej pory to było niemożliwe.
7: Założeniem reformy ochrony zdrowia jest również podniesienie kwalifikacji kontrolerów, dodała minister.
0: Zmiany mają zlikwidować kominy płacowe w ochronie zdrowia i wprowadzić limit czasu pracy medyków. Zamieszanie w Krakowie po rezygnacji jednego z kandydatów w wyborach prezydenckich. Wycofał się Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym odwołany został poprzedni prezydent miasta. Hoffman ogłosił decyzję na 4 dni przed wyborami. Jego nazwisko znajduje się na kartach do głosowania i tak już pozostanie, ustalił reporter Radia Z Przemek Taranek.
9: Na wydrukowanych kartach nie można już nic zmieniać, dopisywać ani skreślać, tłumaczy Barbara Golanko, dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Ale informacja o rezygnacji Hoffmana pojawi się w każdym lokalu wyborczym.
10: Będą zamieszczone właśnie takie obwieszczenia wskazujące, który kandydat jest skreślony i będzie komisja również informowała każdego, który będzie tą kartę pobierał, o tym, że nie oddajemy głosu na tego kandydata.
9: Dzięki temu nie trzeba drukować 500 000 nowych kart, bo tylu jest wyborców w Krakowie. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Jan Hoffman, ogłaszając rezygnację ze startu w wyborach, poparł jednocześnie innego kandydata, Łukasza Gibałę. Dziki problem będzie narastał, ostrzegają władze Warszawy. Tylko w tym roku stołeczne lasy miejskie przyjęły w tej sprawie 15 tysięcy zgłoszeń. To o prawie połowę więcej niż w całym 2025 roku. Uchwała Sejmiku Wojewódzkiego o nielimitowanym odstrzale dzików w Warszawie pomoże, ale problemu nie rozwiązuje, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: Racjonalnie bezpieczeństwo jest najważniejsze. To jest ostateczność, ale czasami konieczna. Przez cały czas wnioskujemy o zmianę prawa, tak żeby móc dziki wywozić, bo dzisiaj przypominam, że na mocy obowiązujących przepisów my nie jesteśmy w stanie przewozić dzików w inne miejsce.
0: Komisja Europejska, ale też polski resort rolnictwa boją się, że wywożenie dzików do lasów spowoduje rozprzestrzenianie się ASF. Podobnego zdania jest Komisja Europejska. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Znasz refren, znasz wykonawcę. Ale czy wiesz, jak do tego doszło? A Kędzierski wie.
1: I zaglądam za kulisy największych przebojów.
0: Jeden hit, jedna historia. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Historię Kędzierskiego. Codziennie około 14.20. Tylko w Radiu Z.
1: Piotr Kędzierski, zapraszam.
2: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek alarm rakietowy w Kijowie. Według agencji France Press w ukraińskiej stolicy doszło do około 10 potężnych eksplozji. Tuż przed atakiem ukraińskie siły powietrzne ostrzegły, że w kierunku Kijowa i jego okolic oraz obwodu Czernichowskiego na północ od stolicy zmierzają rosyjskie pociski balistyczne. Występując wczoraj na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył, że jego kraj nie zamierza robić przerwy w wojnie przeciwko sąsiadowi. Trzeba dalej ograniczać dochody Rosji i utrudniać jej prowadzenie działań wojennych, apelował do światowych liderów Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, występując w debacie na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Podkreślał, że dochody Rosji muszą pozostać celem. Kiedy ktoś daje Rosji więcej pieniędzy poprzez handel, daje tej wojnie więcej czasu i właśnie dlatego nalegamy na ograniczenie handlu z agresorem i dlatego sami pozbawiamy Rosję dochodów, mówił Zełenski. Według niego im większą swobodę działania ma przywódca Rosji Władimir Putin, tym bardziej niebezpieczny staje się świat dla wszystkich pozostałych. Zełenski wyjaśnił, że Ukraina przeprowadza ataki na rosyjski sektor naftowy, by osłabić zdolność Rosji do finansowania wojny i powstrzymać Moskwę. Ukraiński przywódca powiedział, że od stycznia do końca sierpnia tego roku Rosja wystrzeliła na Ukrainę ponad 2000 pocisków różnych typów, z czego prawie 1000 to pociski balistyczne, a także ponad 60 tysięcy dronów, z czego ponad 7 tysięcy to drony odrzutowe. Jak podkreślił, tylko w tym roku, od stycznia do sierpnia, rosyjskie straty w Ukrainie to prawie ćwierć miliona zabitych i ciężko rannych. Rosja pozyskuje rekrutów do wojny za pomocą zachodnich technologii. W ten sposób dociera do mieszkańców Afryki, Azji i Białorusi. Pod pozorem atrakcyjnych ofert pracy werbuje ludzi na potrzeby działań wojennych. Sprawę opisuje serwis Politico, który opiera się na raporcie przygotowanym przez afrykańską sieć laboratoriów demokracji cyfrowej. Rekruterzy kierują swoją ofertę do młodych mężczyzn borykających się z bezrobociem lub niepewnych zatrudnień. Xi Jinping w USA, przywódca Chin, przyjechał tam z trzydniową wizytą na lotnisku. Osobiście przywitał go Donald Trump. Obu liderom towarzyszyły żony. Amerykańskie media zwracają uwagę, że zazwyczaj prezydent USA wita zagranicznych gości już w Białym Domu. Tym razem po witaniu Xi towarzyszyła na terenie bazy wojskowej. Podniosła ceremonia z honorami wojskowymi. Rozwinięto czerwony dywan. Według gazety New York Times Trump czekał na chińskiego lidera na terenie bazy przez około 45 minut. Podniosłe powitanie Xi pokazuje, jak daleko prezydent USA posuwa się w okazywaniu szacunku przywódcy Chin, podkreśla agencja AP. Efektowna oprawa wizyty chińskiego lidera ma być odpowiedzią na wystawne ceremonie, które towarzyszyły wizycie Trumpa w Chinach w maju. Przywódcy spotykają się na tle napięć między dwoma geopolitycznymi rywalami związanych z handlem, sztuczną inteligencją, wojną z Iranem oraz planami Pekinu wobec Tajwanu. Dziś ma się odbyć kolejne uroczyste powitanie Xi i chińskiej pierwszej damy. Zaplanowano uroczystą kolację państwową, w której mają wziąć udział szefowie największych firm z branży technologicznej. Poprzednio Xi odwiedził Waszyngton z wizytą państwową w 2015 roku. Wtedy przyjął go ówczesny prezydent Barack Obama. Unia Europejska wiąże dalsze finansowanie Ukrainy z postępami w reformach. Jak podaje Bloomberg, wspólnota oczekuje kroków naprzód w pracach nad przepisami mającymi ograniczyć szarą strefę, zwiększyć wpływy podatkowe i dostosować ukraińskie prawo do unijnego. Według agencji, po ponad 4 latach pełnoskalowej rosyjskiej inwazji w relacjach między Kijowem a jego kluczowymi partnerami zaczynają narastać napięcia. A unijne pieniądze znów popłyną na Węgry. Komisja Europejska proponuje odblokowanie ponad 4 miliardów euro w ramach polityki spójności. Według komisji Budapeszt zrealizował wymagane reformy i przywrócił praworządność. Unia zamroziła węgierskie środki polityki spójności 4 lata temu. Lotnisko w Wilnie jest zamykane średnio raz w miesiącu z powodu balonów nadlatujących znad Białorusi. Coraz częściej pojawiają się też drony. Litwini, podobnie jak Polacy, są w ostatnim czasie w stanie podwyższonej gotowości z powodu możliwych rosyjskich prowokacji. Nasz specjalny wysłannik na Litwę, Maciej Bąk, rozmawiał z merem rejonu wileńskiego. Robert Duchniewicz zaznacza, że miasto jest tak blisko granicy z Białorusią, że do incydentów dochodzi często.
3: Tego jest coraz więcej. Wykorzystywane są jasne organizacje przestępcze różne, które też współpracują z reżimem chyba na Białorusi, ale jakoś to z tym sobie damy radę na dzień dzisiejszy. Chyba gorzej byłoby to, że jeżeli mielibyśmy tutaj już napływ dronów, bo jeden dron to jeden, ale jeżeli mielibyśmy jakieś tam 50, chyba to już byłoby dosyć problematycznie.
2: Litwini przygotowują się jednak na różne scenariusze, włącznie z planem ewakuacji mieszkańców do Polski w przypadku ataku. Taniej w PKP Intercity przewoźnik obniża ceny biletów z okazji 25. urodzin. Do piątku bilety są tańsze o 35%. W większości przypadków można je kupić z miesięcznym wyprzedzeniem. We Wrocławiu na ulicy Pomorskiej 2 lata po remoncie zapadła się kostka brukowa. Trzeba ją ułożyć na nowo. Miasto chciało ją zastąpić betonową nawierzchnią stylizowaną na historyczną kostkę, ale nie zgodził się na to konserwator zabytków. Z utrudnieniami muszą mierzyć się mieszkańcy okolicy. Rozmawiała z nimi reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
4: Po trudach poprzedniego remontu mieszkańców kolejne utrudnienia nie cieszą.
5: Zapadają się te klocki tutaj.
6: To też w ogóle cała ta ulica to jest jeden wielki niewypał, prawda? Ten remont.
7: Albo fuszerka, albo błąd projektowy.
5: No beznadziejnie to wygląda, no.
4: Konserwator zabytków przekonuje, że da się to zrobić porządnie i trwale. Urząd miasta, że przy obecnych natężeniach ruchu kostka może znowu nie wytrzymać. Faktem jest, że będzie naprawiona z funduszu gwarancyjnego, ale przez inną firmę z nowymi wymogami i wzmocnieniami. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Remont zaczyna się w weekend. Na koniec sport. Polscy piłkarze przygotowują się do meczów w Lidze Narodów. Biało-czerwoni trenowali wczoraj w Warszawie. Do zespołu dołączył Sławomir Abramowicz, powołany w miejsce kontuzjowanego Bartłomieja Drągowskiego. Zmienia się grono bramkarzy. Czy to problem dla trenera Jana Urbana? O tym Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
8: Taki to spory. Obecnie do dyspozycji ma 3 golkiperów. Marcina Bułkę, który wraca do kadry po dobrych występach w Lidze Saudyjskiej, jest Mateusz Kochalski, który wrócił do Ekstraklasy do wieczystej Kraków, oraz wspomnianego już Abramowicza, który w ostatnich meczach nie ustrzegł się błędów. Z tej trójki tylko Bułka ma już za sobą mecze w kadrze.
9: No to doświadczenie samo nie przyjdzie i tego doświadczenia brakuje w tej chwili i to widać. I kto by nie wszedł do bramki, będzie się mierzył z tym samym deficytem.
8: Mówił trener bramkarzy reprezentacji Andrzej Dawidziuk. Obsada bramki w naszej kadrze stanęła pod dużym znakiem zapytania.
2: A najbliższy mecz Polacy zagrają już jutro na Narodowym. Zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.